0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
3: Sprzątanie po nawałnicach. Dziś fachowe liczenie strat w Opolskiem. Strata 2 goli i przegrana w meczu Polska-Ukraina. W tej prawdzie będzie też tramwaj zwany rekordowym.
4: Prawda Antyradia.
3: Minęła 6. Grzegorz Kornacki. Po nawałnicy w opolskich Walcarzowicach 260 strażaków w sobotę i przez całą niedzielę walczyło z efektami trąby powietrznej. Przeszła ona nad gminą Ujazd. Żywioł uszkodził 18 budynków, a 11 z nich to domy mieszkalne. 2 nadzór budowlany uznał za grożące zawaleniem i zabronił korzystania z nich. 3 budynki gospodarcze mają bardzo poważne uszkodzenia. Mimo takich skutków nikt nie ucierpiał. Dziś pracę zacznie komisja szacująca straty.
4: Prawda Antyradia.
3: Dlaczego nie jedziemy na mundial? Jeżeli ktoś jeszcze zadaje sobie takie pytanie, powinien już przestać. Odpowiedzią był wczorajszy towarzyski mecz Polska-Ukraina, przegrany przez biało-czerwonych 0-2. Co z tego, że nasi dobrze zaczęli, skoro po pierwszych minutach przeszli na wakacyjny tryb Polako-Polako, Siga-Siga, na spokojnie i powolutku. Najlepszą recenzją tego spotkania niech będą słowa trenera Ukraińców. Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego debiutu.
4: Prawda Antyradia.
3: Oblany nie tylko egzamin piłkarski, oblany mamy też konsulat. Ktoś pomazał elewację konsulatu generalnego RP w Nowym Jorku i stojący obok pomnik Jana Karskiego.
4: Prawda Antyradia.
3: Nudzisz się? To jedź tramwajem. 2 studentów ustanowiło nowy rekord w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. W 19 godzin i 8 minut przejechali przez wszystkie przystanki, 330 sztuk. Towarzyszyła im Paulina Kozioł.
5: Obowiązują zasady londyńskiego metra, czyli przystanek jest zaliczony, jeżeli wjedziemy na niego tramwajem albo wyjedziemy z niego tramwajem. Więc wiele razy odwiedzamy te same przystanki, na przykład Hebzie Pętla, to jest miejsce, które będzie mi się śnić po nocach, ponieważ żeby odwiedzić wszystkie te przystanki dookoła, wielokrotnie trzeba te Hebzie Pętla pokonać.
6: Do tej pory wszystko jest punktualnie. Do tej pory żadnego spóźnienia z winy tramwaju.
7: Właśnie chyba przyjechał kolejny tramwaj. Koszutka, Słoneczna Pętla, tak?
6: To jest nasz tramwaj. Musimy jechać dalej.
3: Mówili Paweł Klica i Rafał Pietrzak. Panowie pokonali tramwajami 230 km.
4: Prawda Antyradia.
3: A skoro o wielu punktach mowa, 75 projektów czeka na wasze głosy. Dziś rusza kolejny etap olsztyńskiego budżetu obywatelskiego. Głosowanie. Koordynatorka Beata Kardynał-Stawicka.
8: Jest mała zmiana w tegorocznym głosowaniu. Będziemy mogli głosować na maksymalnie 6 projektów, w tym 3 projekty miejskie i 3 projekty osiedlowe, z tym, że wszystkie głosy są równoważne, czyli bez względu na to, na którym miejscu wybierzemy projekt, otrzyma on 1 głos.
3: Do podziału jest 9 milionów złotych. Dzień pełen pogodowych atrakcji przed nami. Na razie pada w Krakowie, ale deszczu spodziewamy się dziś też w Katowicach, Opolu i we Wrocławiu. Opady możliwe w Rzeszowie, Łodzi, Warszawie, Olsztynie czy w Trójmieście. Na Mazowszu i w Warmińsko-Mazurskim mogą im towarzyszyć też burze. W ciągu dnia będzie dziś od 16 do 22 stopni.
4: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
9: Joanna Obuchowska, zapraszam. Dziś będzie o psiej plaży, remontach placów zabaw i o tym, ile nam zostaje w kieszeni po tym, jak już wynajmiemy mieszkanie.
7: Słońce, plaża i merdające ogony. Bezdomne psiaki ze schroniska Psikot w Chorzowie mogą spędzić wakacje na plaży. Pracownicy schroniska chcą zrobić im taką dużą piaskownicę z basenami.
10: Kamila Maciejczyk, kierownik schroniska Psikot. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych, dlatego chcemy im wybudować plażę, czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć.
7: W sieci ruszyła zbiórka na ten cel, na utworzenie właśnie takiej plaży.
10: Tak, zbieramy pieniążki, ponieważ potrzebujemy najpierw wysypać teren żwirem, obłożyć go włókniną, żeby to wszystko miało ręce i nogi i dopiero na górę będzie piasek.
7: Gdzie ta plaża miałaby powstać?
10: Mamy tutaj mały taki wybieg na naszym terenie, który jest ogrodzony. Stworzymy jeszcze taką obramówkę z drewna i tutaj właśnie na tym wybiegu będą psiaki szalały.
7: A skąd taki pomysł? Psy lubią się bawić w wodzie?
10: Tutaj nasze psiaki od lat mają wkładane baseniki do kojców, no ale co kojec, to kojec. Tutaj będą miały taką mini plażę.
7: To będzie taka przestrzeń, gdzie będą się mogły bawić wspólnie, tak? Z innymi też pieskami pewnie.
10: Raczej myślimy, że pojedynczo, ponieważ nasz wybieg nie jest zbyt duży, ale będą mogły z opiekunami się pobawić.
7: Właśnie, czyli to będzie taka namiastka, jakby gdzieś pojechały nad jezioro.
10: Tak, taki mamy plan.
7: Czy to by było jeszcze teraz, przed wakacjami, jeśli udałoby się dopiąć tę zbiórkę internetową?
10: Tak, chcemy ruszyć jak najszybciej. Mamy nadzieję, że już w czerwcu się pojawi nasza plaża.
11: Wiktoria Czechowska, specjalista do spraw fundraisingu i wolontariatu.
7: Czy w takim razie to będzie takie all inclusive dla piesków?
11: No, mamy nadzieję. Zbiórka ruszyła. Jesteśmy blisko osiągnięcia celu. Mamy tutaj też osoby, które nas wspierają, naszych pracowników, którzy też są bardzo zaangażowani w budowę tej plaży, więc mam nadzieję, że jak najbardziej będzie tu wszystko all inclusive.
7: Czy psy lubią właśnie bawić się w piachu, bawić się w wodzie? Pewnie każdy, kto ma psa, by to potwierdził, ale powiedzmy jeszcze o tym. Dlaczego to jest dla nich takie fajne?
11: No, jest to na pewno odskocznie od tej szarej rzeczywistości kojca. Nasze psiaki, zwłaszcza latem, uwielbiają wchodzić tutaj do okolicznych zbiorników wodnych, więc myśmy zadecydowali, że tutaj na miejscu też również będą miały swoją przestrzeń. To kopanie w piasku, myślę, że właśnie tak jak wcześniej pani wspomniała, nie jeden właściciel psiaka wie, że są też i kopacze, którzy uwielbiają tak spędzać ten czas.
7: A czy tutaj w schronisku w Psikocie w Chorzowie są psy, które szczególnie lubią, że zawsze jak są na spacerze, to chcą gdzieś tam do tej wody wskoczyć?
11: Oczywiście. Mamy tutaj Bazyla, który zawsze przychodzi cały brudny i mokry ze spacerów, oraz Łapę, który również jest koneserem wodnych zabaw.
7: Podejrzewam, że oni by się cieszyli najbardziej z tej plaży.
11: Na pewno. Niemniej jednak myślę, że każdy psiak na tym skorzysta, bardziej lub mniej, no bo tak jak pani tu wspomniała też właśnie, każdy piesek znajdzie coś dla siebie, i wodę, i piasek, czy też po prostu plażowanie, leżenie.
7: Smaczki będą wtedy donoszone, tak jak drinki na all inclusive?
11: Myślę, że tak. I miseczki z palemkami, ze świeżą, zimną wodą, leżaczki, piłeczki, jakieś frisbee, wszystko, co psiaki kochają tutaj u nas najbardziej.
7: To jest takie nietypowe troszkę, taki nietypowy pomysł. Rzadko się spotyka, żeby schroniska miały swoją plażę dla psów, prawda?
11: Raczej nie. My natomiast zawsze szukamy jakichś innowacyjnych pomysłów, innowacyjnych tutaj opcji, żeby zagospodarować ten nasz teren, który tutaj dzierżawimy od miasta, jak również, żeby po prostu urozmaicić czas tym psiakom.
7: Żeby się nie nudziły, żeby miały co robić.
11: Tak, patrzymy na potrzeby psiaków, widzimy, co robią już tutaj na tym wybiegu obecnym, że robią podkopy, no to po prostu, żeby te łapki troszeczkę odpoczęły, niech pokopią w piasku.
7: Na takie all inclusive czeka ponad 60 psów. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
4: Cała prawda i wiesz wszystko.
9: Duże miasto to większe wydatki, ale też wyższe pensje. Rankomat.pl przyjrzał się temu, gdzie najwięcej zostaje w portfelu po opłaceniu wynajmu mieszkania. O szczegółach Jarosław Sadowski.
12: Młodzi ludzie często przenoszą się z małych miejscowości do dużych miast, co nie jest efektem tylko i wyłącznie lepszych możliwości rozwoju kariery, czy też nauki, czy po prostu stylu życia. Z raportu Rankomat.pl i Rentier.io wynika, że często za takim wyborem stoi po prostu matematyka. Choć w dużych miastach koszt najmu mieszkania jest wyższy, to pensje są na tyle wyższe, że w zupełności rekompensują ten wyższy koszt najmu mieszkania i właściwie po uwzględnieniu właśnie tych dochodów i kosztów najmu, okazuje się, że w dużych miastach na życie po opłaceniu kosztu najmu zostaje im po prostu więcej pieniędzy. Dla przykładu, w Warszawie przeciętne wynagrodzenie netto, rozumiane jako mediana, to 7407 zł. Jeżeli weźmiemy parę, która zarabia po przeciętnym wynagrodzeniu, no to oni mają dochód na poziomie 14 815 zł. Z kolei, jeżeli w Warszawie najmują 40-metrowe mieszkanie, to właśnie za najem płacą 3158 zł. Więc w sumie po opłaceniu mieszkania na życie zostaje im 11 657 zł. W innych dużych miastach, porównaliśmy to dla 17 największych miast, no to okazuje się, że właśnie w tych największych miastach na życie zostanie takiej przykładowej parze najwięcej. Poza Warszawą największa kwota im pozostanie w Krakowie, Wrocławiu, Gdyni i Gdańsku. Tutaj zostanie im powyżej 10 tysięcy złotych. Z kolei na drugim biegunie mamy Częstochowę. W Częstochowie najem jest dużo tańszy niż w Warszawie. Kosztuje takie samo mieszkanie 1623 zł miesięcznie, no ale dochód również jest mniejszy. Dochód naszej przykładowej pary to 10 527 zł, więc na życie pozostaje im 8 904 zł. To oznacza, że właściwie jeżeli porównamy sobie te różnice, to przeprowadzka z Częstochowy do Warszawy w skali roku, jak uwzględnimy te różnice, to się okazuje, że zaoszczędzamy 33 tysiące złotych. Oczywiście można tutaj argumentować, że w dużych miastach koszty życia są wyższe, ale tak naprawdę największa różnica to jest właśnie mieszkanie, które tutaj w tym wyliczeniu zostało już uwzględnione. Wiele kosztów jest właściwie na takim samym albo zbliżonym poziomie, jeżeli chodzi o żywność, paliwo, dostęp do telefonii czy internetu. Tego rodzaju wydatki są bardzo zbliżone. Faktycznie są dwa rodzaje wydatków, gdzie mamy spore różnice. Po pierwsze to są usługi, czyli na przykład fryzjer, kosmetyczka i tak dalej, a po drugie rozrywka, czyli na przykład wyjście do kina, zajęcia sportowe czy wyjście do restauracji, ale w tych dwóch przypadkach właściwie młodzi nauczyli się optymalizować takie wydatki, czyli ich unikać albo zastępować w inny sposób i dzięki temu są w stanie właśnie tą korzyść z przenosin do dużego miasta zachować, pomimo tego, że w niektórych właśnie przypadkach te różnice w cenach rzeczywiście występują. Więc te przenosiny też w dużej mierze mogą właśnie wynikać z tych różnic finansowych, czyli po prostu przeprowadzka do dużego miasta często się opłaca. Warto jeszcze wspomnieć o sytuacji na rynku najmu. W kwietniu przyrosła zauważalnie liczba ogłoszeń. W 17 badanych przez nas miastach ta liczba unikalnych ogłoszeń, czyli po usunięciu duplikatów, to 29 tysięcy nowo dodanych ogłoszeń i to oznacza wzrost aż o 21% w porównaniu do poziomu sprzed roku. Z kolei pula wszystkich ogłoszeń dostępnych wyniosła 58 tysięcy, co oznacza wzrost o 11% rok do roku. Oczywiście więcej ogłoszeń to dobra informacja dla osób, które szukają mieszkania na wynajem, ale też warto wspomnieć o tym, że to też jest z jednej strony większy wybór, ale z drugiej strony też łatwiej negocjować atrakcyjną stawkę najmu, bo w ogłoszeniach te stawki najmu nawet można powiedzieć, że średnio rzecz biorąc, w tych wszystkich 17 badanych przez nas miastach, one są minimalnie wyższe niż przed rokiem, wzrosły o 3%, ale też warto dodać, że to są oczywiście ceny z ogłoszeń, więc biorąc pod uwagę obecną sytuację, z pewnością warto negocjować. Jeżeli chodzi o poziom tych stawek, to oczywiście najwyższe są w Warszawie, 79 zł za metr kwadratowy. Później mamy Gdańsk 67 zł za metr, Kraków 66 zł za metr, a najniższe stawki w Częstochowa 41 zł za metr kwadratowy, Sosnowiec 43 i w Radomiu 45 zł za metr kwadratowy. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o rentowności, czyli opłacalności inwestycji w mieszkania na wynajem. Dla 17 analizowanych przez nas miast średnia rentowność brutto 5,9%, a netto, czyli po uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem takiego mieszkania i także jego zakupem, to 4,8% netto. I tu warto dodać, że te wartości zostały wyliczone po pierwsze uwzględniając, że zakup mieszkania miał miejsce bez udziału kredytu, a po drugie uwzględniono, że takie mieszkanie jest wynajmowane przez pełne 12 miesięcy w roku. Jeżeli chodzi o sytuację w poszczególnych miastach, to pod względem rentowności netto najlepiej wypada Częstochowa 5,6% netto, Łódź 5,4%. I Sosnowiec również 5,4. Z kolei najniższa rentowność netto w Krakowie 4,1%, Białystok 4,3% i Gdańsk 4,4%. Te wartości wyliczono właśnie przy założeniu, że mamy wynajmowane mieszkanie przez pełne 12 miesięcy w roku. Uwzględniono koszty, tak jak na przykład prowizja pośrednika, podatek od czynności cywilnoprawnych, także taksę notarialną, odświeżenie takiego mieszkania po zakupie, zakup mebli, a także cykliczne nakłady na odświeżenie i drobne naprawy.
9: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
4: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
7: Zabawa bezpieczniejsza. Katowice naprawią i wyremontują 21 placów zabaw. Miasto przeznaczy na to 1 000 000 zł. Ratusz Michał Mendala.
13: Tak, dokładnie 21 placów zabaw, które znajdują się pod opieką Zakładu Zieleni Miejskiej katowickiego, czyli praktycznie prawie 1/3 tych wszystkich tego typu obiektów, które ma pod swoją opieką nasz katowicki ZZM. To jest efekt corocznych przeglądów. Zawsze, kiedy przychodzi wiosna, pracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej dokonują takiej inspekcji wszystkich tych miejsc, gdzie dzieci miałyby się bawić, po to, aby zweryfikować, czy nie ma potrzeby naprawy bądź wymiany poszczególnych urządzeń. No i rzeczywiście te prace wskazały, że 21 placów można byłoby dostosować do tych bieżących wymogów, tak aby dzieci mogły bawić się przede wszystkim bezpiecznie. Dzięki środkom, jakie Zakład Zieleni Miejskiej miał zabezpieczone na ten cel, również te place zabaw, które jeszcze nie wymagały takiej natychmiastowej naprawy, będziemy modernizować, tak aby te urządzenia były jak najnowocześniejsze, jak najnowsze, tak aby mogły służyć przez kolejne lata również kolejnym pokoleniom młodych katowiczan. I rzeczywiście wytypowano 21 takich placów zabaw. Dzięki temu między innymi w parku Bolina pojawi się huśtawka trójramienna. Ona zastąpi stare urządzenie tego typu. W parku Olimpijczyków, a więc w Szopienicach, wymienione będą uszkodzone elementy zabawowe. Tak zwanej fabryki wody przy placu zabaw przy ulicy Nowowiejskiego pojawi się nowe urządzenie wielofunkcyjne. W parku Kościuszki, gdzie mamy tak na dobrą sprawę dwa place zabaw, jeden z nich dzieciniec, został w ubiegłym roku kompleksowo zmodernizowany, a drugi plac zabaw, tak zwany drewniany, przejdzie częściową modernizację. Tutaj będzie wymiana domku maluszka, a więc takiego urządzenia, z którego ci najmłodsi katowiczanie chętnie korzystają. Plac zabaw na placu Andrzeja będzie miał odnowione ogrodzenie. Tutaj także pojawi się huśtawka z podwójnymi siedziskami kubełkowymi, a więc takimi, które pozwalają na korzystanie z tego urządzenia również dzieciom z niepełnosprawnościami. Pojawi się karuzela metalowa, urządzenie linarium, podobnie zresztą jak przy ulicy Bielskiej, zostanie wymienione na nowe. To są fajne urządzenia, które sprawiają, że mogą się z nich bawić dzieci w różnym wieku. Od tych najmłodszych również do tych starszych, bo te starsze dzieci, które są nieco bardziej mobilne, po prostu mogą wchodzić na wyższe wysokości i z tych urządzeń korzystać. Oczywiście oprócz placów zabaw będą przechodziły modernizacje również strefy fitness, a więc takie przestrzenie, gdzie bawią się może i dorośli. I tutaj, jeżeli chodzi chociażby o siłownię plenerową, która znajduje się przy Rolkostradzie w katowickiej Dolinie Trzech Stawów, tam jedno z takich urządzeń również zostanie wymienione. Wszystko po to, aby i ci mali, i więksi katowiczanie mogli spędzać czas aktywnie w bezpiecznych warunkach.
7: Kiedy ruszą te prace i czy te place zabaw będą odnowione jeszcze przed tegorocznymi wakacjami?
13: Raczej przed tegorocznymi wakacjami nie zdążymy wszystkich tych placów zabaw wyremontować. Tutaj Zakład Zieleni Miejskiej ogłosił oczywiście przetarg, aby te wszystkie prace modernizacyjne zrealizować. Wpłynęło 5 ofert. Cieszymy się, że 2 z nich mieszczą się w zaplanowanym budżecie na ten cel, który opiewał na 1 000 000 zł. Te 2 oferty są bardzo bliskie tej kwocie, jaką mieliśmy zaplanowaną. Tańsza oferta na 959 tysięcy zł i nieco droższa na 996 tysięcy zł. Od momentu podpisania umowy z wykonawcą ten będzie miał 7 miesięcy na zakończenie wszystkich prac, natomiast sukcesywnie oczywiście, jak prace będą prowadzone na poszczególnych placach zabaw, te będą od razu udostępniane mieszkańcom.
7: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
4: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy.
4: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
5: Pracowity weekend, za służbami są kolejne zatrzymania i areszty za telefoniczne żarty. Gorąco w Mazowieckiem, pożar pod Warszawą ciągle jest zagrożeniem. W tej prawdzie będą też wakacje w pracy i na basenie.
6: Prawda Antyradia.
5: Jest 6:30, Grzegorz Kornacki. Zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów bombowych czy zdrowotnych służby nie próżnowały w weekend. W sobotę Marcin Kierwiński donosił o 5 zatrzymanych. Wczoraj dodał jeszcze informację o schwytaniu znanego warszawskiego adwokata. 4 osoby trafiły już do aresztu.
6: Prawda Antyradia.
5: Sytuacja jest opanowana, ale nie zażegnana. Ponad 1,5 tysiąca osób zaangażowanych jest ciągle w walkę z ogniem pod Warszawą. Od czwartku pali się las. Służby koncentrują się teraz na dogaszaniu pogorzeliska i niedopuszczeniu do ponownego rozwoju pożaru. Żywioł objął ponad 300 hektarów terenu, a z jego okolic ewakuowano około 100 osób. Jak długo potrwają jeszcze działania służb, nie wiadomo.
6: Prawda Antyradia.
5: Nowa mistrzyni pojawi nam się w Paryżu. Iga Świątek przegrała w swojej urodziny mecz w turnieju French Open. Pokonała ją Ukrainka Marta Kostiuk. W grze zostały wyłącznie zawodniczki, które nie mają jeszcze pucharu Rolanda Garrosa.
6: Prawda Antyradia.
5: Studenci mile widziani. Rusza sezon na pracę wakacyjną. Pracodawcy lubią zastąpić urlopujących się pracowników właśnie studentami.
7: Trochę tych opcji dorabiania jest. GI Group, Dorota Zawadzka.
8: Krótkie bądź dłuższe zlecenia, pracę sezonową, projektową.
7: Wakacyjna praca to nie tylko obsługa hotelowych gości czy sprzedawanie gofrów i lodów. Handel oferuje bardziej nietypowe stanowiska. Kursor, Przemysław Bogdański.
9: Mówimy tu m.in. o takich stanowiskach jak promotor czy promotorka marki, brandmaster, tajemniczy klient czy przedstawiciel terenowy.
7: Te opcje są zdecydowanie lepiej płatne niż standardowe wakacyjne zajęcia.
9: Stawki godzinowe mogą sięgać nawet 70 zł brutto.
7: Joanna Obuchowska, Antyradio.
6: Prawda Antyradia.
5: A propos wakacji, błękitna fala. Basen w Opolu ruszy 26 czerwca. Mosir Aleksandra Raś.
10: Planujemy energetyczne zajęcia, które będą miały takie cechy fitnessu, ale głównie dobrą zabawę, bo o to chodzi, żeby w tej wodzie nie tylko spalić kalorie, ale też mieć dużo radości ze spędzania w niej czasu. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, w jakie dni, w jakie godziny, to jeszcze jest na etapie dopracowywania.
5: 26 czerwca ruszą też kąpieliska Malina i Bolko, czy wodny plac zabaw na osiedlu Armii Krajowej. Na zegarach mamy teraz 6:32. To jest czas na pełną kulturę w Antyradiu. Zaraz potem prognoza pogody.
11: Mieszko Drescher, zapraszam. Piąte Toy Story może się okazać hitem już w premierowy weekend. Pierwsze prognozy wskazują, że film zbierze na start 150 milionów dolarów tylko w USA. Rekordowa czwórka zebrała skromne 120 milionów. Jeśli przewidywania się potwierdzą, to animacja miałaby najlepsze otwarcie w tym roku w ogóle. Jak wyjdzie w praktyce, przekonamy się mniej więcej w połowie czerwca, wtedy premiera. Robert De Niro zapowiada kolejny film z Martinem Scorsese. Na razie bez konkretów. Scorsese ma w planach jeszcze jakieś 5 produkcji, ale nie wiadomo na razie, w której miałby wystąpić wspomniany aktor. Panowie współpracowali już w sumie przy 10 filmach. Tom Hardy jednak nie został wyrzucony ze strefy gangsterów. Variety pisze o tym, powołując się na swoje źródła. Wcześniejsze plotki mówiły, że aktor gwiazdożył, aż przegiął.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
5: Do Krakowa dołączył już Rzeszów, jeśli chodzi o deszcz. Opadów dziś spodziewamy się też w Katowicach, Opolu i we Wrocławiu. To są pewniaki. Możliwe deszcze też w Łodzi, Warszawie, Olsztynie czy w Gdańsku. Na Mazowszu i w Warmińsko-Mazurskiem możliwe są też burze. Na termometrach będzie dziś od 16 do 22 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
6: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
3: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: To nie pokój, ani nawet nie przedpokój, raczej kuchnia, w której wrze USA i Iran ostrzeliwują się, ale to my potrzebujemy więcej empatii, tak twierdzą Amerykanie. A propos USA, przejedziemy przez nie rowerem.
0: Prawda Antyradia.
10: Minęła siódma, Grzegorz Kornacki. Ostrzeliwują się pomimo rozejmu. Wojska USA i Iranu znów wzajemnie atakowały się minionej nocy. Amerykanie mówią, że to tylko samoobrona. Irańczycy, że uderzyli w bazę lotniczą wykorzystaną wcześniej do ataku na ich kraj. Negocjatorzy z obu stron mieli w zeszłym tygodniu dogadać się w sprawie ram umowy o zakończeniu wojny, ale czekają na decyzję Donalda Trumpa. Główny negocjator Teheranu oświadczył w weekend, że nie zaakceptuje żadnego porozumienia z USA, dopóki chronione nie będą prawa narodu irańskiego.
0: Prawda Antyradia.
10: Empatia. Więcej empatii. Tego potrzebujemy my, Europa, w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Były doradca Donalda Trumpa mówi w PAP, że stary kontynent powinien zrozumieć, dlaczego USA są nim sfrustrowane. Generał McMaster przyznał natomiast, że proces decyzyjny w Stanach Zjednoczonych jest teraz mniej formalny, a Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest osłabiona. To dlatego, że została w dużej części zdemontowana, a to ona powinna dostarczać prezydentowi najlepszą analizę i przedstawiać możliwości.
0: Prawda Antyradia.
10: Ważne, że minister finansów wie, co robi. Ten w USA poinformował, że pracuje nad 250-dolarowym banknotem z wizerunkiem Donalda Trumpa. Trzeba tylko zmienić przepisy, żeby dało się drukować twarz kogoś żyjącego.
0: Prawda Antyradia.
10: Bilet za złotówkę dziś w kolejach śląskich to na Dzień Dziecka dla osób, które nie skończyły 16 lat, a nie brakuje ich. Bartłomiej Wnuk.
11: W pierwszych 4 miesiącach tego roku z przejazdów pociągami kolei śląskich z ulgą 37% skorzystało ponad 10 tysięcy więcej dzieci i młodzieży niż rok wcześniej.
10: Bilet za złotówkę jest dostępny tylko w aplikacji KŚK.
0: Prawda Antyradia. Radia.
10: Ponad 5000 km na rowerze przez USA. W taką trasę ruszył Tomasz Dzierga z Siemianowic Śląskich.
12: Może byś tak, Damian, wpadł popedałować.
13: Nie Damian, a Tomasz wpadł do USA i w nieco ponad miesiąc chce przejechać na rowerze od Nowego Jorku do Los Angeles.
14: Będzie fajna przygoda, szykuje się pustynia też. Jeden nocleg bez zabudowań żadnych. Tam tylko trzeba zwracać uwagę, żeby jakiś skorpion nie wszedł do namiotu i to tyle.
13: W tym roku w ramach akcji Ja jadę, ty pomagasz, Tomasz Dzierga zbiera pieniądze na chorego Wojtka. Na co konkretnie mówi tata 16-latka Piotr Krawczyk.
15: Pieniądze będą przeznaczone głównie na rehabilitację. Taki turnus rehabilitacyjny, który taki koszt turnusu wynosi ponad 10 tysięcy złotych.
13: Magda Poddańczyk, Antyradio.
10: Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 7. To była prawda Antyradia. Deszcz dziś w południowej i centralnej Polsce. Padać może też na północy, północnym wschodzie. W Warszawie czy w Olsztynie może również zagrzmieć. Na termometrach będzie dziś w ciągu dnia od 16 stopni w Rzeszowie, przez 18 w Katowicach i w Gdańsku, 20 w Olsztynie, do 22 w Poznaniu, Łodzi i w Warszawie.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 10 minut po godzinie 7. Pytacie się, co dzisiaj będzie w programie. Będzie spowiedź.
2: Ja od razu powiem. Dzisiaj to wy będziecie tyrać i pracować, bo Polak to jest pracuś. I o tym będziemy rozmawiali. I kto by w ogóle pomyślał, że tak się stanie, oprócz tatusiów. Bo tatusie to akurat na urlopy sobie chodzą i o tym też będzie dzisiaj.
1: Wszystkim nam życzę wszystkiego najlepszego, gdyż jesteśmy dziećmi. No technicznie każdy z nas był dzieckiem.
2: Ależ oczywiście i jest plażowiczem. My o tym też dzisiaj pogadamy, bo najlepsza w Europie to u nas, słuchajcie.
1: Czyli tak, będzie o pracy, będzie o plaży, czyli o urlopie, no to ja dorzucam tutaj, jak było dziecko, będzie też ojciec.
2: A myślałem, że powiesz, to ja dorzucam kalendarium, bo też wpadnie.
1: O, panie, kalendarium będzie, więc zostańcie z nami. Ja mogę powiedzieć, że wystartujemy zaraz naszą cykliczną spowiedź, więc możecie już się zastanawiać, co zbroiliście w weekend. Jeżeli nie pamiętacie, to możecie napisać do kolegów, koleżanek, zapytać się, jak było. The answer
2: teraz. Jakbyście się państwo zastanawiali, gdzie jesteśmy, to jesteśmy w D. Desperamos. Dzień dobry.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Stare dobre The Ramones za nami w Antyradiu, proszę Państwa.
2: Na dzień dobry. Chciałem wspomnieć o tym wspaniałym zespole. 17 minut po godzinie 7. Mm-hmm. Miało być o pracy, jest. Mamy przed nosem najnowsze dane Eurostatu.
1: Zaskakujące, proszę Państwa.
2: No właśnie nie, bo wydaje mi się, że już ten stereotyp raczej tych, którzy przyjeżdżali gdzieś i po prostu byli leniuchami, jest już daleko
1: nie,
2: za nami.
1: Nie. My już jak wyjechali, to mówili Polak szyn, Polak gut, pracownik.
2: No i wyobraźcie sobie, że plasujemy się w czołówce narodów, które pracują najwięcej w Unii Europejskiej. I teraz tak, średni czas w Unii to 35,9 godzin tygodniowo.
1: 36 podzielić na 7. Ty mów, ja liczę.
2: Oczywiście. No. Polacy, tak jak Bułgarzy, pracują 38,7 godziny tygodniowo i dłużej pracują od nas tylko i wyłącznie Grecy.
1: Ty, ale to jest 5 godzin dziennie.
2: Ale ile jest dni w tygodniu?
1: Dobra, sorry. Przepraszam,
2: racja. Ustawowo. A Grecy, przypominam, chcieli mieć jeszcze jeden dzień wolny dodatkowo. Mm-hmm. Najkrótszy dzień w pracy w Unii Europejskiej odnotowano natomiast w Holandii, Niemczech, Danii i Austrii.
1: Ja powiem tak. Grek pracuje za winogrona, Bułgar za arbuzy, a Polak, przepraszam bardzo, za co? Za ziemniaki?
2: Słuchajcie, dziękujemy Michałowi za wnikliwą analizę ekonomiczną. Chciałem powiedzieć, że spowiedź czas start 321-321-600 desperanos@antyradio.pl.
1: To ja idę po ziemniaki. 05 czy 07?
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: History Channel przedstawia.
2: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi.
1: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
2: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
1: Nowa superprodukcja. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Rzepak nie tylko jako alternatywne paliwo, ale i lądowisko. Awaryjne lądowanie samolotów w warmińsko-mazurskim. Awaryjny start samolotu z Polski do Pekinu. W tej prawdzie będzie też sezon na balkoning.
0: Prawda Antyradia.
9: Dochodzi 7:30. Grzegorz Kornacki. Awaryjne lądowanie samolotu w warmińsko-mazurskim. Cessna z pilotem i jednym pasażerem wylądowała na polu pod Barczewem. Pilot powiedział służbom, że usłyszał nierówną pracę silnika. Uznał, że nie będzie dolatywać do lotniska w Dajtkach. Postawił na rzepak. Usiadł 250 metrów od zabudowań na względnie płaskiej powierzchni. Nikomu nic się nie stało, a samolot nie jest uszkodzony.
0: Prawda Antyradia.
9: Wylot specjalnego samolotu z Polski do Chin. Dziś maszyna ma przetransportować do naszego kraju 24-letnią Polkę, która jest w Pekinie w śpiączce. Leci po nią wojskowy zespół medyczny, który ma odstawić pacjentkę do szpitala w naszym kraju. Kobieta trafiła do chińskiego szpitala w połowie kwietnia. Jej stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Lekarze zdiagnozowali agresywny nowotwór.
0: Prawda Antyradia.
9: 6,05 zł za 95, 6,63 za 98, 6,34 za olej napędowy. To maksymalne ceny paliw dziś.
0: Prawda Antyradia.
9: Walka o zdanie rusza w polskich szkołach. Jedni uczniowie chcą poprawiać oceny, żeby mieć wyróżnienie, inni próbują uniknąć wakacyjnych egzaminów poprawkowych. Ale żeby mieć jedynkę na świadectwie, to trzeba się naprawdę postarać. Tak mówi nauczyciel matematyki z Głogowa Andrzej Konieczny.
10: Cena niedostateczna nie może być wystawiona dowolnie. Nauczyciel musi uzasadnić cały proces oceniania i wykazać, że uczeń miał możliwość poprawy. Jeśli już na półrocze pojawia się jedynka, No to szkoła powinna po prostu wdrożyć działania naprawcze i dać uczniowi szansę na poprawę wyników.
9: Jeżeli w drugim semestrze oceny są jeszcze gorsze niż w pierwszym, nauczyciel musi wykazać, że ostrzegał i rodziców, i ucznia i dawał szansę na poprawę.
5: Prawda antyradia.
9: Po nauce można posiedzieć na powietrzu, no nawet na balkonie. Ponad połowa z nas deklaruje, że w ładny dzień woli wyjść na balkon czy do ogródka niż jeździć na wycieczki albo chodzić na spacery. OLX Kamil Szabłowski.
11: Osoby do 24 roku życia częściej niż przedstawiciele pozostałych grup wskazywały balkon i ogród jako miejsce spotkań towarzyskich. Z kolei osoby powyżej 50 roku życia częściej wskazują balkon lub ogród przede wszystkim jako przestrzeń relaksu i wyciszenia.
9: I bez tłumów. Na zegarach mamy teraz prawie 7:32. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sport, zaraz potem prognoza pogody.
5: Sport w Antyradiu.
12: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Wrocławia, gdzie w towarzyskim spotkaniu Polska przegrała z Ukrainą 0-2. Trener Jan Urban ma już pewność, że dla kilku piłkarzy drzwi do kadry powinny zostać zamknięte na wieczność. Reszta musi mocno potrenować, najlepiej w wolnym czasie, bo z taką grą 3 czerwca w Warszawie dostaniemy bęcki od Nigerii. W drugim spotkaniu finałowym o Mistrzostwo Polski w piłce ręcznej Industria Kielce pokonała Wisłę Płock 36-27. Piłkarze z Kielc wracają na tron, zdobywając 21 tytuł mistrzowski w historii klubu. Gratulacje! Zastal Zielona Góra pierwszym finalistą Mistrzostw Polski w koszykówce. W trzecim spotkaniu koszykarze z Zielonej Góry pokonali Arkę Gdynia 96-89. Kolejny serwis 8:30.
13: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Burze mogą dziś pojawić się w Warszawie czy w Olsztynie. Deszcze w tych miastach, ale i w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie czy w Rzeszowie. W ciągu dnia będzie przy tym od 16 do 22 stopni. Wieczorem od 12 do 16 opady możliwe we wschodniej połowie kraju i w Katowicach.
13: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
14: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 7:39. No.
2: No, ja czekam.
1: A, to przepraszam bardzo, no dobrze. Bo dzisiaj Dzień Dziecka. To może powiem tak. Jeszcze w miniony weekend ten Piotruś sypał sobie kopczyk. I niepotrzebne były do tego grabki. Teraz wziął kalendarz w swoje łapki.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarz!
1: Widzę, że w lat zrozumiałeś.
2: Michał obchodzi Dzień Dziecka. Cieszę się.
1: Całe życie.
2: Myślę też, że powinieneś obchodzić święto dzisiejsze, czyli Międzynarodowy Dzień Bułki.
1: O, z przyjemnością, dobrze wypieczonej.
2: Lecimy dalej. 46 rok to bardzo ciekawe. Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie zabraniające produkcji gatunków wędlin uznanych za luksusowe w Polsce.
1: Co ty gadasz,
2: no
1: który to był rok?
2: Wyobraźcie sobie, 46. W stalinowskiej Polsce zakazana była produkcja i sprzedaż polędwicy łososiowej, kiełbasy suchej krakowskiej, bożków faszerowanego, które uznawano za luksus. 3 dni w tygodniu wtedy zakazano także sprzedaży mięsa w lokalach gastronomicznych. Pytacie się, co można było jeść? Kiełbasę zwyczajną, serdelową, metkę, mortadelę, kiszkę spod gardla, wątrobiankę, kaszankę salceson, boczek wędzony, słoninę,
1: i
2: koniec.
1: Królowa polskiego stołu z PRL, czyli pasztetowa.
2: 56 rok, wtedy to dwa ważne wydarzenia. Pierwszy numer tygodnika Piłka Nożna, a w Białymstoku otwarto pierwszy w kraju sklep samoobsługowy.
1: Mm-hmm.
2: W skrócie SAM. Dalej, 1988 rok, pomarańczowa alternatywa i wielki marsz krasnoludków we Wrocławiu.
1: Uwolnić słowa słonia i Towarzystwa Przyjaciół Chińskich Ręczników.
2: Słuchajcie, dzisiaj 21 urodziny, oczko obchodzą 2 stacje radiowe. Naszym kolegom z kampusa życzymy
1: to...
2: i sobie możemy życzyć, bo Antyradio wystartowało w 2005 roku.
1: Nie do wiary. To znaczy pod tym szyldem oczywiście.
2: A na koniec rocznica płytowa. Ukazał się Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
1: No i to jest news, kochany.
2: Thank you very much.
0: Człowiek kalendarium.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, jesteśmy najbardziej tyrającym, jednym z najbardziej tyrających społeczeństw w nacji w Europie. Nic dziwnego, że w weekend odpoczywamy i robimy różnego rodzaju bezeceństwa.
2: Tak, to prawda, więc my rozpoczynamy spowiedź. Wypiszcie do nas, co nabroiliście. 321-321-600, tylko kreatywnie. 321-321-600, możecie do nas zadzwonić. desperanos@antyradio.pl. Możecie do nas napisać i uwaga, mówimy Wam, co rozdajemy, bo to jest super nagroda od 10 do 14 czerwca. W Czechach.
1: Tak jest.
2: Hradec Chralowe,
1: tak
2: proszę
1: jest.
2: Państwa. Odbywa się festiwal Rock for People i line-up jest imponujący.
1: Czy ja mogę?
2: Tak.
1: Słuchajcie, Tom Morello, czyli prawie że Rage Against the Machine, Iron Maiden w pełnym składzie, Gorillaz, Limp Bizkit, Queensryche, Papa Roach i wiele innych.
2: To
1: i
2: ja będzie jeszcze kupa... powiem te wiele innych, co?
1: Ja tylko chciałem dodać, że kupa śmiechu, bo też po czesku będą śpiewać.
2: Baby Shambles będą, czyli pan Pete Doherty i jego średnia forma. Ostatnio, wizualnie przynajmniej.
1: Od dobrych 30 lat.
2: Będzie Megadeth, będzie Iron Maiden, będzie Limp Bizkit, będą Gorillaz i to, te wszystkie zespoły, które wspomniał kolega Michał, mamy jeden podwójny, czterodniowy karnet na ten festiwal.
1: Tak jest. Słuchajcie, Hradec Kralowy to jest taki Woodstock europejski, na który was wysyłamy aż na 4 dni. No, przerwę sobie zrobicie, nie ma problemu, ale jak powiedział kolega, proszę się spowiadać z tego, co robiliście w weekend, zrobić to kreatywnie, wysłać do nas taką spowiedź, bo dzisiaj poniedziałek na desperanos@antyradio.pl 321-321-600 i na końcu podać swoje dane, żebyśmy wiedzieli, komu wysłać.
2: A ja Michałowi jeszcze opowiem, co się wydarzyło w świecie piłki. Nie będę mówił o reprezentacji, ale powiem wam fajną, pokrzepiającą historię, myślę, na nas wszystkich.
1: A ja w weekend nie żarłem, nie ćpałem, nie spałem, ja się po prostu martwiłem i nie piłem.

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amtyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
1: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super, kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: Zarzuty w drodze. Prokuratura i UTK kończą postępowania w sprawie wypadku pod Radomiem. Uderzenie w nielegalny biznes tytoniowy. W tej prawdzie zamoczymy się też raz głębiej, a raz płycej.
0: Prawda Antyradia.
15: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Pierwsze zarzuty wkrótce. UTK i prokuratura kończą badać wypadek z okolicy Radomia. W lutym pociąg kolei mazowieckich potrącił licealistę, który pomagał wynieść ze składu wózek z dzieckiem. Kiedy chciał znów wsiąść, drzwi przycięły mu rękę. 17-latek wparł pomiędzy krawędź peronu a pociąg. Stracił obie nogi i część dłoni. Urząd Transportu Kolejowego bada sprawę pod kątem naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Znalazł ponad 20 nieprawidłowości, w tym brak właściwej obserwacji peronu przez załogę. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania wypadku. Przesłuchała już wszystkich świadków. świadków, przeanalizowała nagranie z monitoringu i dostała wyniki kontroli.
16: Prawda antyradia.
15: Uderzenie w przemyt papierosów z Białorusi. Służby w Lubelskiem rozbiły grupę, która w pociągach towarowych mogła przewieźć prawie milion paczek papierosów. Wartość to ponad 14 milionów złotych. Zatrzymanych zostało 7 osób. To Polacy, mają od 25 do 66 lat. Będą odpowiadać za przemyt, działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, no i niektórzy za kierowanie nią. 5 osób trafiło do aresztu.
16: Prawda antyradia.
15: Zagłęb się w Pszczynie. W mieście powstały 2 zbiorniki do nurkowania. Mają 11 metrów średnicy i 6 głębokości.
17: Jeden ze zbiorników jest przeznaczony do nauki i rekreacji, mówi burmistrz Pszczyny i Nurek, Dariusz Skrobol.
18: Powolutku zanurzając się, schodzi coraz to głębiej, a znajdzie się na głębokości 6 metrów. I później takie fajne rzeczy mamy, jak na przykład 2 lustra, gdzie może Nurek się zobaczyć.
17: Drugi, zamknięty zbiornik, przypomina już warunki jaskiniowe. Tam szkolą się tylko zawodowcy. Po prostu Nurek, Przemysław Czyszczon.
19: Są tam poziomy i tunele dookoła, którymi można pływać. Prowadzimy szkolenia ratownicze, podwodne. No a przede wszystkim szkolimy nurków do prac podwodnych. Możemy różnego rodzaju przeszkody robić, możemy różnego rodzaju rurociągi tam składać.
17: Magda Poddańczyk, Antyradio.
16: Prawda Antyradia.
15: A skoro już w wodzie jesteśmy, niecały miesiąc został do otwarcia basenu Błękitna Fala w Opolu. Ruszy tego samego dnia, co miejskie kąpieliska Bolko i Malina, 26 czerwca. O atrakcjach na dzień dobry, Mosir, Aleksandra Raś.
20: Będą różnego rodzaju konkursy, takie jak na przykład holowanie w wodzie, czy dla najmłodszych łowienie piłeczek pod bierakiem. Będą z nami ratownicy, którzy będą robić pokazy. Będą z nami osoby, które będą przeprowadzać kurs pierwszej pomocy, strażacy, którzy zaprezentują specjalistyczny sprzęt nurkowy.
15: I basen i wspomniane miejskie kąpieliska będą czynne do końca wakacji. Jest prawie 8:03. Deszczowo może być dziś prawie w całej Polsce. Sucho powinno być w Zielonej Górze, Gorzowie, Szczecinie i w Koszalinie. Będzie przy tym od 16 do 22 stopni. Noc już prawie bezdeszczowa. Będzie od 8 stopni w Olsztynie, przez 10 w Krakowie czy w Poznaniu i 12 w Warszawie. Maksymalnie do 13 w Rzeszowie.
16: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, to będzie ciekawostka piłkarska, no bo jakaż z ust największego kibica w Antyradiu, czyli Piotra Kędzierskiego.
2: Słuchajcie, już nie będę mówił o zwycięstwie PSG w Lidze Mistrzów. Kogo to interesuje? Zresztą zamieszki w Paryżu, coś strasznego.
1: No spokojnie, nie mieszajmy jednego z drugim.
2: Nie będę mówił o tym, jak zaprezentowała
1: PSG, jak Paris Saint-Germain.
2: Polska reprezentacja w meczu z Ukrainą. Ale powiem Wam romantyczną historię futbolową.
1: OWK tak zwany.
2: Mamy rok 2000. Wojciech Kwiecień to jest biznesmen, który ma sieć aptek, który też na przykład mieszkańcom Krakowa jest hotel Forum, który też przejął on i tam robi różne inicjatywy kulturalne. Wojciech Kwiecień przejmuje Wieczystą. Jest to klub z osiedla, w którym się wychował. Mamy rok 2020, tak?
1: Wieczystą Kraków.
2: Tak, który występuje w Lidze Okręgowej.
1: Do tej pory.
2: I uwaga, awans 2000-2021. Awans do czwartej ligi, awans do trzeciej ligi rok później awans do drugiej ligi, awans do pierwszej ligi, a wczoraj awans do ekstraklasy. Wieczysta pokonała Chrobrego 2-1 i wiesz co, no, jest to kosmiczne, w 5 lat 6 awansów, no i to musi robić wrażenie bez względu na to, ile, proszę ja ciebie, pieniędzy pan Wojciech Kwiecień w swoją drużynę
1: od razu spakował. Na cześć Wieczysty chciałem od razu zaśpiewać na antenie jakąś ich przyśpiewkę, ale słuchaj, czytam w internecie, że oni podobno nie mają, kibice śpiewają Wieczysta. Tak po prostu. Więc jeżeli Państwo mają pomysł na jakąś przyśpiewkę dla Beniaminka w Ekstraklasie, to bardzo prosimy, Wieczysta Kraków. Tu sporo propozycji do rymu,
2: nie
1: prawda?
2: Nie mieszajmy dwóch systemów walutowych. Niech się skupią na swoich grzechach lepiej, bo mamy dla Was bilety, karnety.
1: Chciałbym
2: się
1: powiedzieć, jesteś w Ekstraklasie, Wieczysta i tam tak dalej. Także 3216 Desperanos, Antyradio.pl. Póki co zapycha się od grzechów Waszych i słusznie.

0: I za spowiedź mamy coś dla was w konkursie kreatywnym. Jeden podwójny, czterodniowy karnet na festiwal Rock for People, który już za chwilę zaczyna się w Czechach, w Hradec Králové.
1: No właśnie, to jest bardzo ważna informacja, bo będzie to wesoły i co niemiara pełen śmiechu weekend. Proszę państwa, piszecie do nas poważne bardzo spowiedzi dotyczące waszych grzechów weekendowych, bo na tym przecież polega nasza spowiedź. I tego jest dużo. Że libacje, że naubliżał teściowej, że słuchaj, z sąsiadem się pokłócił, ale nie. Tu mam historię, słuchajcie, Wojciecha. W weekend byliśmy z żoną na seminarium technik bokserskich.
2: Nie, z żoną?
1: Tak.
2: Ja bym się bał ze swoją żoną pójść na
1: ale
2: tego
1: słuchaj
2: typu.
1: Tego. Głównie walka w półdystansie. Ćwiczyłem z żoną w parze. Oboje trenujemy sporty walki. Prowadzący zajęcia był zmieszany co najmniej dwa razy. Najpierw nie mógł zrozumieć, dlaczego ta dziewczyna tak mocno mnie bije.
2: Ja potrafię to zrozumieć.
1: I przy okazji jeszcze opierdziela. A ja w ogóle źle trzymam gardę. Gdy się dowiedział, że jesteśmy małżeństwem, jego mina była bezcenna.
3: Poddaję się. Dajcie mi wszyscy święty spokój.
1: Czy ty sobie wyobrażasz pójść zagadką na takie zajęcia?
2: Nie. No. Nie ma mowy, kończymy. 20 minut po 8, za chwilę newsy w Antyradio. Nie.

0: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Wszystko brzmi lepiej
15: w harmonii.
14: Dwa głosy współgrają
15: ze sobą.
14: Przekazują z lekkością
15: trudne wiadomości,
14: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
15: betonowy mur.
14: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp

0: dzieci do MediaMarkt.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo
4: i gotowe!
3: Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
16: Za nami pierwszy etap Safe. Zakontraktowane 120 miliardów złotych. Świętowanie po francusku. Prawie 800 osób zatrzymanych, ponad 250 rannych. W tej prawdzie też podwójna prezydencka rocznica.
15: Prawda Antyradia.
16: Jest 8:30, Grzegorz Kornacki. 120 miliardów złotych na wozy bojowe, artylerię czy sprzęt informatyczny zakontraktowane. Zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów w ramach SAFE. Następnym etapem będą zamówienia wspólne z zagranicznymi partnerami. Zostało na to około 60 miliardów złotych. Zakupiony sprzęt ma trafić do naszego wojska do 2030 roku.
15: Prawda Antyradia.
16: Zatrzymanych prawie 800 osób. Francuskie służby podliczyły ostateczny bilans weekendowego świętowania kibiców Paris Saint-Germain. W nocy z soboty na niedzielę urządzili w mieście wielką demolkę po wygranej w finale Ligi Mistrzów z Arsenalem. Osoby, które weszły na ulicę świętować, ścierały się z policją, rzucając w nią m.in. fajerwerkami. Rannych zostało blisko 60 funkcjonariuszy i ponad 200 kibiców. Władze zakładają klapki na oczy, mówią, że fetowanie było względnie spokojne i pod kontrolą.
15: Prawda Antyradia.
16: Pod kontrolą to dobrze mieć finanse. Dla studentów zaczyna się czas, kiedy do kieszeni może wpaść więcej. Rozkwitają gastronomia, turystyka czy handel. Kursor Przemysław Bogdański.
17: Mówimy tu m.in. o takich stanowiskach jak promotor czy promotorka marki, brandmaster, tajemniczy klient czy przedstawiciel terenowy. Takie projekty potrafią być bardzo atrakcyjne finansowo. Stawki godzinowe mogą sięgać nawet 70 zł brutto.
16: No to zdecydowanie więcej niż minimalna stawka za godzinę.
15: Prawda Antyradia.
16: Największe olsztyńskie jezioro Ukiel do przebadania. Miasto i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski mają już zgody i wystąpili o 80 tysięcy złotych dofinansowania.
18: Na tej podstawie, dokładając swoje prawie 14 tysięcy, będzie
4: będziemy mogli zrealizować badania zlewni i samego jeziora, które powiedzą nam, w jakiej kondycji jest nasze jezioro, i również nasi specjaliści na podstawie tych badań przedstawią strategię postępowania z jeziorem Ukiel.
16: Mówiła wiceprezydent Justyna Sarna-Pezowicz, a strategia ma dotyczyć walki z moczarką delikatną, czyli inwazyjnym gatunkiem zarastającym dno jeziora.
15: Prawda Antyradia.
16: Rocznica dla Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Ten pierwszy rok temu był rekordzistą i zwycięzcą wyborów prezydenckich przez 2 godziny. Ten drugi został prezydentem naprawdę.
15: Sport w Antyradiu.
18: Piotr, Frank, Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Paryża, gdzie trwa turniej Rolanda Garrosa. Wczoraj z imprezą pożegnała się Iga Świątek, przegrywając z Ukrainką Martą Kostiuk 0-2. Szczególnie bolesny był drugi set, w którym Polka ugrała tylko jednego gema. Dziś o ćwierćfinał paryskiego turnieju Maja Kwalińska powalczy z Diane Parry z Francji. Start 14. Wieczorem w trzecim meczu półfinałowym o Mistrzostwo Polski w koszykówce Dziki Warszawa zagrają z Legią Warszawa. Gospodarze muszą wygrać, jeśli marzą o pozostaniu w grze o finał. Jeśli wygrają goście, zapewnią sobie walkę o złoto. Start 20.15. W Warszawie startują Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Dziś o 18.55 Polki zmierzą się z koleżankami z Madagaskaru. Następnie sprawdzą się w starciu z Czeszkami. Start 20.45.
15: Sponsorem programu są Militaria.pl.
16: 22 stopnie to dzisiejsze maksimum. Tak ma być w Warszawie, Łodzi i w Poznaniu. 20 stopni w Olsztynie, 18 w Trójmieście, Katowicach i w Krakowie, a najmniej 16 w Rzeszowie. Deszcz może padać prawie w całym kraju. Jutro mniej opadów, choć nadal będą obecne, i jutro ma być od 19 do 26 stopni.
15: Sponsorem programu były Militaria.pl. Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
19: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 8.42. W Nanesie Łużyckiej był?
2: Był.
1: W Zgorzalcu był?
2: Był. Oczywiście, że był. Jak się jeździło kiedyś do RFN, to tam było przejście graniczne. Dokładnie najbardziej popularne,
1: tam.
2: Panie.
1: Mnie się wyświetliła właśnie pogoda. Weekend nie był najcieplejszy. Lekko wieczny akurat w okolicach Zgorzalca, ale pogoda była dla bogaczy, kochaneńki.
2: No, wiesz co, no, ta pogoda dla bogaczy może mieć swoje konsekwencje. Otóż, wyobraźcie sobie, prokuratura postawiła zarzut przywłaszczenia bańki 51-letniemu mężczyźnie.
1: On ma na myśli milion, a nie taką bańkę.
2: Mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego. No i wyobraźcie sobie, według śledczych, według detektywów, miał on znaleźć pieniądze, które podczas... Wyobraź sobie, jak bezpieczne są nasze pieniądze. No. Podczas konwoju wypadły z ciężarówki.
1: Wór z milionem wypadł, słuchajcie, konwojentom. Mało tego, konwojenci się w ogóle nie skapowali kompletnie, ale 51-letni mieszkaniec Zgorzelca jak najbardziej się skapował.
2: 18 maja w Zgorzelcu to miało właśnie miejsce na ulicy Łużyckiej. Wypadły te pieniądze, znajdował się w worze 1 000 000 zł. No i konwojenci nie zorientowali się, że wypadł ten wór. No i ruszyli dalej w drogę. No i wyobraźcie sobie, według śledczych 51-latek zauważa, zatrzymuje auto, zabiera. No i wyobraźcie sobie, że śledztwo trwa. Jest jeden problem, proszę państwa, że nie ma wora.
1: A on się nie przyznaje, słuchajcie. On mówi nie, nic z tych rzeczy. Śledztwo trwa, jak powiedział mój szanowny kolega. Prokuratura okręgowa się wzięła za to, z Jeleniej Góry dokładnie. W tej chwili ten 51-letni prawie milioner składa wyjaśnienia.
2: Tak, i zastosowała prokuratura wspomniana wobec niego poręczenie majątkowe w kwocie 50 000 zł. Zobaczymy, jak to się potoczy, bo jestem ciekaw. Jakiś dowód przecież musi być, że pan zabrał te pieniądze.
1: Cytując mistrza Sapkowskiego, mieć milion i nie mieć miliona, to jest razem 2 000 000.
2: Mój tata miał takie mądre powiedzenie. Mówił, że kiedy ty masz kredyt w banku na 100 000 zł, to ty masz problem, a jeżeli masz kredyt na 10 baniek, to bank ma problem. Teraz ty laf i pocisk miłości.
1: Mój mówił, że kobieta jest warta milion, kiedy jest ostatnia w pomieszczeniu.

0: Ale walczą, ale nic dziwnego, dlatego że na jednym festiwalu, czeskim festiwalu, wystąpi Iron Maiden, Queensrÿche, Megadeth, Limp Bizkit, Tom Morello. Jezu, ile tego
1: Gorillaz,
0: będzie.
1: Gorillaz, proszę ja ciebie. No, proszę
0: pana,
1: jest.
0: 4 dni balangi w Czechach. Taki mamy festiwal dzisiaj dla was. Dwa zaproszenia na 4 dni festiwalu czeskiego, który
1: nazywa się... Tak. Tutaj ktoś do nas dzwoni. Halo?
0: Już dzwonią?
2: Halo? Cześć, chciałam się wypowiadać, że w weekend zawiozłam swoich rodziców nad morze, zostawiając w domu męża z 8-latką. Wiecie co, miałam chyba najlepszy weekend w życiu i absolutnie nie żałuję, że ich w domu zostawiłam i sobie bez nich pojechałam.
1: A my po przerwie, proszę państwa, po newsach sprawdzimy naszą skrzynkę mailową, gdzie tych maili jest masę i na pewno wybierzemy zwycięzcę.
0: Rock for People, Hradec Kralowy, 4 dni balangi w Czechach rockowej.
1: 11 minut do 9.
0: Ano!

0: Logic Lover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
0: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
2: Gwiazdy Rocka w Ante Radio. Autopromocja. Nie hańbi.
3: Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Wielki do Media Markt.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/service-select.
2: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Creavit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni, 249,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Vias de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Kolejny zarzut dla proboszcza, który będzie odpowiadał za zabójstwo bezdomnego. Polska-Ukraina za nami. Mecz pokazał, dlaczego nie jedziemy na mundial. W tej prawdzie będzie też granie w ratowanie.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Bój się Boga? Na niego nie działało. Były proboszcz z mazowieckiej gminy Tarczyn usłyszy kolejny zarzut. Po zabójstwie bezdomnego będzie odpowiadał jeszcze za usiłowanie zabójstwa. Zaatakował tę samą osobę, którą później pozbawił życia. Za pierwszym razem przeszkodził mu jednak przejeżdżający przypadkowo traktorzysta. Mirosław M. kłócił się z Anatolem C., a spór miał dotyczyć darowizny nieruchomości. Bezdomny miał za to dostać wsparcie od księdza, który miał mu pomóc w znalezieniu mieszkania i zapewnić opiekę. M. przyznaje się do winy. Według nieoficjalnych jeszcze informacji był poczytalny.
0: Prawda Antyradia.
1: Dlaczego nie jedziemy na mundial? Odpowiedzią był wczorajszy mecz towarzyski Polska-Ukraina, przegrany przez biało-czerwonych 0-2. Najlepszą recenzją niech będą słowa trenera Ukraińców. Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego debiutu.
0: Prawda Antyradia.
1: Ruszył remont torów tramwajowych w centrum Warszawy. Aleje jerozolimskie są rozkopane. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami, a pasażerowie z wyłączeniami. Od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Tramwaje warszawskie, Konrad Niklewicz.
2: Doszliśmy do sytuacji, w której szyny nam się zużyły w 90%. Na niektórych odcinkach przejazdy są w katastrofalnym stanie, mamy dużo awarii, my już nie możemy dłużej czekać. Postanowiliśmy tak zaplanować ten remont, żeby przez tą dekadę zagwarantować, że na Alejach Jerozolimskich przejazdy będą odbywać się w sposób komfortowy, bezpieczny, tak jak tego pasażerowie oczekują.
1: Prace potrwają 2 miesiące.
0: Prawda Antyradia.
1: Gra w SOR. Lekarz ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył grę SOR Simulator.
3: Dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze, czeka 4 pacjentów, bo takie są niestety nasze realia.
4: Czyli dostajemy pacjenta i zaczynamy. Musimy go zdiagnozować, zlecamy badania.
3: Tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG i na podstawie tych wyników stawiamy diagnozę. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie.
4: W grach bywa tak, że mamy kilka żyć. Czy tutaj w tej grze pacjenci też mają kilka żyć? Czy jak na przykład ten lekarz, ten gracz coś źle zrobi, no to już jest koniec gry.
3: Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić.
1: Mówił w rozmowie z Pauliną Kozioł Marek Bączar. Jest 9:02.

0: Dzień pełen pogodowych atrakcji przed nami. Na razie pada w Rzeszowie, ale deszczu spodziewamy się dziś też w Katowicach, Opolu czy we Wrocławiu. Opady możliwe również w Łodzi, Warszawie, Olsztynie czy w Trójmieście, a na Mazowszu i w Warmińsko-Mazurskiem mogą im towarzyszyć burze. W ciągu dnia będzie dziś od 16 do 22 stopni.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: Desperados w Antyradiu.
1: Dobra, proszę Państwa, jeżeli chcecie pojechać do Szwajcarii, to wystarczy nam dowód osobisty, ewentualnie paszport, nie ma żadnych rutynowych kontroli.
2: Na przykład odwiedzić Romana i pogratulować mu, prawda, że został oczyszczony z zarzutów, bo on tam swój dom ma, no i prawdopodobnie przyjmuje gratulacje teraz.
1: Słuchaj, przenosimy się właśnie do Szwajcarii.
2: Okay.
1: Pewna kobieta przejeżdżała przez granicę.
2: Mm-hmm.
1: No i wyobraź sobie.
2: Zdarza się, no.
1: Miała ze sobą bagaże. Celnicy
2: postanowili.
1: Boże,
2: też się zdarza,
1: no. No tak jak mówimy, nie ma rutynowych, ale postanowili zacząć sprawdzać jej bagaże. No i okazało się, że ona ma, uwaga, 55 walizek.
2: Słucham?
1: No normalnie, przejeżdżała, wracała do
2: ale
1: domu. 55 walizek.
2: Zaraz. Przepraszam,
1: poczekaj, na początku to
2: tirem tak podjechała, czy
1: no,
2: jak?
1: Słuchaj, nie mam tego, ja muszę to zweryfikować jeszcze, ale przyjechała z tymi walizkami.
2: Kto to wszystko nosił? Anią w lektyce przynieśli, czy jak?
1: Autobusem, ciężarówką, tirem. No nie wiem.
2: No
1: i wyobraź sobie, że ci biedni celnicy postanowili sprawdzać panią turystkę.
2: Jezu, każdą po kolei.
1: I słuchajcie, zbadali te 55 walizek, pani nie miała nic, co mogło po prostu łamać w jakiekolwiek przepisy.
2: Czyli tak zwane nic do oslenia.
1: Nic złego nie było. Rzecznik Federalnego Urzędu Ceł i Bezpieczeństwa odmówił podania dokładnej zawartości 55 walizek.
2: Mhm.
1: Więc nie było jakiegoś przemytu, ale dziwne rzeczy musiała mieć. Zawierały one różne przedmioty osobiste należące do podróżnych. Nie było powodu do zastrzeżeń.
2: Przepraszam, a wiadomo na ile wyjeżdżała?
1: Na weekend chyba.

0: Nowych grzeszników, czyli poniedziałkowa spowiedź w Antyradiu.
1: Ale kontrast między panem Edim a panem Mirkiem, który pięknie zaanonsował to, co się dzieje w tej chwili. Otóż spowiedź trwa. Moi drodzy, 321-321-600, możecie do nas dzwonić, możecie też do nas pisać na desperanos@antyradio.pl. Napisał pan Maciek. Maciek z Tarnowskich Gór. Uwaga, słuchamy. Czytam. W weekend mojej dziewczynie przyśniło się, że ją zdradzam z jakąś laską z siłowni. Ja chciałem powiedzieć tak między nami, że ja też miałem taką akcję, że się coś przyśniło i to była moja wypowiedź. Obudziła się wkurzona i przez cały sobotni poranek chodziła namurmuszona, rzucała tekstami typu: to ja ci zrobię śniadanie, a ty zdradzasz mnie we śnie. Próbowałem się tłumaczyć, że to tylko sen, ale i tak musiałem kupić jej lody na przeprosiny. Najgorsze jest to, że i tak czułem się winny. I ten ostatni akapit jest najważniejszy. To ostatnie zdanie. Bo ja też tak mam. I myślę, że każdy chłop tak ma.
2: Jeśli chodzi na siłownię. Jaka ma na imię, słuchacz?
1: To jest mój przyjaciel Maciek z Tarnowskich Gór.
2: Maćku, mam nadzieję, że wytłumaczyłeś swojej kobicie, że jak sapałeś we śnie, to znaczy, że rwałeś sztangę.
1: Mówi jej, że to bezdech. Po prostu, chrapie.
2: No cóż, sypią się te maile. Słuchajcie, wysyłamy was na 4 dni do Czech na Mega Rock Festival. Piszcie do nas z grzechami.

0: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna.
0: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: My pracownicy

0: Tacy zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Śmierć po policyjnej interwencji. Służby wyjaśniają swoje działanie z weekendu. Iga Świątek odpadła, ale to nie koniec emocji pod biało-czerwoną na French Open. W tej prawdzie będzie też wodny sezon, który startuje.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest to 9:30. Grzegorz Kornacki. Do wyjaśnienia, kolejna śmierć w trakcie policyjnej interwencji. Prokuratura w Płocku bada, co dokładnie stało się z 46-latkiem, który biegał po mieście nago, krwawiąc. To było przedwczoraj. Kiedy mundurowym udało się zatrzymać pobudzonego człowieka, zakuli go w kajdanki. Unieruchomiony, leżąc na chodniku, przestał oddychać. Reanimacja nie pomogła. W mieszkaniu zmarłego służby znalazły m.in. prawdopodobnie substancje psychoaktywne. Są one właśnie badane. Zabezpieczone zostały też nagrania z kamer na mundurach i z miejskiego monitoringu.
1: Prawda Antyradia.
0: Świątek odpadł, ale i tak Polka zagra na korcie centralnym Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska zagra dziś po południu z francuską Diane Parry w 1/8 finału French Open. Iga Świątek przegrała mecz wczoraj w swoje 25. urodziny. Jak sama stwierdziła, zrobiła tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać.
1: Prawda Antyradia.
0: 1 000 000 złotych na elektryczne ogrodzenia i fladry do zabezpieczenia pastwisk przed wilkami. Rolnicy z Warmii i Mazur mogą składać wnioski o dofinansowanie przez RDOŚ. Równocześnie w gminach trwają spotkania informacyjne o działalności drapieżników. Izba Rolnicza, Zenon Iwanowski.
2: Sama obserwacja tego wilka, że gdzieś tam on się już pokazał, to znaczy że obecność, że on coś już pnuje, że chciałby coś tam gdzieś tam po prostu sobie zdobyć. I tu trzeba by wszelką ostrożność zachować. Po prostu przestrzegać, czy stado chować gdzieś tam w bardzo skrytych zagrodach, albo spędzać do domu.
0: W zeszłym roku rolnicy z województwa zgłosili 162 szkody wyrządzone przez wilki. To o 65 mniej niż rok wcześniej.
1: Prawda Antyradia.
0: A skoro już o informowaniu mowa, w Iławie ruszyła kampania dla turystów i lokalsów o tym, jak wyjechać na wakacje i z nich wrócić. Komenda Powiatowa Policji, Joanna Kwiatkowska.
3: Korzystamy z kąpielisk tylko w miejscach strzeżonych, gdzie są ratownicy. Unikajmy kąpieli przy niskiej temperaturze i zwracajmy uwagę na osoby, które są obok nas.
0: Wydaje się oczywiste? Poczekajcie na statystyki po wakacjach. Przy okazji woprowcy sugerują instalację aplikacji Ratunek. Jest ona włączona do oficjalnego systemu powiadamiania o zagrożeniach i wypadkach. Na zegarach mamy teraz 9:30. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę prognoza pogody.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Do Rzeszowa dołączyły Katowice, jeśli chodzi o deszcz. Opadów dziś spodziewamy się też w Opolu i we Wrocławiu, to są pewniaki, a możliwe deszcze również w Łodzi, Warszawie, Olsztynie czy w Gdańsku. Na Mazowszu i w Warmińsko-Mazurskiem możliwe są też burze. Na termometrach w ciągu dnia będzie dziś od 16, maksymalnie do 22 stopni.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: grzeszników, czyli poniedziałkowa spowiedź w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, 321-321-600, oto nasi grzesznicy, którzy spowiadają się i walczą o 4 dni na festiwalu Rock for People w Hradec Kralowy. To jest dokładnie 500 km od Warszawy, na którym grają wszyscy, absolutnie.
2: Limp Bizkit, Gorilla, Iron Maiden i wielu, wielu innych.
1: Nie, no wszyscy, walczą też wszyscy.
3: Wyznaję, że w niedzielę zamieniłem żonie kawę na bezkofeinową, żeby poszła szybciej spać i żebym nie musiała słuchać jej gadania. Plan się powiódł i miałem wieczór w niedzielę tylko dla siebie. Pozdrawiam.
2: Dane dzwoniącego do wiadomości redakcji oczywiście, nie będziemy tutaj konfiturą, nie będziemy na pana donosić.
1: Żona może, nie wiem jak prosić i tak się nie dowie.
2: Słuchajcie, a na mailach też bardzo dużo informacji od was. Arek napisał: ja mam dwa największe grzechy ostatnio. Na piknik szkolny mojego syna poszedłem w kamizelce z czachami i pentaklem. Pentagram w okręgu naszej. Szkoła ma korzenie i prowiniencję katolicką. Na tymże pikniku mój syn w koszulce Rammsteina sprzedał najwięcej lemoniady i o zgrozo zysk przekazał na schronisko dla psów. O, nie wiem, czy rozgrzeszenie z Antyradia do was popłynie. Dalej. Chyba popsułem jakiejś babce piątek i to jest w moim stylu niestety, bo powiedziałem, że nagrało się, jak na czerwonym bezczelnie wjechała na skrzyżowanie. Oczywiście nigdzie tego nie zgłoszę, napisał kolega Arek. Więc tu mamy dwie mocne propozycje.
1: To w swoim stylu. Ja też mam metalowca, jestem metalowcem od dzieciństwa, słucham tylko i wyłącznie metalu. Od ponad 3 lat zachorowałem na ich i mam cały czas zawroty głowy i szumy i do tego mam psychoterapeutę i ona mówi, że mam zrobić coś dla siebie pozytywnego i myślę, że ten wyjazd do Czech to mi bardzo pomógł.
2: Słuchajcie, poczekajcie za chwilę. Tutaj nastąpi wybór tej osoby, która po prostu spędzi
1: dwuosobowy karnet. Dokładnie. 4 dni na festiwalu Rock for People u naszych braci Czechów.
2: Celina teraz, Kazik na żywo.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 12 minut do godziny 10. My już z wami się żegnamy. Przypominam, że na naszej antenie bardzo dużo biletów na bardzo fajne imprezy muzyczne. Dzisiaj rozdajemy 4-dniowy karnet na Rock for People Festival w Hradec Kralowy od 10 do 13 czerwca. Michał ogłosi zwycięzcę, którym jest ktoś, kto... potężnie uderzył się zaproszenie, w pierś z okazji spowiedzi.
2: Zaproszenie jest podwójne, więc słuchaj, wybrałem parkę. Parka, w której to ona jego mocno, bardzo obiła. Słuchajcie, a obiła go dlatego, że poszli razem na seminarium technik bokserskich. W półdystansie walczyli. No trener oniemiał, kiedy dowiedział się, że ta, co go tak tłucze, to jego żona tak naprawdę. Więc słuchajcie, kochani, wy się już nie bijcie. Niech ci Czesi zobaczą, że my mamy naprawdę dobre, zgodne małżeństwo. No proszę was, bądźcie ambasadorami wielkiej polskiej miłości na festiwalu Rock for People w Hradec Kralowy przez te 4 dni.
1: A my jutro 6:30 będziemy z wami. Michał, Małgo i Piotruś, trzymajcie się ciepło. Na koniec Guano Apes i Fire in Your Eyes.
2: Kraina miłości od 6:30 w Antyradio.
1: Michał zda nam jutro raport z koncertu Jacka White'a, żeby nie było rano.
2: Oh yeah, oh yeah.

0: Stav McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
5: W akcji

0: Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Rosyjski atak na Ukrainę. W akcji ponad ćwierć tysiąca dronów. Matury, podejście drugie. Ruszyła sesja dla tych, którzy wcześniej nie mogli. W tej prawdzie też amerykańskie samochody, które przyjadą do Katowic.
7: Prawda Antyradia.
8: Minęła 10. Grzegorz Kornacki. 265 dronów zaatakowało Ukrainę minionej nocy. Leciały na północ, południe i wschód kraju. Prawie wszystkie zostały zestrzelone albo unieszkodliwione. Mimo to w 18 miejscach bezzałogowce trafiły w cele, a w 12 spadły ich odłamki. Zginęła co najmniej jedna osoba, a 24 zostały ranne.
7: Prawda Antyradia.
8: Bez wątpienia to był dron z Rosji, tak mówi prezydent Rumunii, po tym jak bezzałogowiec w piątek uderzył w tym kraju w budynek mieszkalny. Wątpliwości co do pochodzenia maszyny wyrażał Władimir Putin. Zażądał wysłania szczątków do Rosji na badania. Badania były tymczasem w Rumunii i to jest taki sam sprzęt, jaki już wlatywał z Rosji na teren tego kraju.
7: Prawda Antyradia.
8: Ruszają matury po raz drugi. Dziś zaczęła się dodatkowa sesja dla osób, które z powodów losowych albo zdrowotnych nie mogły zdawać w głównej majowej sesji. Polski na poziomie podstawowym ma napisać 535 osób, rozszerzony nieco ponad 200. Z matematyką było uczniom bardziej nie po drodze, bo ją na obu poziomach musi napisać w sumie ponad 1000 osób.
7: Prawda Antyradia.
8: Walka o zdanie rusza w polskich szkołach. Jedni uczniowie chcą poprawiać oceny, żeby mieć wyróżnienie, inni próbują uniknąć wakacyjnych egzaminów poprawkowych. Ale żeby mieć jedynkę na świadectwie, to trzeba się naprawdę postarać. Tak mówi nauczyciel matematyki z Głogowa, Andrzej Konieczny.
9: Cena niedostateczna nie może być wystawiona dowolnie. Nauczyciel musi uzasadnić cały proces oceniania i wykazać, że uczeń miał możliwość poprawy. Jeśli już na półrocze pojawia się jedynka, no to szkoła powinna po prostu wdrożyć działania naprawcze i dać uczniowi szansę na poprawę wyników.
8: Jeżeli w drugim semestrze oceny są jeszcze gorsze niż w pierwszym, nauczyciel musi wykazać, że ostrzegał i rodziców, i ucznia i dawał szansę na poprawę.
7: Prawda Antyradia.
8: Auto Elvisa Presleya, do tego Mustangi, Dodge czy gigantyczne ciężarówki. Wszystko to przyjedzie na American Cars Mannie w Katowicach. Mariusz Wypychowski.
10: To, co można zobaczyć, to szerokie spektrum amerykańskiej motoryzacji. Od bardzo starych, klasycznych samochodów poprzez nowoczesne, sportowe, kipiące mocą i takie, że jak się naciśnie pedał przyspieszenia, to się w baku robi wir.
8: Motoryzacyjny wir będzie kręcił się od 19 do 21 czerwca. Jest 10:02. To była Prawda Antyradia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
8: Deszcz dziś w południowej i centralnej Polsce. Padać może też na północy, północnym wschodzie. W Warszawie czy w Olsztynie może też zagrzmieć. Na termometrach będzie w ciągu dnia od 16 stopni w Rzeszowie przez 18 w Katowicach i w Gdańsku, 20 w Olsztynie, do 22 w Poznaniu, Łodzi i w Warszawie.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
7: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Dokładnie tak, proszę Państwa, 10 minut po 10, słuchają Państwa Antyradia. Aleksander Ostrowski kłania się nisko, zawiadamia, że mamy tydzień z Rock for People. Będzie się działo mocarnie, o tym szerzej za chwil kilka. Natomiast społeczny researcher pan Wojciech donosi, no coś, o czym wiemy wszyscy, bo dzisiaj mamy Dzień Dziecka. Wszyscy jesteśmy w końcu dziećmi, w związku z tym jest to nasze święto. Jest też Światowy Dzień Rodziców, jakby nie było rodziców, to nie byłoby dziecka. Dzień mówienia czegoś miłego. No to pewnie coś miłego później Państwu powiem. Dzień przyjaciela korespondencyjnego. To takie znajomości, które doprowadzają do tego, że mamy przyjaciela, ale tak naprawdę fizycznie nie mamy. Dzień odnowienia postanowień noworocznych. No i bardzo dobrze. Dzień rzutu monetą, czasami rozstrzyga to wiele kwestii, nawet w piłce nożnej. Dzień chodzenia w sukience. Słuszna koncepcja. No i mamy jeszcze Światowy Dzień Mleka i Święto Bułki, co po połączeniu daje bardzo pyszne danie. 1 czerwca 1831 roku James Clark Ross odkrył położenie północnego bieguna magnetycznego. To były wybrane przeze mnie informacje spośród tych, które przesłał mi niezawodny społeczny researcher pan Wojciech. A my jedziemy w celu realizować wszelakie plany.

0: Państwa, 23 minuty z haczorem po godzinie 10. Słuchają Państwa Antyradia i przypomnę nieśmiało, że pierwszy dzień czerwca to nie tylko Dzień Dziecka, ale też urodziny Antyradia. No, a co dalej? No właśnie, wysyłamy słuchaczy do Czech na festiwal Rock for People, który odbędzie się w dniach 10-14 czerwca w Hradec Králové. Nie w Karlowych Warach, bo tam był inny festiwal. Hradec Králové to miejsce rocka. To rockowy festiwal, na którym pojawią się wielkie gwiazdy, takie jak Megadeth, Limp Bizkit, czy Bring Me The Horizon, Gorillaz, Papa Roach, Alter Bridge, Saxon i dodatkowo Iron Maiden i wiele, wiele innych kapel. Ja będę miał dla Państwa na przykład dzisiaj zaproszenie, ale już do Polski, do klubu Studio Kraków na koncert Jacka White'a. Odbędzie się 2 czerwca, czyli jakby jutro. Rodaczki, rodacy, jedziemy dalej z tymi tematami.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
2: Hey, this is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradiu. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
7: Reklama.
8: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: You know what time it is.
17: Impact is back.

0: Bizkit, Netspend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością?

0: świadomością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Niskie

0: maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub Kinley 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Po reklamie.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

Guns N' Roses. Limp Bizkit. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

A proszę Państwa, bardzo dziękuję za wszystkie życzenia związane z dniem urodzin Antyradia. Czasami z okazji Dnia Dziecka, proszę Państwa. A jeszcze informacja. Pewnie już Państwo słyszeli, że w całej Warszawie nocna prohibicja od 22 do 6 rano. Jak wiadomo, prohibicja zwykle generowała pewne dziwne działania innych ludzi, którzy stwierdzili, że pustka nie może istnieć.

0: są dzieła pozytywne, albo bardzo, bardzo pozytywne, także o podwyższonym stopniu piękności. Journey tak sobie gra. Proszę Państwa, za momencik Prawda Antyradia, pełna kultura i prognoza pogody.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów Krivit, 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni, 249,99.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Zderzenie autobusów przewożących dzieci w warmińsko-mazurskiem. Co ma wisieć, nie utonie. Promy zawieszone, bo jest za mało wody. W tej prawdzie też wakacyjne zajęcia od pracy po kwitnięcie na balkonie.
8: Prawda Antyradia.
9: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Zderzenie autobusów przewożących dzieci pod Kętrzynem. Autokar, którym na wycieczkę jechały 42 osoby, najechał na tył autobusu szkolnego, w którym było 10 uczniów. Poszkodowane są dwie osoby. To chłopiec podróżujący autobusem, na który najechał autokar, i opiekunka z autokaru właśnie. Oboje są przytomni i świadomi, ale potrzebowali medycznej pomocy. Kierowcy autobusów byli trzeźwi. Droga 591 została zablokowana.
8: Prawda Antyradia.
9: Czas minął. O północy minął termin wyznaczony przez nowego premiera Węgier staremu prezydentowi. Ten miał ustąpić z urzędu, a jeśli nie, to ruszą kroki prawne. Prezydent na Facebooku ogłosił, że poszanowanie prawa wymaga niezłomności, lojalności i szacunku do narodu. Zostaje. Według węgierskiej konstytucji prezydent może zostać odwołany, jeżeli nie przestrzega ustawy zasadniczej, czy celowo narusza prawo.
8: Prawda Antyradia.
9: Uwaga, płytko. Nieczynne są trzy przeprawy promowe przez Odrę w Lubuskiem. Chodzi o Połęcko, Pomorsko i Brody. Dwie pierwsze nie działają, bo jest za mało wody. Trzecia nie funkcjonuje przez remont promu. Tutaj rejsy wrócą na początku września. Synoptycy mówią, żeby nie liczyć na szybką zmianę też na przeprawach, które nie są w remoncie.
8: Prawda Antyradia.
9: Studenci mile widziani, rusza sezon na pracę wakacyjną. Pracodawcy lubią zastąpić urlopujących się pracowników właśnie studentami.
10: Trochę tych opcji dorabiania jest. GA Group, Dorota Zawadzka.
11: Krótkie bądź dłuższe zlecenia, pracę sezonową, projektową.
10: Wakacyjna praca to nie tylko obsługa hotelowych gości czy sprzedawanie gofrów i lodów. Handel oferuje bardziej nietypowe stanowiska. Kursor, Przemysław Bogdański.
12: Mówimy tu między innymi o takich stanowiskach jak promotor czy promotorka marki, brandmaster, tajemniczy klient czy przedstawiciel terenowy.
10: Te opcje są zdecydowanie lepiej płatne niż standardowe wakacyjne zajęcia.
12: Stawki godzinowe mogą sięgać nawet 70 zł brutto.
10: Joanna Obuchowska, Antyradio.
8: Prawda Antyradia.
9: Po nauce i po pracy można posiedzieć na powietrzu, no nawet na balkonie. Ponad połowa z nas deklaruje, że w ładny dzień woli wyjść na balkon czy do ogródka, niż jeździć na wycieczki albo chodzić na spacery. OLX, Kamil Szabłowski.
13: Osoby do 24 roku życia częściej niż przedstawiciele pozostałych grup wskazywały balkon i ogród jako miejsce spotkań towarzyskich. Z kolei osoby powyżej 50 roku życia częściej wskazują balkon lub ogród przede wszystkim jako przestrzeń relaksu i wyciszenia.
9: I bez tłumów. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 11. Czas na pełną kulturę. Zaraz potem prognoza pogody.
14: Mieszko Drescher, zapraszam. Colin Farrell wraca jako Jan Cukier. Jest zwiastun drugiego sezonu serialu pod tytułem Sugar. To detektywistyczna produkcja utrzymana w klimacie noir z akcją osadzoną w Los Angeles. Tym razem tytułowy John Sugar będzie tropić starszego brata przyszłej gwiazdy boksu. Premiera 19 czerwca. 4 czerwca, ale przyszłego roku John Rambo wróci do kin. To już oficjalna data premiery. Film ma pokazywać wydarzenia poprzedzające te z pierwszej krwi. Widzowie dowiedzą się, co ukształtowało głównego bohatera. W tej roli wystąpi Noah Centineo, a oryginalny Rambo, czyli Sylvester Stallone, jest producentem. Pinokio dołączy do Puchatkowersum. Chodzi o przerabianie dawnych bajek dla dzieci, do których wygasły prawa, na krwawe horrory. Film o drewnianej bestii zadebiutuje 24 lipca. Na razie można się zapoznać ze zwiastunem produkcji.
9: Burze mogą dziś pojawić się w Warszawie czy w Olsztynie, deszcze w tych miastach, ale i w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie czy w Rzeszowie. W ciągu dnia będzie od 16 do 22 stopni. Wieczorem od 12 do 16 opady możliwe we wschodniej połowie kraju i w Katowicach.
8: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, 12 minut po 11, kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Proszę Państwa, są różne przypadłości w polityce, wszędzie tę pomroczność jasna, no i bolące biodro. Kiedyś wsławił się tym pan prezydent Aleksander Kwaśniewski, tłumaczył bolącym biodrem pewien problem z postawieniem w odpowiednim miejscu wieńca. Teraz okazuje się, że pan poseł Marcin, nie będę wymieniał z nazwiska, musiał być wyniesiony z samolotu i stwierdził, że to było właśnie bolące biodro. Także mamy już powtórkę z bolącego biodra w tym świecie. A to był aeroplan lecący chyba z Rzeszowa do Warszawy. No, bolące biodro. A mnie nie boli. A miałem dzisiaj coś miłego powiedzieć. Tak się zastanawiam, co by takiego miłego. Bardzo ładna pogoda się zapowiada w najbliższym czasie. Będzie naprawdę ciepło, około środy nawet 28 stopni.

0: autopromocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl.

0: Serwis Select.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media
4: Expert już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

na mocarny numer. Proszę Państwa, słuchajcie Antyradia. 19 minut pozostało do godziny 12. Po 12 rozdawnictwo. Będę miał bardzo poszukiwane zaproszenie, bo zaproszenie na koncert Jacka White'a 2 czerwca, klub Studio Kraków. No mocarna to sprawa i wiele osób poluje na te bilety. Co chwila pytania padają, czy mamy, czy nie mamy. Ale tak w ogóle to mamy tydzień z Rock for People, takim festiwalem w Czechach. Odbędzie się w dniach 10-14 czerwca i będzie można zupełnie spokojnie zaatakować. Rodaczki i rodacy, jest to naprawdę wielka okazja, żeby porokmenić przez chwilkę. Zagrają tam niesamowite kapele. Bring Me the Horizon, Gorillaz, Papa Roach, Alter Bridge, Megadeth, Saxon, no i Iron Maiden.

0: Państwa, zbliżamy się do 12, już niedługo zrobi się biało. No i nie mam tu wcale na myśli zimy albo jakichś innych obrzydliwych momentów. Tylko rozdawnictwo, zaproszeń na koncert Jacka White'a w Antyradiu.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
12: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
5: Po reklamie.
0: Antyradio.

0: Rusza liczenie strat po przejściu tornada w Opolsku. Samolot wojskowy leci z Krakowa do Pekinu. Zabierze z Chin Polkę w śpiączce. Sezon miejskich kąpielisk startuje w Łodzi.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Zasiłki jak po powodzi dostaną mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie. Ich domy zniszczyła trąba powietrzna w sobotę wieczorem. Na razie zaczyna się liczenie strat. Zniszczonych zostało w sumie kilkanaście budynków. Kilka decyzją nadzoru budowlanego nie nadaje się do zamieszkania.
1: Prawda Antyradia.
0: Samolot wojskowy leci z Krakowa do Pekinu po Polkę w śpiączce. 24-latka trafiła do szpitala w kwietniu. Jej stan się nie poprawia, tylko pogarsza. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Kobieta skończyła w Polsce licencjat z sinologii, kontynuowała studia w Chinach.
1: Prawda Antyradia.
0: Od środy głowa ma być w kasku. Wchodzą w życie nowe przepisy. Dzieciaki do ukończenia 16 lat muszą na rowerze czy hulajnodze jeździć w kasku. Instytut Transportu Samochodowego, Anna Zielińska.
2: Z badań Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że stosowanie kasków przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, a w przypadku użytkowników hulajnóg elektrycznych o ponad 40%.
0: W zeszłym roku doszło do 6 tysięcy wypadków z udziałem rowerów i hulajnóg elektrycznych. W ponad 1000 brali udział ludzie do 17 roku życia.
1: Prawda Antyradia.
0: Basen powstanie w miejscu kopalni. Cztery firmy są chętne do budowy obiektu w dawnej KWK Boże Dary w Katowicach.
3: W obiekcie znajdzie się 6-torowy basen sportowy, 80-metrowa zjeżdżalnia, a także jacuzzi, sauny, gejzer, bicze wodne, kaskady oraz wielofunkcyjna sala sportowa. Miasto chce też skorzystać z tego, co daje pokopalniany teren. Sandra Hajduk.
4: Pomysł jest taki, aby opracować rozwiązanie polegające właśnie na tym, że będziemy wydobywać te ciepłe wody i aby te ciepłe wody były wykorzystywane na rzecz ogrzewania pływalni. I to jest jedno z takich ciekawych rozwiązań. Drugim oczywiście jest to, że będzie tam prąd z instalacji fotowoltaicznej.
3: Na budowę basenu wybrany wykonawca będzie miał nieco ponad 2 lata. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: A jak o basenach mowa, to rusza sezon na pływanie na zewnątrz. Właśnie otwierają się miejskie kąpieliska w Łodzi. Do rozpoczęcia wakacji obiekty będą czynne w dni powszednie od 14 do 19, weekendy od 10 do 19. Dziś z okazji Dnia Dziecka osoby przed 18 mogą wejść za darmo. Prawie 2,5 minuty po 12. To była Prawda Antyradia. Pogoda niespecjalnie sprzyja dziś pływaniu na zewnątrz. Pochmurno w większości kraju, na termometrach w granicach 21 stopni. Na Mazowszu miejscami grzmi, na Śląsku i w Małopolsce kropi. Po południu deszcz i burze w centrum i na wschodzie. Jutro też na wschodzie, ale raczej przelotne opady. Na zachodzie słonecznie.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
5: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, 11 minut po godzinie 12 z kaczeczkiem, ale jednak 11. Była prezentacja nowego Ferrari, elektrycznego Ferrari. Nawet papież miał okazję zasiąść w tym automobilu, ale nie dostał go w prezencie. To dziwne. Natomiast ta prezentacja oburzyła fanów marki, bo stwierdzili, że wszystko fajnie, elektryczne może być, ale nie może tak wyglądać. No i rzeczywiście poszli w niedobrym kierunku. Kilka marek próbowało robić elektryki. No i ja też jestem zdania, że nie każdej firmie to wyszło na dobre. Proszę Państwa, czas na rozdawnictwo. Mam dwuosobowe zaproszenie na koncert Jacka White'a 2 czerwca, Klub Studio Kraków. Osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostre@antyradio.pl i tutaj wielka prośba. W mailu muszę znaleźć imię i nazwisko, adres mailowy, żeby mógł zrobić kopiuj i wklej, i numer telefonu na wypadek wszelki. W temacie maila proszę napisać, co najbardziej lubią Państwo w białym kolorze. Co najbardziej lubią Państwo w białym kolorze. Sam jestem niebywale ciekaw. Rodaczki, rodacy, czekam na Państwa maile.

0: żeby mógł zrobić kopiuj wklej numer telefonu, a w temacie maila proszę napisać, co najbardziej lubicie Państwo w białym kolorze. Kilka znakomitych odpowiedzi już mam. Będę musiał ponownie wybrać najlepszą z nich, moim oczywiście zdaniem.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.

0: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
1: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne kubik pod wymiar, otrzymasz wow, zwrot VAT! Tak, zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na

Państwa, w związku z rozdawnictwem zaproszeń na koncert Jacka White'a 2 czerwca, Klub Studio Kraków, zapytałem Państwa, co najbardziej lubicie w białym kolorze. Proszę bardzo, najbardziej lubię w białym to, że jest jak ja w poniedziałek rano, czyli pełen potencjału, ale jeszcze bez treści, napisał pan Tomasz i to właśnie pan Tomasz otrzymuje zaproszenie, co nie znaczy, że fajnych tekstów nie było dużo. Było dużo, no ale ja w końcu muszę wybrać, a pana Tomasza wywód podobał mi się bardzo. Rodaczki, rodacy, mkniemy w kierunku godziny 13 z Antyradiem, oczywiście.

0: Freddy daje w tle.
1: Niech nam Freddy teraz akompaniuje, my będziemy na pierwszym planie.
0: A chcą zrobić Freddy'ego sztucznego, tak samo jak Ozziego Osborna.
1: Naprawdę?
0: No, mają takie plany.
1: Niech próbują.
0: Małżonka Ozziego się zgodziła, żeby go jakby sklonować w internecie i wtedy jak żywy.
1: Okej. Okay. Ciekawe, co będzie śpiewał sklonowany Freddy.
0: No właśnie. Dobrze, a co ty będziesz miał
1: A ja dzisiaj będę śpiewał Limp Bizkit.
0: O, i bardzo pięknie.
1: A wspólnie będziemy śpiewać w Tauron Arenie. Jeżeli będziecie słuchać uważnie Rokomotywy w Antyradio, no to być może spotkamy się na koncercie Limp Bizkit.
0: Proszę. Tomek Kasprzyk za momencik zaatakuje. Powiem tak, opalony, wypoczęty, naładowany pozytywną energią.
1: Nie przeczę.
0: Rozniesie zapewne swoją Rokomotywą torowisko. Tomek Kasprzyk za momencik w Rokomotywie. Aleksander Ostrowski kłania się nisko i mówi państwu do usłyszenia. Rodaczki, no i oczywiście rodacy.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Amtradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
10: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
9: I dla dzieci z rodzicami.
11: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Śmiertelny wypadek w Płocku. Auto spadło z wiaduktu. Rosja wstrzymuje eksport paliwa. Produkcja spadła po rosyjskich, po ukraińskich atakach. Nocna prohibicja w całej Warszawie już od dzisiaj.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Auto spadło z wiaduktu. Zginęły dwie osoby. Do tragedii doszło na obrzeżach Płocka. Zginął 28-letni kierowca i jego 35-letni pasażer. Auto, którym się poruszali, spadło na dach. Na miejscu interweniowało lotnicze pogotowie ratunkowe, ale mężczyzn nie udało się uratować.
1: Prawda Antyradia.
0: Rosja wstrzymuje eksport paliwa lotniczego do 30 listopada. Wygląda na to, że celne były uderzenia Ukraińców w rosyjskie rafinerie w ostatnim czasie. Według agencji Reutera produkcja oleju napędowego w kraju spadła już o około 20% w kwietniu i maju.
1: Prawda Antyradia.
0: Tymczasem w Polsce ceny paliw w dół. Litr 95 będzie kosztować jutro 5,95. Litr oleju napędowego 6,26 zł. To o 10 groszy mniej za benzynę i o 8 groszy mniej za diesla niż dzisiaj.
1: Prawda Antyradia.
0: Tankowanie na zapas będą praktykować mieszkańcy stolicy. Nocna prohibicja od dziś w całej Warszawie. Stolica rozszerza nocny zakaz sprzedaży alkoholu, który od ponad pół roku działał pilotażowo w dwóch dzielnicach. Po 22 alkohol będzie dostępny tylko w knajpach i barach. Nie będzie taryfy ulgowej wobec sprzedawców, którzy będą próbowali ominąć przepisy, mówi prezydent Rafał Trzaskowski.
2: Mieliśmy swoje doświadczenia w tych dwóch dzielnicach. Będziemy z nich korzystać właśnie po to, żeby te ograniczenia nie były nadużywane.
0: Za złamanie zakazu grozi grzywna do 5000 zł, a także odebranie koncesji na sprzedaż alkoholu. Procenty po 22 wciąż będzie można kupić w barach i restauracjach.
1: Prawda Antyradia.
0: Symulator szpitalnego oddziału ratunkowego stworzył lekarz ze szpitala miejskiego w Gliwicach. Gracz wciela się w lekarza dyżurnego.
3: Dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, bo takie są niestety nasze realia.
4: Czyli dostajemy pacjenta i zaczynamy. Musimy go zdiagnozować, zlecamy badania.
3: Tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG. I na podstawie tych wyników stawiamy diagnozę. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie.
4: W grach bywa tak, że mamy kilka żyć. Czy tutaj w tej grze pacjenci też mają kilka żyć? Czy jak na przykład ten lekarz, ten gracz coś źle zrobi, no to już jest koniec gry.
3: Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić.
0: Mówił w rozmowie z naszą reporterką Pauliną Kozioł lekarz Marek Bonczar. Grzmi na północy Mazowsza i Kujawach, na południu od Śląska po Podkarpacie miejscami kropi. Słonecznie głównie na Pomorzu, w pozostałej części kraju niekoniecznie. Na termometrach w granicach 21 stopni. Jutro na wschodzie Polski podobna aura do dzisiejszej, na zachodzie słonecznie i do 26 stopni. W środę deszcz i burze na zachodzie i południu.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest

0: Ależ pięknie Cedar wprowadzili nas do dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradio Week. 10 minut po 13.
1: Rokomotywa w Antyradio.
0: Jestem. Tak jak mówił, ostry, trochę opalony, wypoczęty z naładowanymi bateriami. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się. Normalnie stęskniłem się z wami i cieszę się tutaj jak dziecko, że znowu możemy być razem. A właśnie, a propos dzieci. Dzisiaj 1 czerwca. Trudno w to uwierzyć, jak ten czas bezczelnie leci, prawda? Jeszcze niedawno szczytem naszych problemów było, że mama każe wracać do domu, gdy zapalają się latarnie. Albo że w paczce chipsów nie było akurat takiego tatuażu, który chcieliśmy. Pamiętacie? A dzisiaj zarządzamy stresem, płacimy rachunki, które dziwnym trafem co miesiąc są wyższe. No i cieszymy się na widok gąbki do naczyń. Od dorosłości. Tak jest. Z okazji Dnia Dziecka życzę wam wszystkim wiecznej odporności na dorosłość. Świętego spokoju, moi drodzy, żebyście wasze wewnętrzne dzieci nie musiały się co chwilę, żeby wasze wewnętrzne dziecko w zasadzie nie musiało co chwilę rozmawiać z wewnętrznym waszym księgowym. Bo jest taki, wiemy doskonale. No i supermocy, żebyście potrafili się cieszyć z małej rzeczy tak bardzo, jak wtedy, kiedy dawno temu pod choinką było duże pudło z klockami. Ach, a dzisiaj klocki to najlepszy rok na świecie. Przepięknie nam się ułożyły, zresztą przekonacie się dziś do 16. Zapraszam.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, dzieciaki. A w końcu dorosłość to i tak tylko faza przejściowa. Pamiętajcie. Potem jest się już tylko starszym dzieckiem, żeby nie było wątpliwości. Za to z większym limitem na karcie kredytowej. Dzień dobry jeszcze raz.

0: Słucham razem z wami tego nagrania The Boys of Summer w wykonaniu do Atari i przypomina mi się teledysk Dona Henleya, oryginalny oczywiście. Pamiętacie? Czarno-biały, niezwykle filmowy klip, który zdefiniował erę MTV. Wtedy główny bohater pokazany jest w trzech etapach życia jako dziecko, nastolatek i dojrzały mężczyzna, który wciąż wspomina tę samą letnią miłość. Ot, taka historyjka. The Boys of Summer.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Murphy.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.
6: Autopromocja. Nie hańbi.
5: Anti Radio ma przyjemność zaprosić was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Anti Radio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové

0: wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi.
1: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
0: Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
1: Nowa superprodukcja. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21. Tylko w telewizji History Channel.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. You know what time it
12: is. Impact is back.

0: Limp Bizkit, Netspend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

Guns N' Roses. Limp Bizkit. Γιαζδε ρόκα αντιράδιο. Αντιράδιο. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Pięknie zaprezentowała się grupa Pearl Jam w dzisiejszym wydaniu Rokomotywy w Antyradio. Jeremy. Natomiast facet, którego mam na myśli, nie ma na imię Jeremy, ale Ronnie. Pamiętam, jak zaczynał w ogóle, to zaczynał z Jeffem Beckiem w jego grupie i był jako basista. Jako basista także współpracował z Rodem Stewartem. Potem dopiero w zespole The Faces zaczął grać na gitarze, a od 75 roku jest członkiem grupy The Rolling Stones. Swoją drogą facet to ten Ronnie Wood, bo o nim mowa, to nie tylko muzyk, ale też ceniony na całym świecie artysta plastyk. Maluje ikony popkultury swoich kolegów z zespołu, a jego obrazy i grafiki osiągają naprawdę na aukcjach zawrotne ceny. Do grona między innymi jego fanów należy Johnny Depp. Ronnie Wood dziś kończy 79 lat.

0: pierwszą część dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradio. Koma z takim metalowym polotem, ale przede wszystkim z dystansem do siebie. Będą grać także w tym roku i będziemy o tym wam opowiadać w Antyradio. Tymczasem za moment, prawda? A w niej afera korupcyjna rozwija się. Ja wracam tuż po.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Sporting, napędzany potrzebami rodziny.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jeszcze tylko dziś. Dzień Dziecka w Pepco taniej. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
7: Kolejne zatrzymania w sprawie korupcji w poznańskim ratuszu. Od zera może wystartować proces adwokata od trumien na kółkach. Wschodnia obwodnica Warszawy o krok bliżej. Jest przetarg na projekt.
8: Prawda Antyradia.
7: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Zatrzymania w sprawie afery korupcyjnej w Poznaniu wpadły kolejne dwie osoby. Chodzi o proceder, który kwitł w latach 2020-2025. Deweloperzy korumpowali urzędników z ratusza, żeby załatwić sobie korzystne decyzje administracyjne. Zatrzymani teraz to właśnie jeden z urzędników i prezes spółki deweloperskiej. Jak dotąd śledczy przejęli około 1,5 miliona złotych w gotówce i luksusowe zegarki. Zarzuty ma w sumie ponad 20 osób.
8: Prawda Antyradia.
7: Od nowa może ruszyć proces adwokata od trumien na kółkach. Prokuratura z Olsztyna chce, żeby prokuratura krajowa rozważyła kasację. Śledczy z Mazur doszukali się błędów w ustaleniach sądu. Chodzi m.in. o to, że sąd ustalił, że dwie kobiety zginęły z nieumyślnej winy Pawła K.
8: Prawda Antyradia.
7: Jest przetarg na zaprojektowanie wschodniej obwodnicy Warszawy. Najpierw powstaną warianty, które trafią do konsultacji społecznych, a po wyborze tego jednego projekt budowlany. Ale pewne rzeczy już wiadomo. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Małgorzata Tarnowska.
9: Droga ekspresowa będzie posiadała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Dostępność do tej trasy będzie możliwa tylko poprzez węzły drogowe, których lokalizację wskaże proces projektowy.
7: Projekt ma być gotowy w 2030, a droga w 2036 roku.
8: Prawda Antyradia.
7: Prom powinien wrócić. Mieszkańcy Nowego Portu w Gdańsku domagają się przeprawy przez Martwą Wisłę. Została zamknięta dekadę temu, bo pod rzeką powstał tunel, ale tylko dla samochodów. Piesi czy rowerzyści nie mogą z niego korzystać, dlatego potrzebny jest prom, mówi radny dzielnicy Nowy Port Jarosław Sobolewski.
10: Nowe technologie pozwalają na to, że to mógłby być zarówno prom wodorowy, czy napędzany siłą paneli fotowoltaicznych. Przykład chociażby Warszawy pokazuje, że jest to wydatek rzędu 200 tysięcy złotych dla promu, który przewozi pasażerów bezpłatnie. My chcielibyśmy, żeby ten prom funkcjonował w ramach komunikacji miejskiej.
7: Prom dałby możliwość szybkiego dostania się z Nowego Portu do twierdzy Wisłoujście, Westerplatte czy plaży na Stogach.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Grzmi na północy Mazowsza i Kujawach, na południu od Śląska po Podkarpacie miejscami kropi. Słonecznie głównie na Pomorzu, w pozostałej części kraju niekoniecznie. Na termometrach do 21 stopni, jutro na wschodzie Polski podobna aura do dzisiejszej. Na zachodzie słonecznie i do 26 stopni, w środę deszcz i burze na zachodzie i południu.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
12: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: przez takie okienko to można spoglądać. Window i Foo Fighters.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Nówka sztuka na antenie Antyradia i mam nadzieję, że ten utwór też wysoko znajduje się w zestawieniu listy przebojów Turbo Top. Sprawdźcie zresztą, jak to wygląda, wchodząc na nasze strony internetowe antyradio.pl w zakładkę Turbo Top. A tymczasem prawie 12 minut po godzinie 14. Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej części dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradiu w poniedziałek, 1 czerwca, w Dniu Dziecka. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Bąbelki od Antyradia, od wujka, chciałem powiedzieć wujka Tomka, dziecka Tomka, wciąż jestem dzieckiem, wciąż mam wrażenie, że chodzę w za dużych butach i co tam. No i staram się nie nadeptywać na linię, na chodniku. Wiecie, o co chodzi, prawda? Ale możecie na przykład, słuchając Antyradia, w tym tygodniu wygrać zaproszenie do Czech. Mamy taką propozycję. Rock for People. Jeżeli coś wam to mówi, no to zaproszenia u nas. Wszystko odbędzie się od 10 do 14. To jest festiwal Rock for People w Hradec Králové. I w tym tygodniu mamy dwa rodzaje zaproszeń. Jeden to, jedne bilety to taki karnet czterodniowy od 10 do 13 czerwca, a drugi rodzaj to bilet na 14 czerwca. Więc nasłuchujcie, bo w zależności od tego, jaki program się pojawi, to różne te bilety będą do wzięcia. Hradec Králové, jeden rodzaj biletów od 10 do 13 czerwca, drugi rodzaj biletów 14 czerwca. A na tym festiwalu zaprezentują się m.in. Megadeth, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon czy Iron Maiden. Przy jednych z nich zresztą chciałbym się dzisiaj zatrzymać, bo dziś u mnie w programie, tu w Lokomotywie, będziecie mogli, słuchając, zaplanować sobie wieczór za dwa dni w krakowskiej Tauron Arenie, albowiem 3 czerwca pojawi się Limp Bizkit, a za chwil kilka pojawi się piekielnie trudne pytanie, na które trzeba będzie odpowiedzieć, żeby sobie taki bilet zagwarantować.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Więc jeżeli jesteście zainteresowani, proszę nie oddalajcie się od swoich radioodbiorników. Limp Bizkit, Tauron Arena w Krakowie, 3 czerwca, a przede mną kilka podwójnych wyjściówek, które chętnie oddam w wasze wyjątkowe dłonie. Już niebawem.

0: Hair of the Dog i Nazareth Flame. A ja Państwa proszę, żebyście napisali mi jedną historię z własnego dzieciństwa, od której nie możecie się uwolnić, która cały czas powraca w Waszych myślach jak bumerang. Macie taką? Ja mam kilka. Napiszcie na kaspro@antyradio.pl historię z własnego dzieciństwa, które nie dają Wam spokoju, które powracają do dzisiaj w Waszych głowach. Dajcie znać kaspro@antyradio.pl, a ja odwdzięczę się podwójnymi wejściówkami na koncert Limp Bizkit do krakowskiej Tauron Areny. Czekam!
1: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu były militaria.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. W RTV EURAGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Zeppelin pięknie zaprezentowali się w Lokomotywie w Antyradio. Jeszcze zajrzymy na chwilę do muzycznej karty kalendarza, bo pani Alanis dzisiaj ma urodziny. Na świat przyszła stosunkowo nie tak dawno temu, ale 1 czerwca w Ottawie, wokalistka, kompozytorka, która samej płyty Jagged Little Pill sprzedała ponad 30 milionów egzemplarzy. Głównie za sprawą przebojowych singli Ironing czy And In My Pockets. Alanis Morissette dziś ma urodziny.

Hollywood, The Cranberries jeszcze w tle w Lokomotywie w Antyradio. Musimy trochę przerwać Dolorysa, ale z pewnością do niej będziemy wracać nie raz, nie dwa, bo tutaj państwo zasypali mnie swoimi mailami, jeżeli chodzi o wspomnienia z dzieciństwa. No i trzy zdecydowanie przykuły moją uwagę. Pierwszy od Jarosława, który napisał: w dzieciństwie mieszkałem jeszcze w domu z rodzinnym, stwierdziłem, że jest duże niebezpieczeństwo, że ktoś będzie chciał okraść nasz dom, a to chyba było za sprawą filmu Kevin Sam w domu. Przygotowałem więc sieć pułapek, jak na swój wiek bardzo zmyślnych, w tym jakieś linki i inne rzeczy, i złapałem tylko, że nie złodzieja, a mamy, która się mocno poturbowała i do teraz jakoś siedzi mi to w głowie i chciałbym ją za to przeprosić oficjalnie, bo mimo, że poprosiłem wtedy, to gdzieś tam przez 30 lat dalej pamiętam tę całą sytuację. Klucz skręceń i obtłuczeń na szczęście nie był jakiś poważny, a raczej poważniejszy, uszkodzeń też nie było, no ale mimo wszystko, droga mamo, kocham cię i przepraszam, napisał Jarek. Maciek też napisał: jedno wspomnienie wraca do mnie często, po latach budzi już tylko śmiech i pokazuje, jak w większości wyglądają braterskie stosunki. Mój ojciec był elektrykiem. 10-letni ja znalazłem w jego torbie słuchawki zakończone wtyczką, jak do gniazdka elektrycznego. Uznałem, że służą do sprawdzenia, czy w gniazdku płynie prąd, ale mając oczywiście młodszego brata, wiadomo, sprawdzenie tej teorii zostawiłem jemu, więc założyłem słuchawki jemu, a ja wsadziłem wtyczkę do kontaktu. No brawo, chłopie. Słuchawki zaiskrzyły, bezpiecznik nie wystrzelił, a mój młodszy brat, kopnięty prądem, ugryzł się w język i rozdarł. Wtedy byłem przerażony. Teraz się z tego śmiejemy. Całe szczęście, że możecie się z tego śmiać. Gratuluję pomysłu. Ada jeszcze napisała: oj stary, mam historię, która chodzi ze mną tak od 88 roku. Jest związana z moim owczarkiem niemieckim Barim, taflą lodu i moją głupotą. Zapewne jak się domyślasz, ja jako durny 8-letni bachor wlazłam na taflę zamarzniętego stawu z Barim. Poszłam na sam środek i w pewnym momencie Bari zaczął przeraźliwie ujadać i zaganiać mnie w stronę brzegu. Trochę się z nim droczyłam, no ale w końcu zawróciłam. Okazało się, że prawdopodobnie lód zaczynał pękać. Pod moim ciężarem pies to wyczuł, możesz wierzyć, ale przez lata miałem koszmary, że lód pęka, a ja topię się razem z Bari. Dzięki Bariemu być może żyję. Ada, Maciek i Jarek, szykujcie się na koncert Limp Bizkit. Zaproszenia są wasze. Gratuluję. This is Danny Shuler from Biohazard. Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: Miliony złotych strat po przejściu tornada na Opolszczyźnie. Śmierć podczas policyjnej interwencji w Płocku. Rusza śledztwo prokuratury. Elektrownia atomowa na stopioną sól ma powstać w Holandii.
0: Prawda Antyradia.
15: Minęła 15. Mieszko Drescher. Zapraszam. Straty mogą wynieść miliony złotych po przejściu trąby powietrznej w opolskich Balcarzowicach. Szacowanie strat trwa. Już teraz wiadomo, że zniszczonych lub uszkodzonych jest 18 budynków, a kilka nadaje się do rozbiórki. Na poszkodowanych czeka pomoc, mówi burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
16: Mamy do zaoferowania takie mieszkania od teraz tak naprawdę do wzięcia. W drugim aspekcie kwestia opieki psychologicznej, pewna trauma społeczna.
15: Podobny żywioł uderzył już raz, 18 lat temu nawiedził tę miejscowość. Mieszkańcy mogą liczyć na zasiłki, na szybką pomoc 8000 zł, potem na odbudowę domów do 200000 zł.
0: Prawda Antyradia.
15: Rusza śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny podczas policyjnej interwencji. Mundurowi interweniowali w sobotę nad ranem do zakrwawionego osobnika, który biegał nago po ulicy w Płocku. Przybyli na miejsce policjanci, założyli mu kajdanki. Mężczyzna zmarł chwilę później, leżąc na chodniku. Był znany organom ścigania. Nieco ponad pół roku temu wyszedł z więzienia, gdzie siedział za przestępstwo związane z zabójstwem.
17: Prawda Antyradia.
15: Maturzyści mogą już się szykować na Tour de Dziekanat. Uniwersytet Śląski rozpoczął rekrutację na studia. Wybór jest dość spory. Uś Magdalena Wołek.
18: Kandydatki i kandydaci mogą rejestrować się w systemie internetowej rejestracji, czyli w systemie IRK. Do wyboru mają 97 kierunków studiów, w tym 10 prowadzonych w języku angielskim.
15: Jest też 10 nowych kierunków, to m.in. bałkanistyka, technologie środowiskowe i nowoczesne materiały oraz filologia angielska, językoznawcza. Rekrutacja potrwa ponad miesiąc.
17: Prawda Antyradia.
15: Elektrownia jądrowa na stopionej soli ma powstać w Holandii. Testy już ruszyły, a komercyjne zastosowanie ma działać około 2035 roku. Ale to nie tak, że sypie się sól do gara i magicznie powstaje z tego prąd. Sól jest wykorzystywana jako nośnik paliwa jądrowego albo chłodziwo, ewentualnie oba naraz. Holendrzy mają w planach osiągnąć moc 100 MW, co miałoby wystarczyć na zasilenie około 250 tysięcy domów. Pełna Kultura, zapraszam. Piąte Toy Story może się okazać hitem już w premierowy weekend. Pierwsze prognozy wskazują, że film zbierze na start 150 milionów dolarów tylko w USA. Rekordowa czwórka zebrała skromne 120 milionów. Jeśli przewidywania się potwierdzą, to animacja miałaby najlepsze otwarcie w tym roku w ogóle. Jak wyjdzie w praktyce, przekonamy się mniej więcej w połowie czerwca, wtedy premiera. Robert De Niro zapowiada kolejny film z Martinem Scorsese. Na razie bez konkretów. Scorsese ma w planach jeszcze jakieś 5 produkcji, ale nie wiadomo na razie, w której miałby wystąpić wspomniany aktor. Panowie współpracowali już w sumie przy 10 filmach. Tom Hardy jednak nie został wyrzucony ze Strefy Gangsterów. Variety pisze o tym, powołując się na swoje źródła. Wcześniejsze plotki mówiły, że aktor gwiazdożył, aż przegiął.
19: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
15: Grzmi i pada miejscami we wschodniej połowie kraju, słonecznie głównie na Pomorzu, w pozostałej części Polski niekoniecznie, na termometrach do 21 stopni. Jutro na wschodzie podobna aura do dzisiejszej, na zachodzie słonecznie i do 26 stopni. W środę deszcz i burze, na zachodzie i południu.
19: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
17: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Petty na nowe Deep Purple. Mam.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Pięknie brzmi ten Rock and Boy. No i ciekawy jestem, jak będzie cała płyta brzmieć. No i nie mogę doczekać się przyjazdu Deep Purple do Polski. Tak a propos koncertów, to w tym roku mija 30 lat od wydania płyty grupy Type O Negative, October Rust. No i podobno członkowie zespołu pracują nad archiwalnym materiałem koncertowym, który ma pojawić się jeszcze w tym roku. Tak przy tej okazji warto wspomnieć, że na oficjalnym kanale Kręcioła TV, na którym można znaleźć zapisy z koncertów z przystanku Woodstock i Poland Rock Festivalu, jest koncert zespołu Type O Negative. Jak pamiętam, oni chyba zagrali w 2006 albo w 2008 roku w Kostrzy nad Odrą. Jeszcze wtedy. Początek sierpnia. Koncert oczywiście przeszedł do legendy festiwalu, ale teraz możecie obejrzeć go po raz pierwszy w całości oficjalnie w rozdzielczości 4K. Type O Negative z przystanku Woodstock jeszcze wtedy, więc jeżeli macie ochotę, no to pobuszujcie w sieci w kanale Kręcioła TV. No i skoro jesteśmy przy koncertach, to dziś mam pytanie do was. Dziś, 1 czerwca, jeżeli dziś chcielibyście pójść na jakiś koncert w Warszawie, a nie macie biletu, to jaki by był to koncert? Dajcie znać. kaspro@antyradio.pl. Jeżeli dziś mielibyście wybrać się na koncert w Warszawie, a nie macie biletu, to na jaki koncert chcielibyście iść?
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Może jako Antyradio coś poradzimy. Pytanie tylko, czy macie jakiś taki koncert, który właśnie dziś się odbędzie, a nie macie na niego biletu? Dajcie znać. kaspro@antyradio.pl.

0: Janek, co on tedy w lokomotywie w Antyradio? Ja przyglądam się w skrzynce mojego prywatnego listonosza kasprol@antyradio.pl. Hej, skoro jest szansa, to może jednak mi się uda. Marzy mi się koncert Systemowy Down, ale nie grają dzisiaj. W nawiązaniu do konkursu bardzo mi zależy na koncercie Europe w Warszawie, ale nie grają dzisiaj. Koncert Systemowy Down znowu. Chciałbym iść na Queens of the Stone Age, ale Queens of the Stone Age to jakoś w lipcu, o ile mi się dobrze pamięta. Hej, zbliża się koncert A Perfect Circle. Wiem, ale to nie dzisiaj. Ja zadałem pytanie, jeżeli mielibyście dzisiaj pójść na jakiś koncert, ale nie macie biletu, to na jaki? No i Emilia napisała. Bez dwóch zdań. Jack White. Moja droga, poinformuj znajomych, że dzisiaj wieczorem będziesz poza zasięgiem. Gratuluję! Zaproszenie na Jacka White'a jest twoje.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Antyradio. Najlepsze.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Po reklamie.
2: To jest Rock News w Antyradiu.
3: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Soulfly wracają do Polski. Zespół wystąpił u nas 3 razy w sierpniu. 24 w poznańskiej Tamie, dzień później w warszawskiej Progresji, a 26 sierpnia w krakowskim Kwadracie. Przedsprzedaż już ruszyła, a otwarta sprzedaż biletów na wszystkie 3 wydarzenia zacznie się jutro. Co koncert, to rekord. Metallica zagrała w weekend w Berlinie, bijąc rekord frekwencji na tamtejszym stadionie olimpijskim.

0: Im z Jamesem Hetfieldem i kolegami bawiło się jakieś 95 tysięcy osób, najwięcej w historii obiektu. Setlista bardzo podobna do tej z Chorzowa sprzed blisko 2 tygodni, a lokalny smaczek? No tutaj danie było na bardzo gorąco. Utwór Zone zespołu Rammstein. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
1: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Guano Apes, ślicznie i klasycznie, jakby nie było Bridge Band, to też słynne nagranie sprzed lat z repertuaru Alphaville, tym razem w nieco innej interpretacji, trochę bliższej dla mnie. Oczko pozostało do godziny 16. Jeszcze Państwo piszą na kasprol@antyradio.pl, żeby o panu Arturze wspomnieć. No jasne, że tak. Artur Gadowski, głos jak dzwon, dziś kończy 59 lat. Najlepszego kolego!

0: Same dobre opinie docierały dzisiaj do mnie, do prywatnego listonosza kasprol@antyradio.pl w sprawie tego koncertu, który odbył się w minioną sobotę. Garbage podobno są w doskonałej formie, o pani Shirley nie wspominając. Shirley, czy mnie słyszy, Shirley?
1: Słyszy.
0: Słyszy,
1: dobry.
0: Jest. I Sandra, i Tomasz. Dzień dobry.
2: Dzień
0: się
2: dobry.
0: Za nami stęskniłem trochę normalnie.
2: To i vice versa.
1: Gdzieś ty był się po tej Kalabrii woził.
0: A pojechałem se daleko.
1: Fajnie było?
0: Naładować baterię. Tak naładowałem. Trochę za krótko, ale...
2: To zawsze tak jest z urlopem. Na długi weekend na szczęście na horyzoncie.
0: A widzisz. I to jest myśl. Widzisz.
2: Żeby co?
0: Żeby prysnąć.
2: No oczywiście, że tak, jasne.
1: A my będziemy pracować.
2: A my będziemy pracować, bo ktoś musi nie spać, żeby spać mógł ktoś. No dzisiaj między innymi pojawi się konkurs Ostatni będą pierwszymi, pojawi się Radio Kalambur, będziemy... który trzeba będzie rozstrzygnąć.
1: Tak? Mieć bilety na Iron Maiden.
0: Mhm. Już myślałem, że Radio Kalabria, ale nie, Radio Kalambur.
1: Radio Kalabria, dobre.
0: Widzisz.
1: Ale nie zostawiaj nas, Tomek.
0: Dobra, czyli posiedzę z wami do 20.
1: Tak, proszę bardzo.
0: Okej, macie coś do jedzenia?
2: Pizza jest, przecież mamy dzisiaj 21 urodziny Antyradia i świętujemy. Sandra zjadła tyle, że zaraz pęknie.
1: A Tomek soli pizzę, tego nie kupuję.
0: Umówieni, okej. Let's go!

0: This is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach roka, świadectwa z zakulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
10: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Media 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: You know what time it is. Impact is back.

0: Limp Bizkit, Netspend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
5: Po reklamie.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Kiss. Ozzy Osbourne.

0: David Bowie. Guano Apes. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Jest prawomocny wyrok dla nauczyciela pedofila z Zamościa. Rząd nie chce być gorszy od samorządów. Szykuje ogólnokrajową nocną prohibicję. Kask obowiązkiem. Od środy zmiana przepisów dla dzieci na rowerach.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Mieszko Drescher. Zapraszam. Prawomocny wyrok dla nauczyciela pedofila. Mężczyzna skrzywdził jedną z uczennic w Zamościu. Ma spędzić prawie 3 lata w więzieniu i do końca życia nie może pracować z dziećmi i młodzieżą.
0: Prawda Antyradia.
1: Koniec z nocną prohibicją, z nocną sprzedażą alkoholu w Warszawie. A skoro w stolicy i innych miastach samorządom udało się wprowadzić zaostrzenie prawa, to Sejm nie chce być gorszy, mówi Andrzej Szajna z Lewicy.
2: Gdzieś tam pewnie jakiś może lobbying trwa, czy cokolwiek się dzieje, to nie mam takiej wiedzy. Sprawa miała być i jest w mojej ocenie przesądzona. To jest według mnie kwestia czasu, a nie woli.
1: W podobnym tonie wypowiada się też marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
3: Miasta dają przykład i wprowadzają prohibicję. Sejm i Senat nie mogą nie patrzeć na to, jakie są oczekiwania społeczne, więc jestem przekonana, że ta ustawa będzie i to wkrótce.
1: Od miesięcy nad propozycjami pracuje Sejmowa Komisja Nadzwyczajna. Dotyczą ogólnopolskiego zakazu sprzedaży napojów wyskokowych od wieczora do rana, czy całkowitego zakazu sprzedaży na stacjach paliw.
0: Prawda Antyradia.
1: Od środy głowa ma być w kasku. Wchodzą w życie nowe przepisy. Dzieciaki do ukończenia 16 lat na rowerze czy hulajnodze muszą się zabezpieczać. Instytut Transportu Samochodowego Anna Zielińska.
4: Z badań Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że stosowanie kasków przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, a w przypadku użytkowników hulajnóg elektrycznych o ponad 40%.
1: W zeszłym roku doszło do 6000 wypadków z udziałem roweru i hulajnóg elektrycznych. W ponad 1000 brali udział ludzie do 17 roku życia.
0: Prawda Antyradia.
1: 9 kąpielisk pod nadzorem sanepidu w Giżycku. To tak profilaktycznie, bo ruszył sezon na moczenie się. Problemy nie zdarzają się często, mówi Sylwia Kowalewska z giżyckiego sanepidu.
5: W tamtym roku mieliśmy jeden epizod zakwitu sinic na jeziorze Niegocin. Trwał niecałą dobę. No i tak właśnie charakterystycznie one wyglądały.
1: Sezon kąpieliskowy potrwa do końca września. Prawie 3 minuty po 16.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Pochmurno grzmi i pada na wschodzie Polski. Na zachodzie miejscami wychodzi słońce, jutro podobnie, ale nieco cieplej. Pochmurno z przelotnymi opadami we wschodniej Polsce, na zachodzie słonecznie i do 26 stopni. W środę dla zmiany burze i deszcz na zachodzie i południu kraju.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Dzień dobry wieczór, kochana słuchalności. 12 minut po godzinie 16 meldują się i witają już oficjalnie Sandra Hajduk-Popińska
2: i Tomek Ambroży-Obertyn. I my dzisiaj przede wszystkim liczymy, że nam napiszecie albo zadzwonicie jakieś fajne życzenia, bo Antyradio świętuje dzisiaj swoje 21 urodziny.
1: No i z tej okazji my składamy wam życzenia, bo czymże byłoby radio jakiekolwiek bez słuchalności. Antyradio na szczęście może się poszczycić najlepszą słuchalnością, czyli wami.
2: I z tej okazji mamy nawet coś dla was, bo po co prezenty dla nas? Dla was mamy bilety
1: też
2: na...
1: Też by się przydały trochę.
2: Też tak. My dostaliśmy pizzę od szefa, nie narzekaj. Bilety na koncert Iron Maiden w Czechach. Co trzeba będzie zrobić, żeby je zgarnąć? O tym już niebawem.
1: Będzie również dzisiaj konkurs Ostatni będą pierwszymi i pojawi się Radio Kalambur. Będzie trzeba rozszyfrować tytuł piosenki. Będzie również Bubr kontra Ogień Piekielny.
2: Będzie też o Jezusie większym niż ten ze Świebodzina.
1: Matko Bosko, kochano. I sprawdzimy również, jaką egzotyczną chorobą można zarazić się podczas lotu z Rzeszowa.
2: No dobrze, teraz gramy Hubastank i The Reason. Tak się zrobi romantycznie.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: The Smashing Pumpkins i Today. A today is the important day, że tak powiem, z języka angielskiego. Bo tak. Dziś nie tylko Dzień Dziecka, ale też Dzień Urodzin Antyradia. Także bardzo się cieszymy, że jesteście, droga słuchalności, z nami, a my w nagrodę będziemy dla was mieli wór nagród.
2: Tak, i mamy dla was w nagrodę kalambur dźwiękowy, w którym ukryty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Każdy, kto rozszyfruje kalambur, zgarnia satysfakcję w alkowie, powodzenie łóżkowe. No a kto dodzwoni się jako pierwszy, ten dostanie wyjątkowy merch Antyradia. I już teraz pojawi się zagadka. No to uwaga, skupcie się i posłuchajcie oto kalambur.
3: Za chwilę usłyszycie najgłośniejszy dźwięk, jaki kiedykolwiek udało nagrać się we wszechświecie.
4: Cicho, miliardów dla rodziców.
5: Cicho, Janusz.
4: Jesteś cicho.
5: Cichutko.
4: Jak zabierają...
5: Cicho.
4: To my...
5: Cisza.
4: My jesteśmy blisko rolników.
5: Cisza.
2: I co to jest za piosenka?
1: Dzwońcie 321-321-600.
2: Pamiętajcie, żeby zostawić nam namiary na siebie. Do wygrania powodzenie w Alkowie na cały długi weekend, a już za chwilę Dorsi Light My Fire.
6: Hey, this is Mike from Royal Blood.
7: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
8: Hi, I'm Jack White.
9: And I'm Brendan Benson.
10: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Po reklamie.
1: To jest Rock News w Antyradiu.
2: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Są wyniki eliminacji do Poland Rock Festival. Na tegorocznej imprezie dzięki plebiscytowi zagrają m.in. ADHD, Atmosphere, Lamy, Pół czy Wirażko. Więcej o tym w swojej audycji Zaraz będzie ciemno na pewno powie dziś Jurek Owsiak. Sam Poland Rock Festival, przypomnę, potrwa od 30 lipca do 1 sierpnia. Wystąpią m.in. Godsmack, Jam czy Happy Sad. Jack White znów w Polsce. Muzyk wystąpi dziś na wyprzedanym koncercie w warszawskiej Stodole. Otwarcie drzwi klubu za półtorej godziny. O 19:00 zagrają The Stubbs, Jack White o 20:00. Przypominam, że to koncert bez telefonów. Komórki będą pakowane do specjalnie zamykanych etui. Jutro powtórka w krakowskim klubie Studio. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
1: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Wyciskarea zgłośników w Antyradio.
1: Lepiej, żeby mnie nienawidzili takim, jakim jestem, niż kochali kogoś, kim nigdy nie będę. Tak powiedział o sobie Kurt Cobain. Jest w tych słowach wiele uniwersalnej prawdy, tak jak uniwersalna jest twórczość zespołu Nirvana. Nirvanę bardzo chętnie gramy wam w Antyradio i grać oczywiście będziemy.
2: No ale trzymamy też oko i ucho na pulsie spraw. Dziennik Fakt, słuchajcie, donosi. Poseł PiS Marcin Porzucek po przylocie z Rzeszowa do Warszawy nie był w stanie samodzielnie opuścić samolotu. Świadkowie twierdzą, że był tak pijany, że nie dało się go dobudzić i trzeba było pana posła zwyczajnie wynosić. Tak pisze dziennik.
1: Sam zainteresowany tłumaczy całe zajście problemami zdrowotnymi.
2: Dobra, nie znamy te numery. Problemy zdrowotne występują na dystansach znacznie dłuższych niż Rzeszów.
3: Tak. Znaczy, kakę to was może. No nic.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Z Rzeszowa to najwyżej Kataru można się nabawić, a nie choroby filipińskiej. To co? Def Leppard teraz?
1: Polejmy cukru.
2: Proszę bardzo.
1: Tylko cukru.
2: Sugar on me. Jedziemy.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Najlepszy rok na świecie najlepiej smakuje na zimno. Cold Hard Bitch przed chwilą, 8 minut do godziny 17. No a my, proszę Państwa, bawimy się w...
2: Ostatni będą pierwszymi.
1: Dokładnie. Zaraz już teraz pojawi się kalambur dźwiękowy, w którym ukryte jest tytuł piosenki, ukryty jest. Musicie pokombinować i zadzwonić 321-321-600.
2: Ewentualnie napisać na paramaupantyradio.pl.
1: No dobrze, kochani, to uwaga, to będzie piosenka, która zagra na koniec pary z głośników. Posłuchajcie kalambura.
3: Za chwilę usłyszycie najgłośniejszy dźwięk, jaki kiedykolwiek udało nagrać się we wszechświecie.
4: 6 miliardów dla rolników.
5: Cicho, Janusz.
4: Jesteś cicho.
5: Cicho
4: to. Jak zabierają...
3: Cicho.
4: To my
3: cisza.
4: My jesteśmy blisko rolników.
3: Cisza!
1: No i o co chodzi?
2: No i typujecie, i nasz stały słuchacz Jeremiasz zaproponował Kasię Lins, właściwie napisał Lynch, ale myślę, że chodziło o Lins,
1: tak.
2: Śmierć w bikini.
1: No nie, to nie jest piosenka, która zagra na koniec parę z głośników. 321-321-600.
6: No witajcie, moi drodzy, Maniek mówi z Żyrardowa. Według mnie to wokalistą tej piosenki, tej muzyki, to jest Michał Kołodziejczak. Z Agrounii, jak uciszał swoich kolegów. Chyba tam uciszał posła Kowalskiego, z tego co pamiętam.
1: To ja nie wiem, jakich ty piosenek słuchasz. To był nasz kalambur, to prawda. Ale to nie jest tytuł piosenki, która zagra na koniec.
2: Spróbujcie, dzwońcie pod 321-321-600, bo tak jak obiecywał Tomek, Alkowa, sukces w Alkowie gwarantowany, a może nawet i coś więcej.
1: A może nawet merch Antyradia. 321-321-600, za chwilę ZZ Top.
7: Hi, we're Guano Apes.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.

0: Dzięki do Media Markt.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej ma.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Wojskowi i medycy w drodze do Pekinu przywiozą do kraju ciężko chorą rodaczkę. Małopolska Koalicja Obywatelska zaorana. Struktury zostały rozwiązane. Z liceum do gromu specjalsów będą szkolić w Chorzowie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Lekarze zdecydują, kiedy i do którego szpitala zostanie przewieziona polska studentka, która leży w śpiączce w lecznicy w Pekinie. Po 24-latkę poleciał wojskowy samolot z zespołem medycznym. Transport przygotował wspólnie resort obrony i MSZ. Dziewczyna zachorowała nagle. W Chinach przeszła kilka operacji. Od kwietnia pozostaje w śpiączce. Jej rodzina zbierała pieniądze na opłacenie leczenia i transport i tu pomoc zaproponował szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Tak jak ewakuowaliśmy obywateli z Bliskiego Wschodu, tak jak nie ma innej możliwości przetransportowania polskiego obywatela w ciężkim stanie, tak będziemy pomagać. To jest wybór filozofii państwa polskiego.
0: Na przyjęcie 24-latki są gotowe lecznice w Warszawie i Wrocławiu.
1: Prawda Antyradia.
0: Rozpadła się Koalicja Obywatelska w Małopolsce. Jej struktury zostały rozwiązane uchwałą zarządu Krajowego Partii. Premier zdecydował, że wicemarszałek Sejmu zajmie się sprzątaniem bałaganu w regionie. Dorota Niedziela została wyznaczona na komisarza regionalnego. Wcześniej szefem małopolskich struktur był prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, ale poległ. To znaczy został odwołany przez mieszkańców w referendum.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad 1000 osób wciąż pracuje na miejscu pożaru w okolicach Wołomina na Mazowszu. Spaliło się tam ponad 300 hektarów lasu. Teraz już się nie pali, ale trzeba to dogasić i przypilnować, żeby pożar nie wrócił.
1: Prawda Antyradia.
0: Elitarne grono uczniów będzie się kształcić w siłach specjalnych. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie jako pierwsza w kraju uruchomi klasę o takim profilu. Miejsc będzie tylko 11. Dyrektor szkoły Adam Mańka.
3: Uczeń sił specjalnych będzie miał zajęcia ze sportu walki, z topografii, będzie miał zajęcia wytrzymałościowe, będzie miał zajęcia z motoryki, czyli damy mu przez ten 4-letni kurs liceum ogólnokształcącego szeroki wachlarz przede wszystkim sprawności fizycznej.
0: Do tego rozszerzona matematyka, język angielski i geografia. Nauka ruszy we wrześniu. Absolwenci będą przygotowani, aby starać się o służbę na przykład w jednostkach gromu czy komandosów.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Pochmurno grzmi i pada na wschodzie Polski, na zachodzie miejscami wychodzi słońce. Jutro podobnie, ale nieco cieplej, pochmurno z przelotnymi opadami we wschodniej Polsce, na zachodzie słonecznie i do 26 stopni. W środę dla odmiany burze i deszcz na zachodzie i południu kraju.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
5: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
6: 3 minuty po godzinie 17. Billy Gibbons i spółka. Teraz od pary z głośników dla was.
7: Czyli seksualizacja dorosłych, bo łaskoczemy was za uchem brodą panów z ZZ Top. Dzień dobry, kłaniamy się nisko. 4 minuty po 17. Sandra Hajduk-Popińska
6: i Tomek Ambroży-Oberty.

0: para z głośników w Antyradio.
1: Rewelacyjny numer od The Afghan Weeks, a jeżeli wy dopiero teraz poznajecie ten zespół, bo może tak się wydarzyć, to polecam wrócić do albumów grupy z lat 90. tych wcześniejszych albumów, naprawdę kawał dobrego, nie tylko rocka, bo tam elementy soulu też, fajne granie, po prostu.
2: A my przenosimy się teraz do Danii, bo w Danii trwa budowa sztucznej wyspy Lindenholm.
1: Nowy ląd ma chronić Kopenhagę przed podnoszącym się poziomem mórz i zapewnić miejsce dla dziesiątek tysięcy mieszkańców.
2: Projekt obejmuje 275 hektarów, słuchajcie, i jest jednym z największych przedsięwzięć urbanistycznych w Europie.
1: No i tu para na Sandro Coelho. Kiedy życie daje ci morze, zrób z niego działkę budowlaną.
3: Dobrze.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: No jak tylko pojawia się Gwen Stefani, to od razu jest Bula Bomb. No doubt, Just a Girl. 23 minuty po godzinie 17. Para z głośników wciąż bucha. No i mamy dla was kolejny konkurs.
2: Tak jest, mamy dla was bilety na Iron Maiden na festiwalu Rock for People w Hradec Kralowem 14 czerwca. No i teraz tak, mamy Dzień Dziecka?
1: Tak.
2: Mamy. W związku z tym postanowiliśmy sobie z Tomkiem przypomnieć takie, wiecie, teksty, które mówiła nam zazwyczaj mama, w ogóle rodzice nam mówili w dzieciństwie, na przykład zjedz mięsko, zostaw ziemniaczki.
1: Tak, albo jeszcze tu nasrać tylko na środku.
2: Na przykład. Jakie inne teksty kojarzą wam się z dzieciństwem? No i wybierzcie takie, które jednocześnie mogłyby być tytułem płyty Iron Maiden. Dzwońcie pod 321-321-600.
1: Albo możecie też pisać paramaupa@antyradio.pl. W jakiejkolwiek sprawie dzwonicie, koniecznie zostawiajcie nam numer do siebie telefonu i pamiętajcie, końcówka 00, czyli 600. 321-321-600. A za chwilę Toto i Afryka.
3: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
4: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
5: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: To jest Rock News w Antyradio.
9: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Coraz śmielej Slayer wraca na scenę po tym, jak zespół zrezygnował z grania tras koncertowych i grał jakoś tak po 2 koncerty w roku. Teraz zapowiedział małe tournée. Z okazji 40 albumu Rain in Blood zespół zagra 5 razy w Ameryce Łacińskiej, a wcześniej ogłosił 5 występów w USA. 10 koncertów to już mała trasa. Czekamy na śmielszy krok w Europie. Najdłużej powstający utwór Petera Gabriela, no być może, muzyk opublikował kawałek A Hard Lesson, nad którym miał zacząć pracować już 40 lat temu. Teraz A Hard Lesson w wersji Brightside Mix został kolejną zapowiedzią albumu O.I., który ma ukazać się pod koniec tego roku. Kolejne Rock Newsy jutro.
7: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Nie jest to hymn ku czci byłego trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej, choć nie? Mógłby być. Engel od Rammsteina na antenie Antyradia.
2: Komu, bo idę do domu, można wygrać stosunkowo udany wieczór z Antyradiem. Powodzenie, Walkowie, jeśli uda wam się rozszyfrować kalambur dźwiękowy, który ułożyliśmy w konkursie Ostatni będą pierwszymi. Jaki numer zagra na koniec parę z głośników? Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w kalamburze. No to uwaga, posłuchajcie.
3: Za chwilę usłyszycie najgłośniejszy dźwięk, jaki kiedykolwiek udało nagrać się we wszechświecie.
4: 6 miliardów dla rolników.
5: Cicho, Janusz.
4: Jesteś
5: cicho. Cichutko.
3: Cicho.
4: To my,
3: cisza.
4: My jesteśmy blisko rolników.
3: Cisza.
1: No i sprawdzamy, jakie są wasze typy.
2: 321-321-600.
6: Witajcie. Ja myślę, że to będzie Ale w koło jest wesoło.
2: O.
6: Czyli wszechświat i te wszystkie inne historie.
2: Wiadomo, hemoglobina.
1: Sytuacja taka.
2: Tak, ale to nie jest ta piosenka do końca, ale no, dobry strzał. 321-321-600.
7: Witam. Dzwonię w sprawie zagadki.
2: No.
7: Czy to będzie Cichosza Grzegorza Turnała?
1: Ładnie, ale
2: pięknie,
1: nie.
2: Pięknie, ale nie. 321-321-600.
8: Piosenka w kalamburu to jest Cisza budki suflera.
2: To nie jest Cisza budki suflera. No nic, słuchajcie parę z głośników do samego końca.
1: A teraz Guns N' Roses. Na moment przed koncertami Gunsów na Śląsku gramy wam ten zespół teraz w Antyradio.

0: I tak sobie z Tomkiem tutaj rozmawiamy, że naprawdę byłby z niego całkiem niezły influencer.
1: Tak, bo
0: widzę cię w tej roli.
1: Na niejedną influencę w życiu zapadłem i potrafię też zarażać. No dobrze, kochani, 8 minut do godziny 18, a teraz łamiąca wiadomość z naszego uniwersum obłędu. Ukrywał się przez dekadę i udawał własnego sąsiada. Poszukiwany 55-latek zatrzymany, słuchajcie, donosi portal kryminalki.pl.
0: Gdańscy kryminalni zatrzymali mężczyznę, który przez 10 lat unikał więzienia za przestępstwa skarbowe. Skazany za wystawianie lewych faktur gdańszczanin przez cały okres ukrywania się bezprawnie posługiwał się danymi osobowymi sąsiada z bloku.
1: Grozi mu kilka lat więzienia i tytuł Człowieka Roku magazynu Sąsiad Kanalia.
2: Pan jesteś nierób, pijak i pasożyt.
3: No, a pan jesteś menda, świnia i złodziej.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: I am Roger Glover.
6: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
5: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
4: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: History Channel przedstawia.
6: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi.
5: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
6: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
5: Nowa superprodukcja Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Samoloty do tankowania w powietrzu zamawia polska armia. Akcja służb w trzech miejscach na zlecenie prokuratury europejskiej. Politycy PiS-u chcą się dogadać z Konfederacją w sprawie wyborów w Krakowie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Dwa samoloty cysterny do tankowania w powietrzu zamawia Polska. Zostaną kupione w Hiszpanii za pieniądze z programu SAFE. Rozmowy są na zaawansowanym etapie, mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw SAFE.
2: Ze stroną hiszpańską jesteśmy już w dialogu. Mam nadzieję, że jeszcze w drugiej połowie roku już będziemy postawiali kropkę nad i w tej sprawie.
0: Samoloty będą służyć nie tylko do tankowania myśliwców. Mogą również przenosić kilkadziesiąt ton ładunku albo transportować żołnierzy. Mają być dostarczone do 2030 roku. Do końca maja w ramach programu SAFE podpisano 62 umowy z polskimi przedsiębiorstwami na dostawy sprzętu o wartości 120 miliardów złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Przeszukania w trzech miejscach na zlecenie prokuratury europejskiej. CBA i CBŚP odwiedziły kilka lokalizacji w ramach śledztwa dotyczącego wyłudzeń podatkowych w Niemczech. Grupa, którą tropią służby, miała wykorzystywać firmy z kilku krajów do oszustw podatkowych przy handlu elektroniką. Straty przekraczają 2,5 miliona euro.
1: Prawda Antyradia.
0: Politycy PiS-u otwarci na dyskusję o wspólnym prawicowym kandydacie w wyborach w Krakowie. Na razie jednak ich partia nie wskazała nikogo. Tymczasem Konfederacja postawiła na Bartosza Bochenczaka. Zdaniem Pawła Szrota z PiS-u wciąż jest szansa na rozmowę.
3: W polityce regularnie się rzeczą rzeczy nieprzewidywalne, bądź mało prawdopodobne. Wielokrotnie byłem tego świadkiem. Liczę na refleksję kolegów z Konfederacji. Świetlana postać w historii najnowszej Polski, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, kandydował kiedyś na prezydenta. I kiedy sytuacja polityczna była taka, nie inna, wycofał swoją kandydaturę, nie wahał się przed tym.
0: Nie ma żadnych sygnałów, aby Konfederacja planowała jakikolwiek krok wstecz.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest wykonawca przebudowy ulicy Chorzowskiej w Gliwicach.
4: Planowana przebudowa obejmie wymianę nawierzchni jezdni. Na całej długości ulicy powstanie też wydzielona droga rowerowa, która ma liczyć blisko 3 km. Będzie też chodnik dla pieszych, do tego nowe miejsca postojowe, zieleń i drzewa. Prace obejmą też infrastrukturę techniczną, kanalizację deszczową i oświetlenie. Będą mogły ruszyć, jak umowa zostanie podpisana. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Pełna kultura, zapraszam. Colin Farrell wraca jako Jan Cukier. Jest zwiastun drugiego sezonu serialu pod tytułem Sugar. To detektywistyczna produkcja utrzymana w klimacie noir z akcją osadzoną w Los Angeles. Tym razem tytułowy John Sugar będzie tropić starszego brata przyszłej gwiazdy boksu. Premiera 19 czerwca. 4 czerwca, ale przyszłego roku, John Rambo wróci do kin. To już oficjalna data premiery. Film ma pokazywać wydarzenia poprzedzające te z pierwszej krwi. Widzowie dowiedzą się, co ukształtowało głównego bohatera. W tej roli wystąpi Noah Centineo, a oryginalny Rambo, czyli Sylvester Stallone, jest producentem. Pinokio dołączy do Puchatkowersum. Chodzi o przerabianie dawnych bajek dla dzieci, do których wygasły prawa, na krwawe horrory. Film o drewnianej bestii zadebiutuje 24 lipca. Na razie można się zapoznać ze zwiastunem produkcji.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
0: Pochmurno, deszczowo, miejscami grzmi we wschodniej połowie kraju. Na zachodzie przejaśnienia, jutro podobnie, ale nieco cieplej, pochmurno z przelotnymi opadami na wschodzie kraju, na zachodzie słonecznie i do 25 stopni. W środę dla odmiany burze i deszcz na zachodzie i południu Polski.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
5: Już mi niosą suknię z welonem.
6: Boże, ty moje, Małgorzata, przepraszam, Małgośka mówią mi. Nie, to Sandra Hajduk-Popińska.
5: Nie, to Billy Idol, mój drogi, i Białe Weselicho.
6: A mnie nie przedstawisz?
5: Tomek, proszę, Obertyn.
6: Dziękuję bardzo.
5: Nie mój mąż.

0: No i od razu świat wygląda lepiej, kiedy wciąż są na nim Stones i In The Stars do Rolling Stones w parze z głośników 12 minut po godzinie 18.
1: A my mamy dla Was bilety na koncert Iron Maiden w Hradec Kralowem w Czechach. Co trzeba zrobić, żeby je zdobyć? No, w związku z Dniem Dziecka trzeba się pochwalić takim tekstem, który często słyszeliście od swoich rodziców, typu ziemniaczki zje, zostaw, mięsko zje.
0: Mięsko musi być zjedzone,
1: na przykład,
0: tak,
1: no? I który jednocześnie mógłby być tytułem płyty Iron Maiden. I tak na przykład Marek napisał nam: myślisz, że sramy pieniędzmi, a banknoty służą nam za papier toaletowy? No i teraz tytuł płyty Ironów: do you think we shit money and use banknotes as a toilet paper?
0: To genialne, absolutna perła. 321-321-600, możecie również dzwonić.
2: Najlepszy tekst mamy, jaki pasowałby na płytę Iron Maiden, to jak będziesz niegrzeczny, to przyjdzie pan i cię zabierze. I już widzę nazwę po angielsku. The man will take the naughty boys.
0: No i taki ładne, bardzo na czasie, aktualny, tak, związany z wydarzeniami. 321-321-600.
3: Standardowy tekst. I co, jak inni będą skakali do ognia, to ty też skoczysz? I tytuł albumu: Jump into the fire.
0: Świetne.
1: Proste, a konkretne.
0: Absolutnie.
1: Przekazem.
0: No dobrze, kochani. 13 po 18. Para z głośników wciąż bucha. Jak już o skakaniu mowa, to teraz Higher i Creed.

0: To jest piosenka, która jest dla mnie takim kompasem życiowym. Trochę warto tej białej flagi jednakowoż nie wywieszać i nie poddawać się. Republika Biała Flaga w parze z głośników 22 minuty po godzinie 18.
1: Udajemy się teraz do Armenii. Co ty
0: o,
1: na to?
0: Super!
1: Armenia bowiem buduje, wyobraźcie sobie, największy na świecie pomnik Jezusa.
0: Matko Bosko kochano! Monument ma osiągnąć około 110 metrów wysokości, czyli, czekaj, jak policzę, na kalkulatorze, no dobra, ponad dwa razy więcej niż figura Chrystusa Króla w Świebodzinie.
1: O, słuchajcie, to jest kolejny dowód na to, że jeżeli coś da się zmierzyć w metrach, wcześniej czy później ktoś zrobi to większe. Nawet zbawienie.
2: Matuchno najdroższa.
3: Serce się pokazało.
2: Tak, serce, Boże. Buzię widzę.
0: Gdzie?
2: Twarz widzę. Buzię widzę w tym tęczu.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Mówi dla Państwa Lech Janerka.
5: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
6: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj

0: Media Expert.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Richard Ashcroft zafundował nam heavy news, ale u nas w parze z głośników żadnych ciężkich newsów dla was nie
1: ale
0: mamy.
1: Ale ty to ładnie powiedziałaś, Ashcroft. Powiedz jeszcze raz.
0: Ashcroft.
1: Oh, goddammit.
0: Lekutko, lekutko wjedziemy was przez ten poniedziałek.
1: Tak, proszę państwa, i mamy konkurs Ostatni będą pierwszymi, czyli Radio Kalambur, w którym ukryta jest nazwa piosenki, znaczy tytuł piosenki po prostu. Trzeba odgadnąć, jaki utwór zagra na koniec pary z głośników. Do wygrania jest powodzenie erotyczne Walkowie, a kto pierwszy odgadnie, ten zgarnie jeszcze merch antyradia, którym może być na przykład koszulka.
0: A co?
1: Proszę bardzo, tak. Kto Boga temu zabroni. Dobrze, no to uwaga, posłuchajcie oto kalambur.
2: Za chwilę usłyszycie najgłośniejszy dźwięk, jaki kiedykolwiek udało nagrać się we wszechświecie.
3: Cicho, miliardów dla rodzin.
4: Cicho, Janusz.
3: Jesteś cicho.
4: Cicho, to.
3: Jak zabierają...
2: Cicho.
3: To my...
2: Cisza.
3: My jesteśmy blisko rolników.
2: Cisza.
1: Boże ty mój.
0: No się wystraszyłam.
1: Trochę tak. O co chodzi? Jaka to piosenka? Jaka to melodia? 321-321-600. Dzwońcie, pamiętajcie, żeby zostawić nam na miarę do siebie, jak dzwonicie.
5: Cześć, z tej strony Grzesiek. Dzwonię w sprawie konkursu rebusu.
1: No.
5: Myślę, że odpowiedź jest przewrotna i chodzi o dźwięk wydawany przez jakiegoś owada.
1: Czyli na przykład bzykanie?
0: Nie. Ach, skojarzenie.
1: Nie, dobra, nie o to chodzi. 321-321-600.
6: Dzień dobry. Odpowiedź na dzisiejszą zagadkę z kalamburów to zespół Quiet Riot, piosenka Come on, Feel the Noise.
1: Ale ładnie kombinował. Blisko, tak, dobrze, ale to nie jest poprawna odpowiedź. Wciąż nie odgadnięty kalambur. 321-321-600.
7: Czy to jest czasami długość dźwięku samotności Mysłowic?
1: To też jest, z czego ty się śmiejesz znowu. To też jest bardzo, nie na
0: dźwięki
1: temat.
0: Dźwięki owadów, po prostu nieważne. Zostawmy, proszę cię.
1: 321-321-600. Kiss, I was made for loving you.

0: 7 minut do godziny 19, a to oznacza, że już prawie wieczorynka. Tak. Ale nie w antyradiu, w antyradiu.
1: Nie, w antyradiu
0: tam czysty
1: jest
0: rock and roll i konkursy niebawem będziemy przypominali. Właściwie to niebawem się dowiemy, kto idzie na Iron Maiden, a kto wygrywa ostatni będą pierwszymi, ale teraz pora na wiadomość z przedostatniej chwili.
1: Tak, Bóg chaosu zbliża się do Ziemi. No, brzmi jak slogan reklamowy Poczty Polskiej, ale nie, to doniesienia z kosmosu, słuchajcie.
0: Ogromna asteroida zmierza w kierunku Ziemi. Naukowcy ustalili prawdopodobną datę katastrofy i miałoby do niej dojść za 48 lat.
1: No, cóż, co robić? Może uda się ją powstrzymać, a jak nie, to odpadną mi przynajmniej 2 lata kredytu za mieszkanie.
2: Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
3: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
4: Alex Lifeson, also of Rush.
5: Hi, this is Steph from Placebo.
6: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy.

0: Reklama.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super, kiedy płyniemy?
3: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą,
4: przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Zespół nazywa się Muse, utwór nazywa się Cryogen i trzeba przyznać, że wyszło to panom znakomicie.
2: Absolutna petarda. A w parze z głośników konkurs ostatni będą pierwszymi. Bo kto zjada ostatki, ten na pochyłe drzewo nie skacze. Dobrze, kochani, pojawi się kalambur dźwiękowy już teraz, a wy musicie odgadnąć, jaka piosenka zagra na koniec pary z głośników. Do wygrania powodzenie erotyczne Walkowie oraz...
1: Koszulka
2: Antyradia. Także śmiało dzwońcie 321-321-600, ale najpierw posłuchajcie kalambura.
3: Za chwilę usłyszycie najgłośniejszy dźwięk, jaki kiedykolwiek udało nagrać się we wszechświecie.
4: Cicho, Janusz.
5: Jesteście
4: cicho.
5: Jak zabierają...
6: Cicho!
5: To my...
6: Cisza!
5: My jesteśmy blisko obronników.
6: Cisza!
2: No i o co chodzi? 321-321-600. Pamiętajcie, żeby zostawić numer do siebie, jak dzwonicie.
7: Cześć, z tej strony Dawid z Wrocławia. Wydaje mi się, że dzisiejszym utworem jest Enjoy the Silence, Depeche Mode. Pozdrawiam wszystkich, cześć.
2: Pozdrawiam, cześć.
1: Nie, ale możemy troszkę podpowiedzieć, że jesteś blisko.
2: 321-321-600.
8: To jest najnowsza piosenka zespołu Muse Hexagon.
2: Nie, Mius to grało przed chwilą. To nie jest ta piosenka. 321-321-600? Halo?
9: A może Chris Corner i Scream?
2: Nie, to nie jest poprawna odpowiedź.
1: Ale macie wyobraźni. No dobrze, gramy wam Beatlesów, a za chwilę dowiemy się, kto idzie na Iron Maiden.

0: hymn naszego uniwersum obłędu, czyli Paranoid i Black Sabbath w parze z głośników, 23 po 19.
1: Para ma dla was dzisiaj naprawdę nie lada prezent, dlatego że rozdawaliśmy zaproszenia na koncert Iron Maiden w Czechach. Zadanie konkursowe było dosyć proste, trzeba było przypomnieć sobie taką starą śpiewkę naszych rodziców z dzieciństwa i nazwać nią płytę Iron Maiden. I uwaga, jedna z nagród leci do Majki, która napisała: mama zawsze mi mówiła, a ty co, córka szklarza? A ja odpowiadałam: nie, ale jestem jedyną szybą w oknie, którą musisz umyć. Tytuł płyty nazywałby się Daughter of the Glazier.
0: Dobre, doskonałe, bardzo mi się
1: ładne.
0: Podoba.
1: A z kolei Weronika zaproponowała Fear of the Dark, czyli ubierz się, bo wilka dostaniesz. No to jest prawie to samo, ale obie idziecie na Iron.
0: No i super. A jeszcze dzisiaj przed godziną 20 pojawi się rozwiązanie zagadki w konkursie Ostatni będą pierwszymi. Za chwilę natomiast Skorpionsi.
2: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
3: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
4: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
10: Impact is back.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Ale bym, Tomek, poszła na jakiś koncert teraz, powiem ci, tak się rozochociłam.
1: Ach, Boże ty mój, no i bardzo dobrze się składa, bo trwa tydzień z Rock for People w Antyradiu, a my wysyłamy słuchaczy do Czech. Do Czech, w sensie do naszych sąsiadów, na festiwal Rock for People, który odbędzie się w dniach 10-14 czerwca w Hradec Králové.
0: Tak jest. Dzisiaj oddawaliśmy w wasze ręce wejściówkę na koncert Iron Maiden, ale to jest nie jedyny zespół, który właśnie na tym festiwalu, na Rock for People, będziecie mogli zobaczyć, więc polecamy wam gorąco, po pierwsze, żeby w ogóle się tam wybrać, tak, a po drugie, żeby spróbować swoich sił w naszych antyradiowych konkursach, bo my tych wejściówek na Rock for People będziemy mieli znacznie więcej.
1: A tam Megadeth, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon i na pewno jeszcze w Antyradiu pojawi się okazja, żeby zgarnąć bilety na Rock for People. Kiedy? No to musicie słuchać nas na okrągło 24 godziny na dobę. A teraz wracamy do grania.

0: No i tak, proszę Państwa, to jest właśnie to. To jest rozstrzygnięcie konkursu Ostatni będą pierwszymi i naszego Radio Kalambura. Dźwięk ciszy, czyli Sound of Silence, dzisiaj było, to była ta piosenka, która nie była w konkursie Ostatni będą pierwszymi. Kto zgadł, nawet odpowiedział sobie tak w środku, w cichości, w słuchaczu, ten zgarnia powodzenie Erotyczne Walkowie. A kto dozwonił się pierwszy, ten dostaje od nas merch.
1: No i powiem Ci, że ta zagadka była dzisiaj wyjątkowo trudna, bo nawet ja nie do końca byłam w stanie odgadnąć, o jaki utwór i zespół chodzi. I to nie jest koniec, bo Ostatni będą pierwszymi, będzie ten konkurs jeszcze wracał w audycji Para z Głośników, na pewno w tym tygodniu. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiaj. Sandra Hajduk-Popińska.
0: Tomasz Ambrożo-Bertyn, trzymajcie się, a po nas oczywiście Jurek Owsiak.
2: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
3: Hey, this is Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

I witam bardzo gorąco, 529 wydanie, zaraz będzie ciemno, czyli miałem chyba czuja wczoraj, kiedy wybierając muzykę, nie wiedziałem o tym, że dzisiaj deszcz w Warszawie, przepiękny deszcz, ale to wszystko poszło po tej pięknej zieleni, wygląda jeszcze cudowniej, ale myśląc o tym utworze, głównie myślałem zupełnie innym stylu, to my nie jesteśmy nieprzemakani, kiedy przez dwa dni, piątek, sobotę, byliśmy we Włocławku na fantastycznym przeglądzie, tym razem 17 eliminacje do najpiękniejszego festiwalu świata poszły w sposób nieprawdopodobny, a zwłaszcza piątkowe zakończenie tego spotkania z fanklubem ZBC, no chyba przyjdzie do historii, ponieważ było kulturalne, cudowne, piękne, trwało długo, długo, długo, długo, było niezwykle smaczne, niezwykle emocjonujące i nawet jak później rozmawialiśmy z panem prezydentem Włocławka, to skłoniło go do pewnego pomysłu, aby za rok zrobić małe pole namiotowe, dosłownie niedaleko klubu Browar B, gdzie odbywały się eliminacje. Panie prezydencie, jeżeli pan słucha, wielki szacun i wielkie podziękowanie. Stykało wszystko, wszyscy się czuli bardzo dobrze. O eliminacjach dzisiaj będziemy mówili. Dzisiaj wam przedstawimy kolejnych wykonawców małej sceny tylko z nazwy, a także przedstawimy wam tych, których szanowna komisja wraz z publicznością, bo to się odbywało razem, wybrała na tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata, czyli mała scena tylko z nazwy, ale także przedstawimy wam pierwszych gości, którzy będą u nas na Akademii Sztuk Przepięknych, a więc zapowiada się bardzo dużo materiału ciekawego i takiego ważnego. Ja tylko powiem, że do Poland Rock Festiwalu, najpiękniejszego festiwalu świata, już tylko 59 dni, 30, 31 dzień lipca, pierwszy dzień sierpnia. Moi drodzy, sztywny Palazji rozpoczął nieprzemakalnymi. Naprawdę nam ten też potrzebny niezwykle, niezwykle. Pierwsze dźwięki, które słyszycie także w tle, są naszą zagadką. Nawet niedawno złapałem się, że tę muzykę wam przedstawiam, więc może nie będzie trudna. Kto i kiedy tak pięknie zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata, zbc@antyradio.pl. A ja z radością otworzyłem przepiękną list z naszym znaczkiem, pięknie zaadresowany. Jurek Słońca, miłości, radości, wiosny w sercu i w życiu. Pozdrawiam, Wielkanoc 2026. Hurra, hurra, hurra, hurra. Jesteśmy nieprzemakani. Przyjęliśmy tam pocztówkę. Bardzo, bardzo dziękuję Kasi za jej nadanie. No to nasza zagadka.

No i żeby nie zdradzili nazwy ze słowo, przecież w takim ferworze nagle mogę powiedzieć, kto śpiewa dla polskiej publiczności. Nasza zagadka, kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata, zbc@antyradio.pl. Moi drodzy, najpierw zacznę od ogłoszenia. Pokojowy patrol, start o zgłoszenie na festiwal. Zgłoszenia przez bazę patrolową. Patrol WOS-RGPL. Ostatnie szkolenie przed 62. Poland Rock Festiwalem odbędzie się 19-21 czerwca. Zapisy już trwają. Szkolenia pokojowy patrol.pl, ale zgłaszamy się także przez bazę patrolową. Patrol WOS-RGPL już na festiwal. Mówię do tych, którzy są po naszych szkoleniach, noszą nasze koszulki. Ci, którzy już byli raz na festiwalu, tym bardziej wiedzą o co chodzi w tym wszystkim. A więc już tworzymy grupy na najpiękniejszy festiwal świata, także grupy medyczne, która jeszcze dopina już tak naprawdę do zwartego szeregu medyków, którzy będą razem z nami w szpitalu polowym. Ale także dzisiaj poniedziałek, a jak poniedziałek 1 czerwca, to wszystkiego dobrego dla wszystkich dzieci, czyli dla wszystkich nas, wszystkie dzieci, ha, ha, ha, cieszą się. A my także, uwaga, uwaga, podajemy wam wyniki Złotego Bączka. Łącznie oddano 39 910 głosów. Zacznę od zespołów Polski, bo mam pod ręką zwycięzcę, więc wysłuchamy zwycięzcę i chyba nawet gdzieś powinienem mieć rozkład jazdy, kiedy zwycięzca będzie grał, ale to zaraz do tego na pewno dojdę, będę wiedział, ale póki co. Na trzecim miejscu Mrozu, 2416 głosów. Hunter and Hur Cantata, 3214 głosów. I moi drodzy, fanfary, jeżeli są gdzieś w waszych głowach, to niech te fanfary zabrzmią. Zespół się przygotowuje specjalnie na ten koncert, a wiecie, że potrafi się przygotować świetnie, czyli 6713 głosów w Złotym Bączku oddano na lidera Nocny Kochanek i jego usłyszycie na najpiękniejszym festiwalu świata. Ja szybko szukam, kiedy dokładnie zagra, aby ukoić waszą radość jako zwycięzca Złotego Bączka kategoria Muzyka Polska.

0: Wszystko już wiemy, 22.30, piątek, nocny kochanek i to nie będzie koniec dnia muzycznego, bo po nocnym kochanku trzymamy tę wisienkę na torcie jeszcze przed wami, jeszcze wolne okienko w sobotę, ale to z czasem także dowiecie się, co i jest grane. Piątek, godzina 15, Bum Bum Orkestra, 16.30, Dziwna Wiosna, godzina 18, Spider Gap, 19.30, Jam, 21, Alba Rosien, Schengen Clan, 22.30, na Złoto Błąk koncert Nocny Kochanek i 00, jeszcze tego nie zdradzamy, ale ten dzień będzie bardzo, bardzo gorący. Jeszcze raz przypominam, 39 910 głosów, jeżeli chodzi o zespoły zagraniczne. Proszę uzbroić się cierpliwość, także jeszcze dzisiaj usłyszymy, kto zajął... nie, zaraz usłyszymy, bo widzę, że mam zapisane także zwycięzcę w kategorii zespoły zagraniczne. Ale póki co zadaliśmy wam pytanie, no jak tam, kto był, ręka do góry, kto nie był, czy oglądaliście aplikację naszą, czy oglądaliście w ogóle transmisję, ponieważ przygotowaliśmy się do niej bardzo profesjonalnie. Trzy kamery, trzech operatorów przez cały czas na scenie śledziło zmagania, które, no trzeba powiedzieć, że wszystko bardzo precyzyjnie przeprowadzone dzięki całej obsłudze technicznej pod dowództwem Krawca, naszego przyjaciela, który także zawiaduje stroną techniczną całej małej sceny, tylko z nazwy na najpiękniejszym festiwalu świata. Hodor czynił honory. Jak się czyniło honory, Hodor?
1: Hodory by można było powiedzieć.
0: Hodory.
1: Czyniłem hodory. No miło bardzo. Ja w ogóle lubię te eliminacje, bo tam jest dużo czasu, nic nas nie goni, ludzie fajni. I taka była miła atmosfera od początku do końca. No sobota była wyjątkowa, Jurek, wiesz, po tych posiedzeniach z nimi piątkowych. Ja miałem inną percepcję, inną taką wrażliwość emocjonalną.
0: Bardzo, ponieważ publiczność, można powiedzieć, po 17 razach i też nauczona, w jaki sposób to wygląda, bardzo nam się podoba, że wspomnieliśmy, że na 17 eliminacji tylko raz jeden z artystów złapał focha i chodził, mówił, ustawka. Nie było ustawki, nigdy jej nie ma. Dyskutujemy, sprzeczamy się, ale w tym roku było bardzo zgodne całe jury, a nawet w piątek, bo przecież ogłosiliśmy to w sobotę, w piątek, żeby jakby nie blokować, co może być w sobotę, na pewno klepnęliśmy dwie kapele. Na trzecią się zastanawialiśmy i nawet pozwoliłem sobie zadzwonić do trzeciej, mówiąc, Hania, twój głos jest naprawdę zjawiskowy. I pomyślcie jeszcze nad pewną konstrukcją samego grania, bo mieliśmy tam parę takich uwag, ale takich organizacyjnych, nie do muzyków, ale organizacyjnych, jak to jeszcze mogło lepiej wyglądać. I z jaką radością zadzwoniliśmy potem w sobotę i powiedzieliśmy, gracie, jesteście, załapaliście się. Siedmiu wykonawców, będę ich jeszcze dzisiaj wymieniał, ale mówiąc o tym, jak tam było, spotkaliśmy się z naszym fanklubem. Dziękuję wam bardzo, bo to jest nieprawdopodobny taki ozdobnik i coś, co niezwykle szanujemy. A wieczór spędzony przy kamperze Tygrysów, no był takim niezwykle, niezwykle czarującym, mądrym, fajnym. Nigdy na to nie mamy czasu, a tutaj po prostu usiedliśmy, wygadaliśmy się za wszystkie czasy. Siema Jurku, siema Hodorze, co do tematu audycji, to spędziłem dwa cudowne dni we Włocławku. Było spotkanie z włocławską rodzinką. Szczególnie zapamiętam te pogaduchy przy kamperze obok browaru. Ten pomysł z tatuażem, Jurku, myślę, że nadal aktualny. Oczywiście, że tak. 29.05. My tylko wiemy, o co chodzi. Było też na sportowo w sobotę rano, choć nie to, co Hodor zapowiadał ze sceny treningowo 5 km na Parkland Słodowo Włocławek. Wielkie dzięki za przyjęcie. Kapele, na które liczyłem, przeszły. Cieszę się z tego bardzo. Włocławek ugościł wspaniale, super miejsce na eliminację. Nawet te wstrętne meszki tego nie zakłóciły. Liczę, że 18 eliminacje ponownie zawitają do Włocławka. Pozdrawiam wszystkich przed radioodbiornikami, cały fanklub ZBC, ekipę domowej orkiestry. Przesłał Marek Złowicza. Meszki były, a pan prezydent, no dosłownie przed chwilą korespondowaliśmy, także zapowiedział, że zaprasza wszystkich na kolejne 18 eliminacje i wspominam jeszcze raz o tym, że powiedział, chcę otworzyć mały kemping taki, który będzie niedaleko browaru B. Zespoły zagraniczne, Palo Royal 3683 głosy, Hanabi 3898, już wszyscy wiedzą, że Dirty Shirt 4806 głosów i tak naprawdę wszystko potoczyło się gwałtownie, nagle, jak lawa po prostu to wszystko wyskoczyło i pozamieniało kolejność. Hanabi, czyli Japonia, szła bardzo równiutko, aż tu nagle rumuńskie Dirty Shirt zajęło pierwsze miejsce. Gratulacje!
2: We're Dirty Sharks!

0: Przypominamy, czarny czy szert. Pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o Złotych Bączka, kategoria zespoły zagraniczne. I wszystko wskazuje na to, że za rok usłyszymy ich na scenie, bo to zawsze jest z zagranicznymi zespołami tak, że trudno dopasować jest, czekają do ostatniej chwili, a my już line-up musimy ułożyć dużo wcześniej. Gratulacje, znacie ich, to jest Mała Scena, to także pokazuje, że Mała Scena rządzi. Witam wszystkich słuchaczy, na początku serdeczne podziękowanie dla organizatorów eliminacji do Poland Rock. Było super, byliśmy całe dwa dni, zespoły, które się dostały, żeby zagrać nam na festiwalu, super, ale najważniejsze, że dostały się zespoły Lej Mi Pół i ADHD. Będzie pewnie zaczęta rywalizacja o Złotego Bączka. Do zobaczenia na festiwalu. Pozdrawiam Tomek i Ania z Pakości. Zagadka muzyczna. Dobra odpowiedź. Trochę się pierwszego dnia spóźniłem na pierwszy dzień eliminacji, bo pisałem egzamin, na szczęście zdany na czwórkę z plusem. Co do typów, miałem nieco inne, trochę mi się poprzestawiało, ale i tak najbardziej się ucieszyłem, że Lej Mi Pół i oczywiście nastoletni wymiatacze, czyli ADHD. Byłem pod sceną podczas ich występu i po prostu buzia rozziawione, wielki szok, że można w tak młodym wieku naparzać metal jak zawodowcy, ale ja tylko powiem od siebie, rodzina muzyczna i to także rodzice grali już kiedyś na festiwalu. Oprócz tego ze wszystkich lat cieszę się, podpasowali mi, jeśli chodzi o mój gust muzyczny. Dobra odpowiedź studenta na zagadkę. Cześć kochani. Witam was bardzo gorąco z Krosna Odrzańskiego. Dzięki za wspaniałe dwa dni spędzone na eliminacjach we Włocławku. Niestety już za nami. Spora dawka świetnej muzy, wspaniałe wspomnienia. Pisze cieplutko, pozdrawia nas Basia i dobra odpowiedź na zagadkę. Ja nieśmiało ponowne prośbę o wodę pitną w okolicy sceny Beczkowu, sklep, kram, cokolwiek zagadka. Dobra odpowiedź napisał Paweł, bierzemy sobie to do serca. Odpowiedź na zagadkę. Dobra, oczywiście żałuję, że nie byłem, bo super się tego słucha. Fajnie, że Lej Mi Pół, Traxon i ADHD zagrają na festiwalu. Pozostałych laureatów eliminacji też chętnie poznam podczas koncertu. Dzięki za live z eliminacji. Poziom wysoki i super się tego słuchało i oglądało. Do zobaczenia w Czaplinku. Pozdrawiam Grzesiek z Warszawy. Moi drodzy, no to panie Czesławie, lecimy z zapowiedzią.
1: Ten zespół zagra na festiwalu Poland Rock.

A ja zapowiadam zespół Łzy, który zagra w czwartek 30 lipca o godzinie 00:10 na małej scenie. Nagranie pochodzi z ich najnowszej płyty, której promocja była dosłownie kilka dni temu po drugiej stronie lustra. I drugi zespół, który także zagra na małej scenie, tylko z nazwy. Jestem ciekaw, czy poznajecie tym muzem.

Momentami miałem uczucie, że cały świat filmowy także mówi o tym zespole. Trupa, zagrają w sobotę 1 sierpnia o godzinie 21.55 na małej scenie, tylko z nazwy. Bardzo, bardzo się cieszymy. Gratulujemy artystom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. A teraz, moi drodzy, mam wielką przyjemność przedstawienia całej plejady, która została wyłoniona na naszych eliminacjach we Włocławku w klubie Browar B. Słuchaliśmy 2 dni. Naprawdę byliśmy zasłuchani w międzyczasie, także grali ci, którzy prezentowali się rok wcześniej i byli na naszej małej scenie, tylko znalazły Lori, Yunyan, Kianon, ale także były nasze gwiazdy, które wraz ze wszystkimi artystami i publicznością zabawiali. Był Wojtek Szumański, był Zenek Kupatasa, więc działo się naprawdę muzycznie niesamowicie. Przed wami teraz artysta, o którym będziemy mówili za tydzień już dokładnie, o której będzie grał, bo teraz musimy to ustawić, ale był pierwszym, który wszedł na scenę i od razu wszyscy, jak jeden mąż, powiedzieli, ale to płynie pięknie, Wiraszko.

Zira Szkoła, laureat 17 eliminacji do najpiękniejszego festiwalu świata na małą scenę tylko z nazwy. A przed wami teraz artystka, której mąż grał na gitarze. Ale razem zrobili niesamowicie piękne przedstawienie, takie show, działo się i było to bardzo, bardzo widowiskowe. Zuta!

I chyba najczęściej obsłuchiwany zespół przez naszą komisję jury w tym pierwszym wejściu, aż wreszcie są na eliminacjach. Aż wreszcie mogłem ogłosić Lej Mi Pu! Mała scena, tylko z nazwy.

Mieliśmy 6 zespołów wybrać, wybraliśmy 7 i w tym 7 zespołem, artystą jest Basia Giewon. Wyjątkowo będzie grała we środę w tym niesamowitym zestawie, kiedy cały festiwal jest nabuzowany. Dajcie nam coś, dajcie nam muzykę. Między innymi już WW zapowiedzieliśmy tego dnia. Tego dnia także Basia Giewon w namiocie małej sceny tylko z nazwy.

Wasza Giewont, a do zespołu Traxton był ten mój telefon, który Hani tłumaczył pewne rzeczy i w pewnym momencie nawet jej powiedziałem, no nie obiecuję, jaki będzie wynik ostateczny, ale w niedzielę. To już to zabrzmiało zupełnie inaczej. Traxton, kolejny. Finalista naszych eliminacji, 17 eliminacji na najpiękniejszy festiwal świata, Poland Rock. Mała scena tylko z nazwy, Traxton.

0: trafisz razem.
1: I chyba najbardziej wyczekiwany zespół, który kiedy go ogłosiłem, naprawdę widziałem ich ręce w górę, a więc wielka, ogromna radość. Tak, przyjechali z rodzicami. ADHD.

ADHD, a do samego końca bardzo spokojnie, uśmiechnięty, przymiły dla wszystkich, czekał na ostateczny rezultat nasz ostatni zespół, który wybraliśmy do naszych przeglądu w eliminacjach, 17 eliminacjach we Włocławku. Bardzo nastrojowy, atmosfer, czyli Rozynek.

Zuta, Lej Mi Pół, Basia Gevon, Trackstone, ADHD, Rozynek. To nasi laureaci tegorocznych eliminacji we Wrocławku na tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata. Podczas eliminacji byłam z wami jedynie online, ale pięknie się oglądało występ artystów oraz konferencjerkiem Kodora, która była na medal. Szkoda, że wszyscy artyści nie mogą wystąpić na festiwalu, bo niewątpliwie na to zasługują. Kto wie, może się uda wam dostać za rok. Nie traćcie wiary. Gratulacje zwycięzcom i bardzo się cieszę, że ekipa z ADHD przeszła eliminację. Z chęcią zobaczę ich na scenie, bo dzieciaki mają ogromny potencjał. Pozdrawiam serdecznie ekipę Domowej Orkiestry z Fanklub ZBC, która była we Wrocławku. Cudnie było was widzieć na transmisji. Do zobaczenia niebawem w domu. Ania ze Szczecina. Mega się cieszę, że Nocny Kochanek będzie na Poland Rock. To będzie petarda, nawet jeśli będzie na tej, no wiesz, większej scenie. Ja się już właśnie zapisałem do pogiełowego patroli. Kurde, doczekać się nie mogę. Ale uwaga, mała scena tylko z nazwy i już teraz zapraszam na mega koncerty na naszej scenie. Pozdrawiam was serdecznie. Krystian Soltys, a ja przypominam, już możecie się zapisywać. Mówię tutaj o pokojowym patrolu, a więc już możecie się zapisywać na festiwalowy byt. Ci wszyscy, którzy ukończyli nasze kursy, a więc są razem z nami, po prostu bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Zapisujcie się, bo w ten sposób będziecie razem z nami. Próbowałem was oglądać w piątek, nie dał rady. Sobotę całą transmisję oglądałem. Napisał Kryjasia z Bormów. Cóż, nie do końca sprawdziły się moje typy. Lej Mi Pół, a mogliśmy im paszporty schować, jak u nas grali na finale kilka lat temu. Nie wyrobiłem się z ostatnią kartkówką. Mam trochę wolno czasu, więc może jakiś temat zastępczy. A jeśli już za późno, przyjmę na klatę, jeśli będzie. Będę jedynym, który nie zdał do następnej klasy. Pozdrawiam. Sofy z nogą do góry. Kri i Asia. Kri to nie ma tak, że bez żadnej klasówki. Pytanie takie krótkie. Noga na sofie, czy głowa na poduszce? To jest właśnie dylemat każdego, kto chce odpocząć. Twój wybór należy do ciebie. Noga na sofie, czy głowa na poduszce? Masz już teraz to, co rozkminiać. Czekamy na twoje wypracowanie i czekamy, że będziecie na klasowym rozdaniu świadectw. Jeszcze jedna klasówka was czeka, ale generalnie czerwone paski tak szerokie, że po prostu szkoda gadać, bo operujemy samimi piątkami i czwórkami. Ja już słyszę Hanabi, moi drodzy, która w ostatnim rzucie jakby cofnęła się na drugie miejsce, ale szła bardzo, bardzo, bardzo mocno przez cały czas trwania Złotego Bączka. Wielkie ukłony, wyślemy im list pełen gratulacji, żeby też wiedziały, że głosowaliście na Hanabi w Złotym Bączku.

A jakże będzie mi miło czytać, że zespoły eliminacyjne już weszły na naszą setlistę koncertową. Lej mi pół. 6 czerwca Chorzów, Leśniczówka. 13 czerwca Wrocław, Juwenalia. Basia Giewont. 28 czerwca Siwa Polana. Dni gminy Kościelisko. Track Stone. 13 Deczno. Festiwal Mocnych Brzmień imienia Ryśka Bieńka. 19 Czeszów, Hotel Niezły Myń. 20 czerwca Chorzów, Festyn Maciejkowicach. 27 Trzebinia. Dni Trzebini. ADHD. 19 czerwca zagrają Czeszów, Hotel Niezły Młyn, 27 czerwca Chwałkowo Bangarang Festiwal i to już jest właśnie ta tracklista, która nas cieszy, bo wszyscy są w dobrej formie i grają. 5 na przykład czerwca Łzy zagrają Czarnca, wydarzenia charytatywne Gramy dla Klaudii, 6 Łaski, Jarmark Łaski, 12 Zdzieszowice, Dni Zdzieszowice, to takie najbliższe koncerty, to były wspaniałe, eliminacja, impreza pod kamperem już następnego dnia obrosła legendą, rezerwujemy ten kawałek ziemi jak skwerek tygrysków na przyszły rok. Włocławek gościł nas wspaniale, bije stąd niesamowite dobra energia. Zresztą pan prezydent radośnie bawił się pod sceną i również zawitał pod kamperem. Zenek Grabowski został ugoszony pajdą ze smalcem i ogórem przez naszych wspaniałych tygrysków, a po zakończeniu eliminacji Gatida również spędził z nami trochę czasu na pogaduchach. Dla tygrysków i dla wszystkich hip hip hura. Dla Joli ze Szczecina jeszcze raz wszystkiego najwoodstockowszego. Przesyłam fotki i reszta później. Chodor, daj swoje sknajpy, ściskam. Już tęsknię za wszystkim. Asia Strzebiszewa. Dobra odpowiedź na zagadkiem. W dniu 21. rocznicy Antyradia życzę, aby nadal czas spędzony z naszymi słuchaczami był czasem radosnym, a pasja do czynienia dobra nigdy nie wygasła. Dużo zdrowia tylko dobrych ludzi wokół. Pozdrawiam muzycznie Ala. Co to się wydarzyło? I proszę bardzo, 21. rocznica Antyradia. Kochani, wracam powoli do rzeczywistości po przepięknym weekendzie we Wrocławku. Dziękuję za wspaniały czas, pełen muzyki, rozmów, wspólnych posiłków, były przytulasy, nocne pogaduchy i ogromna radość. Tygrysy, dla was osobne podziękowanie za to, że tak pięknie nas jednoczycie swoją gościnnością i otwartością. Jurek, Hodor, fajnie było się z wami chłopaki mijać w sobotnie przedpołudnie. Śmiechu nie było końca. Kocham was, ekipo. Do zobaczenia za rok we Wrocławku. Pozdrawiam również pana prezydenta Wrocławka, dzięki któremu możemy gościć w browarze. A jeszcze dla wszystkich najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka. Marta Iluzjonka w tej godzinie, moi drodzy. Oczywiście, Bum Bum Orkestar. Piątek, 31 lipca, godzina 15. Na scenie dużej, najpiękniejszego festiwalu świata. Będą w dużym, bardzo ogromnym składzie, takim jak grali podczas chociażby wspomagania Eneja też na tej scenie. A więc zapowiada się przepiękna pląsawica i to jeszcze jak będzie pląsawica ogromna. Przed wami Bum Bum Orkiestra, piątek 31 lipca o godzinie 15:00. Czapinek Broczyno, najpiękniejszy festiwal świata.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
7: Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Owsiak.

kolejnej godzinie przywitał was zespół This Raining Days. Poznaliśmy się chyba w Los Angeles. Zaprosiliśmy ich do nas w 2013 roku. Po prostu lubię wracać do tej kapeli. Nawet wszedłem wczoraj na ich stronę, żeby zobaczyć. Tak, grają, istnieją i ciągną swoją muzę. Dziękuję za piękny czas. Cudownymi ludźmi nasz gust muzyczny potwierdziły wyniki zacnego jury. Machaliśmy flagami tyle, na ile starczyło sił. Świetnie się przy tym bawiąc. Pozdrawiam serdecznie Graszka i Dariusz z Radomska. Graszka i Dariusz, obserwowałem was, te dwie flagi jako jedyne były, a wy machaliście twardo, bardzo was za to kochamy, ściskamy, dziękuję za cudowne wspomnienia z tegorocznych eliminacji, również te spod kampera, muzyka muzyką, ale spotkanie z ekipą naszego kochanego fanklubu to zawsze niezapomniane chwile, bardzo cieszy mnie, że na festiwalu usłyszymy Basię Giewont, która zaprezentowała coś zupełnie innego, czego chyba na naszym festiwalu jeszcze nigdy nie było. Ten nowoczesny folk podbił moje serducho, tak jak pan tancerz, świetnie się dzieciaki za DHD, że dostały od was szansę. Jeśli tylko rodzice będą rozsądnie kierowali karierą, to w przyszłości mogą zawładnąć polską sceną muzyczną. Tego im ogromnie życzę. Dobra odpowiedź na zagadkę i bardzo pozdrawia i ściska mocno Klementyna, pytającą miejscówkę na festiwalu. Będziemy o tym myśleli. Czy wiecie, co się działo na domu jeszcze chwilę temu, gdy zauważyliśmy, że w Siemaszop są już koszulki festiwalowe dla dzieci? Co za radość, okrzyki, mamusiu, miałaś rację, będą koszulki na Dzień Dziecka. Tak więc pozostaje nam teraz czekać, aż paczka dojdzie. No i to jest wiadomość, że takie piękne koszulki są. Jak my żałujemy, że nie udało nam się w tym roku przyjechać na eliminację do Włocławka. Oczywiście oglądaliśmy eliminację na YouTubie. Procesurowe granie track Stone, którego nam brakuje od kilku lat na festiwalu. Skala głosu wokalistki Ogień Hania w tym roku maturzystka. Już dawno nie słyszeliśmy tak potężnego, świeżego damskiego głosu. A DHD pokazały najwyższą klasę. Słuchając ich byliśmy pełni zachwytu, aż trudno wierzyć, że to jeszcze dzieci. Momentami wręcz słyszeliśmy starego Kata, innym razem czuć było Slayera. Kurczaki, te dzieciaki za rok muszą znaleźć się na dużej scenie ze Złotym Bączkiem. A to już będzie od was zależało. Pole namiotowe we Włocławku podczas 18 eliminacji napisał Gatida. Poprzedni mail oczywiście od Pauliny i chłopców z Łobza. Doprawdy, pan prezydent miasta Włocławek czuje klimat festiwalowiczów. Brawo dla pana prezydenta. 17 eliminacje były bombowe, wręcz wspaniała publiczność, kolorowo, radośnie, bardzo przyjaźnie. Działo się mega, hiper, turbo, pozytywnie, a raz nawet było tak wesoło, że dzięki tobie, Jurek, myślałem, że padę na podłogę ze śmiechu podczas swych opowieści o krewetce na obiad. Oj, się działo. Wszędzie panowała się ta atmosfera, tak w piątek, jak i w sobotę. Do zobaczenia na najpiękniejszym festiwalu. Serdecznie pozdrawiam Gatita, czyli członek naszego jury. Witam, pozdrawiam ze Rzeszowego Tyrolu. Super, Złotym Bączku wygrały ze słowem, na które głosowałem. Odpowiedź na zagadkę bardzo dobra. Włocławek przyniósł nieopisane piękne chwile. Mnóstwo cudownych ludzi, których rzadko widuję, mnóstwo uśmiechu, radości, pozytywnej energii, którą ci ludzie mają w sobie. Uwielbiam te nasze spotkania, potwierdzam. Piątek przy kamperze to taka trochę kosmiczna bomba, ale fajnie, że wszyscy mieliśmy dla siebie czas. Fajnie móc pogadać na luzie i bez spiny. Gratuluję kapelom, które przeszły, młodym za DHD. Przybijam piątkiem i trzymam za nie kciuki. Serdecznie ściskam wszystkich, z którymi tak miło spędziłam weekend. Pozdrawiam, Żaba z Częstochowy. No tak właśnie było, moi drodzy. Przed wami Laura Cox. Tak sobie pomyślałem, świetnie w sposób tak poszła, pojechała w 2022 rok, a po tym rock'n'rollowym graniu poznacie pierwszych gości Akademii Sztuk Przepięknych.

Laura Koch z 2022 roku. Moi drodzy, w tym roku bardzo popularna jest znana wam wszystkim stacja TVN Discovery zaproponowała wam, aby współpracować na Akademii Sztuk Przepięknych, czyli zaproponowała nam swoich dziennikarzy. Znamy bardzo dobrze dziennikarzy, dzień dobry TVN, dziennikarzy, którzy prowadzą TVN24. Zawsze ich spotykamy się z nimi, kiedy jest finał. Także w bardzo mniejszym do tej pory składzie przyjeżdżali na nasz festiwal. Prowadzą takie krótkie wejścia i opowieści na tym, co u nas się dzieje. W tym roku będzie to wyglądało zupełnie inaczej, a więc będziemy was zapoznawali z takimi blokami, które także będą szły na żywo. Być może nawet Dzień Dobry TVN będzie prowadzone właśnie z tych porannych spotkań naszych na ASP. I tym samym przedstawię wam dzisiaj trójkę gości. Pierwszych gości, którzy będą gośćmi Akademii Sztuk Przepięknych we czwartek, 30 lipca, o godzinie 9 rano. Marzena Figel Strzała, autorka cyklu reportaży Dzieci Świata. Skupienie niemal całej działalności reporterskiej na losach dzieci z najbiedniejszych regionów świata. Dokumentowanie pracy dzieci w kopalniach, garbarniach, na plantacjach kakao i ulicach wielkich miast. Pokazywanie problemu nielegalnej pracy dzieci i wykorzystywanie najmłodszych do zarobkowania. Podróże z krajów takich jak Madagaskar, Ghana, Bangladesz, Indie, Kenia czy Mongolia. Założycielka Fundacji Dzieci Świata. Jej krótkie reportaże. Świetnie zrobione, świetnie zrealizowane. Z jej udziałem, a tym razem Marzena Figel Strzała u nas na ASP, a prowadzącą będzie Sandra Hajduk. To jest Sandra, czyli z pary, z audycji Para. Z głośników, oczywiście, że tak. Czekałem, czy wiesz. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk będzie prowadziła we czwartek o godzinie 9.30 lipca spotkanie. Drugim gościem, który będzie w piątek o godzinie 11.31 lipca, będzie Bartek Dajnowski. Jeden z reporterów Dzień Dobry TVN, najmocniej kojarzony z tematyką dzieci i wychowania. Autor wielu eksperymentów społecznych sprawdzających reakcje dorosłych na sytuacje dotyczące dzieci. Prowadzący cykl Miejska Dżungla, w którym często pojawiają się dzieci jako uczestnicy lub bohaterowie materiałów. Realizowanie materiałów o bezpieczeństwie dzieci w przestrzeni publicznej, poruszanie tematu przemocy psychicznej wobec dzieci i reakcji otoczenia na takie zachowanie. Prowadzący spotkanie Łukasz Jedliński, przypominam, 5-31 lipca o godzinie 11. I moi drodzy, trzeci gość, no bardzo, bardzo się z tego ja osobiście cieszę, bo już kiedyś nawet myślałem o tym, aby tego gościa zaprosić, ale nie wiedziałem jak trafić. Trafiliśmy. Gościem będzie, uwaga, Julia Szeremeta, polska bokserka specjalizująca się w kategorii do 57 kg. Jedna z największych nadziei polskiego boksu młodego pokolenia. Pochodzi z okolic Chełm i wychowała się na wsi w województwie lubelskim. Treningi sportowe rozpoczęła jako dziecko od karaty, później przejście do boksu. Mistrzyni Polski i młodzieżowa mistrzyni Europy. Największym przełom kariery podczas letnich Igrzysk Olimpijskich 2024, a zdobycie srebrnego medalu olimpijskiego w Paryżu, to już takie ukoronowanie jej kariery. Prowadzący spotkanie Krzysztof Skorzyński. Piątek, 31 lipca, godzina 9. I oprócz naszych gości, Marzena Figel-Strzała, Bartek Dajnowski, Julia Szeremeta, także podam prowadzących. Sandra Hajduk, Łukasz Jedliński, Krzysztof Skórzyński. A więc moi drodzy, zapowiada się z obu stron i prowadzących, i naszych gości. Naprawdę, myślę, taka potężna dawka czegoś mądrego, fajnego i tego, czym słynie do tej pory Akademia Sztuk Przepięknych. A ja już słyszę także naszego gościa, który zagrał przepiękny koncert podczas eliminacji. Już jest pewne, za rok Lor usłyszymy na pewno na dużej scenie. Już dzisiaj obiecuję. Lor, cudownym koncercie u nas na Małej Scenie Tkoznawcy z 2025 roku.

wczoraj późnym wieczorem, kiedy wybierałem muzę chyba ze 3 razy. Chodoro sobie ten numer puściłem o tym jeździe pożyczonym samochodem od mamy po Paryżu. No bardzo, bardzo mi się podoba, a było mi potrzeba wczoraj posłuchać takich gości. Kasia napisała, gratuluję gości. Kasia, która okazuje się właśnie, twoja kartka pocztowa została przeczytana, ta wielkanocna. Ale zwracam honor, to nie jest wina poczty. Wpłynęło dnia 22 kwietnia. To tutaj gdzieś musiała polec, leżała, została odnaleziona, może gdzieś upadła, także nie winimy poczty. Tutaj wszystko doszło na czas, jakby nie patrzeć, bo czym byłyby koncerty bez tej całej otoczki? Najlepsze wspomnienia i tak kręcą się wokół wspólnych chwil. Nigdy nie zapomnę smaku tego pysznego chleba ze smalcem od Tygrysków, niespiesznego, genialnego czasu spędzanego przy kamperze i tych wszystkich pysznych posiłków. A były pyszne głównie dlatego, że jedliśmy je razem. Ta wspólnota przy stole i na polu to jest właśnie esencja Poland Rock. No pięknie Ania o tym napisała z Krakowa. Chciałam też napisać, że rozbiera mi ogromna duma, kiedy patrzyłam na Asię od Tygrysku, to jak cudownie, z jaką radością, energią bawiła się na koncertach. To był absolutny majstersztyk i czysta definicja festiwalowego szczęścia. Asia, jesteś wielka! Wocławek naładował moje baterie do pełna. Muzyka była tłem dla genialnych spotkań. Dzięki całej ekipie za ten czas i do zobaczenia w Szówce na festiwalu. Ściskam bardzo i dobra odpowiedź na zagadkiem. My naprawdę jesteśmy pełni dumy, że mamy fan klub i wy jesteście osłodą, kiedy widzimy się na festiwalu, kiedy widzimy się, bo jest rocznica także naszych audycji, albo widzimy się na eliminacjach, to jest po prostu coś pysznego. Siemiurek, ogromnie pragnę podziękować za nagranie z koncertu Type of Negative z 2007 roku. Coś niesamowitego. Zobaczyć, jak jedna z ulubionych kapel, wielka legenda, grała na naszym najlepszym festiwalu świata. Pozdrawiam Maksymilian. Ale się jaram jak Paryż po meczu na Dirty Shirt ze złotym bączkiem. Nie spodziewałem się takiego zwrotu akcji. Piękny prezent na Dzień Dziecka. Eliminacje oglądane w domu, zwłaszcza w sobotę. Fajnie było was wszystkich widzieć, a Chodor wymiata jako prowadzący. Piękna będzie mała scena, tylko z nazwy. Ciężki będzie wybór, na które koncerty puściskam. Wszystkich przy odbiornikach nieustannie tęsknię. Dobra odpowiedź od Marty z Francji. Może mi coś umknęło, bo nie da się być zawsze na bieżąco, ale w sobotę na Mały o 21.35 zapowiedziana jest Ewelina Finta. Teraz dołącza 21.55 Trupa. Widzę od razu, bo z córkami mamy swój kalendarzyk i go wypełniamy. Ostatecznie nieważne kto, bo z każdym zabawa na pewno będzie dobra, ale to jak mi dajesz tę porę, to tutaj by istotnie by wskazywało, że ktoś gra tylko 20 minut, Wojtek i Zaimania. Oczywiście to są te pierwsze takie ruchy z tym wszystkim. Daj nam chwilkę czasu, żeśmy to teraz dobrze poukładali. Kurki kochane moje, moja kobieta patrzy ze szczęścia i smutku, bo dwa ulubione zespoły grają jednocześnie Myslowic i Łzy. Proszę, zrób coś, żeby mogła oglądać dać oba. Pozdrawiam serdecznie, Grzesiu. I to będą dylematy, od razu wam mówię. Dylematy będą nie lada. Rozmawialiśmy z ludźmi, którzy wynajmują swoje pola kempingowe wokół naszego pięknego festiwalu i też mówią, że nigdy nie mieli tylu rezerwacji, ile mają w tym roku tak wcześnie, a więc to także mówi o tym, że jak to oni sami powiedzieli, ci, którzy rezerwują, mówią, oj się będzie działo i to jak się będzie działo, moi drodzy. Spider Gaff, który wystąpi w piątek 31 lipca o godzinie 18. To ta kapela, która ze względów chorobowych nie zagrała rok temu, a zobaczcie ile przestrzeni w tej muzyce i zagra w tym roku. zbc@antyradio.pl

Spider Gap, zagra w piątek, 31 lipca o godzinie 18. Już mamy wyjaśnienie, moi drodzy. U nas jest wszystko dobrze. Czy ktoś źle sobie zanotował? Ewelina Flinta, 20:35, sobota. Później 21:55, trupa. I na końcu 23:20, Waluś Kraksa Kryzys, który już był ogłaszany. I to będzie sobotnie granie. Wcześniej dwie kapele eliminacyjne, ale jeszcze też nie wiadomo, bo jeszcze musicie poznać. To będzie przyszły tydzień. Dwa zespoły ze świata, z bardzo dalekiego i takiego, co ten fotel tak piszczy? No dobra, już nieruchomieje. A więc będziemy wam podawali dokładnie wykonawców, ale te godziny się jednak gdzieś tam wszystkie zgadzają. Mówiłem o zapisach do medycznego patrolu. WOSRG.pl, ukośnik pokojowy patrol, ukośnik medyczny patrol. WOSRG.pl, ukośnik pokojowy patrol, ukośnik medyczny patrol. Centrum dowodzenia, zespoły terenowe, zespół SENA, punkt pomocy medycznej, szpital polowy, zespoły wyjazdowe, grupa administracyjna, być może ratownik medyczny, pielęgniarka, lekarz. Jeżeli ci, którzy już byli u nas, to tylko przypomnę, że w tym roku Monia jest szefową całego szpitala razem z Afryką, w związku z tym znani wam bardzo ratownicy medyczni, a wiem, że też to hasło dla wielu będzie bardzo ważne i istotne, w związku z tym czekamy na was, czekamy na ten szpital, bo on robi niesamowitą robotę. Przy okazji, jeżeli nas być może w tej audycji słuchają onkolodzy, hematolodzy, jeżeli gdzieś tam do was dotarło, zwłaszcza w tych klinikach dużych, które były celem naszych działań przy zeszłorocznym finale, to ten cel zrealizowaliśmy w postaci wydaniu 301 milionów 754 tysięcy 5 zł 70 groszy, kupując 3052 urządzenia. Te urządzenia także są w trakcie cały czas dostarczania wam, bo jeżeli zamówiliśmy na przykład 8 nawet rentgenów stacjonarnych, czy 8 sztuk rezonansów magnetycznych, czy 4 tomografy komputerowe, czy gamma kamera typu SPECT, czy aparat do planowania zabiegów z radioterapii z wykorzystaniem TEKKA, to są to urządzenia, które potrzebują, sami wiecie, czasu, zanim do was dotrą. No ale wydaje mi się, że tam chyba już poinformowali was o tym, że taki sprzęt kupujemy. Dlaczego o tym mówię? Warto, żeby gdzieś na ten temat powiedzieć, ponieważ oglądając nieraz strony internetowe, a także słuchając niektórych wypowiedzi, na przykład pana, który wyniósł patelnię ze sklepu meblowego, pani, która pokazała faka wszystkim, kiedy przyznawano pieniądze na telewizję polską pana Jacka Kurskiego, a nie na onkologię, twierdzą, że nie robimy nic. I powiem wam, że troszkę tej goryczy przeżywamy, ponieważ wokół nas od strony lekarzy kompletna cisza, jest coś takiego jak Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej, kompletna cisza. W ogóle nawet chyba nie zauważają, że coś dla tego środowiska zrobiliśmy. Hejt jest ohydny, obrzydliwy. I to taki dowalający tak, że momentami mamy czarno w oczach i taka gorycz nieprawdopodobna. No tak się to zrobiło w ostatnich miesiącach. Tak to już jest. Boli i to jak cholera. W związku z tym, jak ktoś lekarz, niech tam się zapyta. Puk, panie dyrektorze, dostajemy sprzęt. No tak, coś za paręnaście milionów. To może by głośno na ten temat krzyknąć, moi drodzy. Wojtek Szumański, zagrajmy w twoją grę. Wojtek Szumański, który także był gwiazdą piątkowego koncertu kończył. Co za koncert, co za uśmiech, co za radość podczas naszych eliminacji. Tak się bawimy.

Jeżeli chodzi o kempingowe sprawy, to jeszcze możecie dysponować, my jeszcze dysponujemy samymi miejscami parkingowymi u nas. Nie trzeba mieć namiotu, żeby takie miejsce parkingowe zdobyć. I przypominam także, że szafki depozytowe od 27 lipca do 2 sierpnia. Nie mam żadnych wiadomości, że małe te średnie jeszcze są, więc chyba już wszystkie poznikały. One są dobrze wyposażone, między innymi ładowanie telefonu, ale wszystkie pytania w ogóle takie kampowe, rockcampowe, to uwaga, uwaga, uwaga, www.rockcamp.pl www.rockcamp.pl i uwaga, gdzieś tu miałem bardzo ważną wiadomość, że już jest czynna aplikacja mobilna. O, już mam. Już jest, można ściągnąć aplikację festiwalową, dostępna na Android i iOS. W aplikacji harmonogram, opcja znalezienia namiotu i samochodu, najważniejsze informacje. aplikacja.polandrockfestival.pl aplikacja.polandrockfestival.pl I wczoraj także nie przeszedł, ale kiedy byliśmy na naszych eliminacjach, zaprezentowaliśmy nasz przepiękny Siema Shop, a tam mnóstwo pięknych rzeczy, naprawdę pięknych, w związku z tym także zaglądajcie, ale to wszystko już takie bardzo kolorowe, festiwalowe. 10 czerwca, 11 konkurs Ratujemy, uczymy ratować i tylko wam powiem, że pięknie to poszło, bo dzieciaki, młodzież szkolna brała w tym udział, bardzo taka rozkręcona, aby nam dostarczać plakaty, komiksy, wszystko wokół Ratujemy, uczymy ratować. Edukacyjnie, no można powiedzieć, że robimy coś na piątkę z plusem, a przyjadą szkoły, tylko wymienię: Kutno, Sulęcin, Kunowice, Warszawa Wesoła, Kielce, Chodzież, Łęka Opatowska, Mikołów, Poznań, Wodzisław Śląski, Iwaniska oraz Zgierz. To także pokazuje, że przyjeżdżają młodzi ludzie no z całej Polski praktycznie, aby się spotkać razem z nami i żeby w takiej grze miejskiej pokazać, no, na co ich stać, no, jak są bardzo przytomni, żeby działać i to w takich działać sytuacjach podbramkowych, kiedy coś trzeba zrobić bardzo ważnego. Poland Rock bieg 11.40 30 lipca. Przed startem mamy rozgrzewkę, bądź 3250 metrów 30 lipca, 11.40. Jak sami wiecie, rozeszło się tam w ciągu półtorej godziny wszystkie podkoszulki, czyli nasze biegowe, ale pamiętajcie, że te 3250 koszulek zazwyczaj także już na miejscu, nie wszystkie są odbierane, w związku z tym dobrze będzie czuwać, aby jeżeli ktoś nie zdobył, nie zdołał się zapisać, zdobył już na miejscu. Wendet, moi drodzy, czwartek, godzina 16.40 30 lipca, czas taki, ponieważ łączymy ich wędrówkę po Europie, zgodzili się do nas przyjechać. Czwartek, godzina 16.40, będzie moc.

Przypominam, Wended, to jest pierwszy dzień, 15.10 Lottery Winners, 16.40 Wended, 18.10 Luke, 19.40 Orbit Culture, 21.03 nie, 00 Dropkick Murphys, 22.30 Godsmack i 00 Mysłowic. No niech mi ktoś powie, że we czwartek nie możemy nawet przesunąć trochę sceny, bo będzie tu panie i to bardzo, bardzo, bardzo mocno, ale line-up po prostu trochę tego wymaga. Linki kozackie. Byłem kolejny raz, w Włocławku panuje naprawdę fajny klimat, pomysł z kempingiem, świetny. A propos ekipy Tygrysku, żałuję, że nie byłem w piątek z bratem i kuzynem, myślimy nad kupnem używanego kampera. Mamy upatrzoną sztukę w rozsądnej cenie w Niemczech, gdzie żyje kuzyn. Kto wie, trzymajcie kciuki. Anegdota Chodora z czapką, lej mi pół hit. Jestem bardzo ciekawy co do lokalizacji festiwalu w przyszłym roku i dalej każdą lokalizację przyjmę z radością. Ksawery z Gdyni, atmosfera była jednak przednia i bardzo się cieszę, że mogłam choć przez chwilę być częścią tego wydarzenia. Spośród kapel najbardziej rozrosły mnie Wiraszko, Basia Giemont, Trackstone i Zuta. Bardzo się cieszę, że to właśnie oni zagrają dalej, a dzieciaki za ADHD dzięki transmisji mogłam obejrzeć ich sobotni występ i po prostu rozwalili system. Ten koncert będzie petardą. Pozdrawiam od baba ze Żnina, drogi Jurku i cała ekipa ZBC Domowej Orkiestry. Eliminacje we Włocławku, jakiś to był przemiły czas. Powiem dobrej muzycznej atmosfery i w gronie wspaniałych ludzi, których połączyło serce Woź, Woodstock i Antyradio. Dziękuję wszystkim za waszą otwartość, za tygryskowy skwer, za rozmowy, za niespodziankę i za dobrą wspólną zabawę. Brawa dla wszystkich zespołów grających na eliminacjach. Każdy zespół dał z siebie wszystko. Gratulacje dla wybranej siódemki. Trzymajcie się zdrowo. Ściskam mocno. Niech moc będzie z wami. Jola ze Szczecina i zagadka dobra. Fajnie, że młodzi za ADHD się dostali. Na pewno będzie to dla nich niezłe przeżycie. Pozdrawiam. Miło z Bydgoszczy. Prosto z taksi. Niech pasażerowie słuchają. Pozdrawiam. No to niech słuchają. Dropkick Murphys, który zagra, moi drodzy, 30 lipca. Czwartek o godzinie 21. Będzie się działo? No to zobaczcie. Oj, będzie się działo. ZBC Małpa, antyradio.pl.

Czwarta godzina, 21, Dropkick Murphys, później Godsmack i na końcu Mysłowica. Piątek, Bum Bum Orkiestra, Dziwna Wiosna, 16.30, 18 Spider Gaft, 19.30 Dżem, 21 Alba Rosie i The Schengen Clan, a 22.30 Nocny Kochanek i jeszcze kolejna kapela, której w tym momencie nie zdradzimy, nie powiem. Uwaga, uwaga, Krzysztof Chlebowski, Stanisław Homan. Idą, biegną. Stana 17.10 dzisiaj. Przebiegli 240 km, zostało im jeszcze 204. Przewyższenie to ponad 11 tysięcy metrów. Główny szlak sudecki. 440 km w 120 godzin. Biegną po to, aby zwiększyć świadomość na temat wykluczenia społecznego oraz hejtu. Na naszym Facebooku można na żywo śledzić bieg. Chyba nie zbierają na nic pieniędzy, po prostu biegną, abyście także zrozumieli, że hejt jest czymś ohydnym. Nas to dotyka w sposób nieprawdopodobny. Momentami nie wiem, co z tym zrobić. Robimy swoje. Jurku, na ukochańsze emocje wchodzą na coraz wyższe obroty, bo złoty bączek, bo pojutrze mają być wyniki zgłoszeń organizacji na SP i siedzimy jak na szpilkach, czekając na mail, czy jesteśmy przyjęci. Ale w tym wszystkim pamiętajmy, że dziś Dzień Dziecka, że jako dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, jakie warunki do wzrastania dzieciom tworzymy, że jesteśmy odpowiedzialni też za to, jaki świat im zostawimy, czy targany przemocą i katastrofą klimatyczną, czy nie, że nie są one naszą dorosłych własnością, naszymi projektami, naszym lekarstwem na kompleksy i porażki. Ja nie skończyłem studiów, ale ty zostaniesz lekarzem. Że dzieci, które urodziliśmy, nic nie są nam dłużne, bo to my zdecydowaliśmy, że one są na tym świecie, a nie one. Mówię to jako mama dorosłego już Alana. Kochamy was, Pacia, Alan i Nora. Buziaki dla Hondora. Niestety nie mogłem być we Włocławku, napisał Piotrek Wariat z Opola, ale bardzo mu się podobało to, co widział w sobotę. Nam też. Ojej, jak cudownie było wreszcie poczuć ten namiastkiem festiwalowego klimatu, napisania spakości. Te dwa dni eliminacji dodały mega energii na odliczanie dni do festiwalu. W tym roku przyjeżdżamy już jako mąż i żona. Za 3 tygodnie nasz dzień wygranym z eliminacji oraz laureatą Złotego Bączka. Wielkie gratulacje. Widzimy się niedługo. Proszę o sprawdzenie, czy moja kartkówka dotarła. Wysłałam na bank, a ocena nie była przeczytana. To na pewno jutro mamy wtorkowe targanie was w naszej domowej orkiestrze. W związku z tym, Ania Spakości, sprawdzę, czy jest twoja kartkówka. Myślę, że będzie. Adrian Jasiński z Sanoka mówi, że wysłuchał całego naszego koncertu, mając słuchawki na uszach i chodząc po Sanoku. Sell Kit, moi drodzy, Everyday St. Patrick Days 2024. Tak zaczynali festiwalowe granie. Ja przypominam, sam jestem ciekaw, co się wydarzy w tym roku. Lottery Winners, kapela z Wielkiej Brytanii, która tam robi furorę. Jak nas rozgrzeje? To się okaże. zbc@radia.pl. Ja za moment przypomnę, bo dzisiaj w Antyradiu Makak ma gości, ale póki co Selkilt.

A ja przypominam dzisiejszy dzień, także powiem na atrakcji. Ogłosiliśmy ze Łzy, czwartek o godzinie 31, godzina 00:10, dobrze, oraz trupa, sobota 1 sierpnia, 21:55. Ogłosiliśmy naszą trójkę gości na Akademii Sztuk Przepięknych, a więc Marzena Figiel Strzała, rozmowy prowadzi Sandra Hajduk, Bartek Dajnowski, rozmowy prowadzi Łukasz Jedliński oraz Julia Szeremeta, rozmowy prowadzi Krzysztof Skórzyński. To pierwsza nasza trójka gości, jeszcze szóstkę mamy gości, o których wam będziemy mówili i ogłaszali. Przypominam także, że ostatnie szkolenie Pokojowego Patrolu, 19-21 dzień czerwca, szkolenie.pokojowypatrol.pl, to tam zgłaszacie się. Piękny termin na tuż, można powiedzieć, przedwakacyjny, szadową myn, po prostu to nie w zieleni, wygląda zjawiskowo i tam możecie się nauczyć pierwszej pomocy, otrzymać czerwoną koszulkę i być razem z nami, ale także ci, którzy już mają czerwoną koszulkę, zgłoszenia na bazę patrolową patrolwosworg.pl, czyli tworzymy już nasze ekipy tradycyjnie, te, które będą pracowały na najpiękniejszym festiwalu świata. Ogłosiliśmy także dzisiaj laureaci eliminacji Lejmi Pół, ADHD, Atmosfir, Marcin Rozynek, Zuta, Wiraszko, Traxton i Basia Giewont. I jeszcze przeczytam, udało mi się odwiedzić Włocławek w piątek i muszę przyznać, że bardzo brakowało mi takiej odskoczni przygody i spotkań na żywo z przemiłymi ludźmi. Zawsze z chęcią przyjeżdżam na muzyczne przeglądy i korzystam z koncertów, bo na polu, no cóż, pewnie będzie niezły kocioł. Pozdrawiam, Fej. Moi drodzy, zagadka oczywiście Tagada Jones, 2022 rok, kapela, która przyjechała do nas z Francji. Kuba z Wągrowca już od razu podał XL oraz Asia Borowiecka Sulęcinia. Gratulujemy. Pod nami usłyszę Zenka Kupatasy, który także był gościem sobotniego koncertu podczas naszych eliminacji, a ja już wyskoczę i wrzucę to, bo powiem, kogo będzie dzisiaj gościł Makak. Jest. Odwiedzi nas kilka osób. Będziemy rozmawiać między innymi o nowościach Świat Komiksu na Komiksowa Warszawa. Zapraszam bardzo serdecznie Makak, a jeszcze tutaj zdążyła do nas napisać Renata, że nie może się doczekać koncertu Eweliny Flinty. No wszyscy się nie mogą doczekać jakiegoś koncertu, bo tego będzie tak dużo, że gimnastyka z szukaniem tego momentu, żeby o 20:35 wpaść na koncert Eweliny Flinty, a co będzie wtedy o 20:35 na dużej scenie ostatniego dnia, będzie nasza niespodzianka i zespół Koszyn, już teraz to widzę. Żegnamy się, ściskamy was bardzo serdecznie, lekarze, onkolodzy, hematolodzy, ręka do góry, żeby potwierdzić, że coś dla was zrobiliśmy, a może uważacie, że nie, to wtedy trudno, robimy dalej swoje. Ściskawka bardzo ogromna, deszcz musi padać i już. W związku z tym cieszymy się, że on jest. Do usłyszenia, do zobaczenia, kochamy was bardzo. Jutro na żywo, godzina 11, czyli Domowa Orkiestra. Kabanos, Buraki, 2013 rok. O, ten refren to ja lubię. Lecimy.

Woodstock! To jeszcze nie wszystko! Obiecałem skoczyć ze sceny i to zrobię! Ale nie chcę zginąć! To mi się nie opłaca! Jak zginę, zaczniecie kupować płyty Cabanosa, a ja nie będę miał z tego ani grosza! Wielu wokalistów skakało z tej sceny, ale nikt nie był taki ciężki jak ja! Da się radę mnie złapać? Jak mnie złapiecie, chcę się dostać tam do tej wieżyczki, gdzie jest pan kamerzysta. Da się radę? Nie zginę!

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Po reklamie.
4: To jest Makak Art w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Makak Szarłacki.
5: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
6: Hi, my name is Jukke. I'm the keyboard player and backing vocalist and weird noise maker and really weird dude in Clawfinger. And you're listening to Makak Art? Yes. And what art means for me is that I totally agree with what Zach said. Yes. You can even put a banana on a wall with gaffa tape.
7: Andy?
6: It will be, yes. And it will be art. Yes. I like Banksy. And this is Makak Art.
7: Makakakakakakart.
6: Makakakakakakart. Makakakakakakart.

0: Run, that was especially for you. Przy okazji, dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. To jest Makakart, ja jestem Piotr Makak-Szarłacki. Ale rozpoczęliśmy od urodzin tego gentlemana, który od 1975 roku gra na gitarce rytmicznej w zespole The Rolling Stones. Nazywa się Ronald David Wood, znany nam jako Ron Wood. Nie jest jubilatem, jest solenizantem, ale cofnęliśmy się do 1980, żeby było pewne, że to on gra na gitarze w tym nagraniu. Emotional Rescue, to emocjonalne wybawienie, to będzie ten Makakart dzisiejszy, moi drodzy. Dobrze. Makakart, dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Ale nie z tej strony Makakuś.
0: Spodziewałem się tego. Dobry wieczór, moja droga. Ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie, bardzo cię proszę.
1: Ja ciebie też pozdrawiam, mojego tatusia, twoich gości, mojego kolegę Karola, jego siostrę, Aleksandrę, Renatkę, wszystkich moich znajomych i całe kółko antyrażańczowe. I chciałam wam powiedzieć wam, wszystkim słuchaczom i tobie, Makakusiu, życzenia urodzinowe z okazji antyradia.
0: Jestem gotów.
1: Antyradia dziś urodziny, za święta rokowe, rokowej rodziny. Więc składamy antyradiu najlepsze rokowe życzenia, aby były spełnione jak muzyka. Zawsze w antyradiu była gitarowe brzmienie, bo rokowe spełnią się marzenie.
0: Wszystko pojąłem. Okej. Okay. Stosunkowo udanej nocy ci życzę, moja droga.
1: Ja tobie też życzę wszystkiego dobrego. To pa.
0: To pa. Tak. Ukochane moje kółka antyróżańcowe i ty, peletonie skryto słuchaczy, jak ja wam życzę wszystkiego najlepszego. Stosunkowo udanego tygodnia wam życzę przede wszystkim. A oprócz tego, no cóż, chcąc, nie chcąc, jesteście dziećmi antyradia. Tam był jakiś quiz prowadzony chyba w ciągu dnia, albo, nie wiem, mnie znowu ten internet mnie zwodzi. Tam było pytanie, od kiedy słuchasz antyradia? Od początku. Tak, jeszcze jak było Radio 94. No dobrze, kochani. Ostatni piątek oraz sobotę spędziłem na targach. Bardzo chciałem podziękować Magdalenie Eł, nazwisko znane redakcji z Egmont Polska, że mnie cudownie poumawiała ze wszystkimi. Do spotkań doszło. To były, moi drodzy, wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy. To ja robiłem przez ostatni piątek i sobotę. Owoc tych spotkań za moment przed Państwem, ale najpierw rzucimy się na urodzinówkę Edyty Bartusiewicz. Tak, bo w 1997 Edyta wydała album Dziecko, czwarty w jej dorobku, ale wydała go 1 czerwca, w Dzień Dziecka oczywiście. To z okazji tego albumu Pambaram.

0: 22 minuty temu mina 22. Zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Tylko że to była taka dziecięca koszulka lidera. Kurza melodia. Dzieci makakofonii. 1 czerwca 1983 roku objawił się piąty album zespołu Talking Heads, Speaking in Tongues. Z niego pochodził ten utwór Girlfriend is Better. Potem było Znikającej Kasie i tak dalej. W tak zwanym międzyczasie Austria zdobyła bramkę w meczu z Tunezją. To jest, zdaje się, spotkanie towarzyskie. Nie wiem, czy jedni i drudzy grają na Mistrzostwach Świata. Jak ktoś coś wie na ten temat, to bardzo proszę o informację albo na antyradiowego Facebooka, albo na maka@antyradio.pl, albo 321-321-666. Ale teraz będzie tak, że rzucimy się, moi drodzy, od razu na Marzenę Sowę. Wpadła do naszego pięknego kraju na chwilę, aby opowiedzieć Państwu o swojej najnowszej produkcji.
1: Ty bardzo na sobie, są tą komiksową. Mieszkają to na zachodzie, we Francji albo w Belgii. Mój najnowszy komiks to Hey Joe. On się ukazał 2 lata temu w Gallimard we Francji. A teraz jest właśnie tłumaczenie w Egmoncie. I to jest mój najnowszy właśnie komiks, który teraz jest w Polsce. I historia, punktem wyjścia to jest historia Geoffrey, mojego rysownika, który jako dziecko jeździł ze swoim tatą, kierowcą ciężarówki, który teraz jest na emeryturze. Właśnie w czasie wakacji tato go zabierał w pracę ze sobą. To jest taka podróż trochę i też taki trochę komiks inicjacji, bo Joe z komiksu ma 13 lat i przeżywa mnóstwo różnych rzeczy w czasie tej podróży 10-dniowej ze swoim tatem. To też jest taka okazja, żeby się poznali obaj, bo tak naprawdę tato spędza całe tygodnie na drodze, wraca tylko na weekendy i tak naprawdę nie zna swojego syna, tak samo jak jego syn nie zna taty. I to też trochę takie wejście w świat ludzi, którzy jeżdżą ciężarówkami, żeby zobaczyć właśnie, jak wygląda ich życie od środka. Ja poleciałam sobie totalnie moim własnym torem, a takim punktem wyjściowym to było właśnie te wakacje, które on spędzał z tatem. Albo to oni jeździli co roku razem, może nawet 2 razy do roku, na ferie zimowe i też na wakacje. Ja chciałam, żeby to była wakacyjna podróż w czasie lata, bo chciałam właśnie, żeby było takie ładne światło w tym komiksie i żeby było ciepło. W ogóle lubię, jak są komiksy ciepłe i żeby dużo rzeczy mogło się odbywać na zewnątrz. To było dla mnie bardzo ważne, żeby była woda, żeby mogli się kąpać i takie rzeczy. Ale tak, to totalnie ja wymyśliłam historię. Punktem wyjścia jest tylko ta prawdziwa historia, a postacie, które się pojawiają, od czasu do czasu robimy takie, jak się mówi po polsku, odnośnik do prawdziwej postaci, która żyła, która była jakimś tam ciężarówkowcem, nie wiem, jak się mówi po polsku.
2: Kierowcą ciężarówki.
1: Kierowcą ciężarówki, tak.
2: Mnie bardzo się podoba, bo ja mam właśnie syna, mój syn ma lat 13, okay. A i już widzę te momenty tarć między ojcem i synem, które wynikają z, właśnie głównie z jego wieku, z dojrzewania. A to jest bardzo fajnie dostrzeżone przez ciebie.
1: Na początku w ogóle, jak zaczęłam pisać scenariusz do tego komiksu, to Joe miał 10 lat. I ciężko mi było z tego wybrnąć, bo był zbyt dzieckiem. I ta dyskusja w tej kabinie, w której są zamknięci, jakoś się dziwnie rozgrywała. Więc stwierdziłam, że go postarzyjemy troszeczkę. Wtedy on będzie miał bardziej gadane. Będzie mógł opowiadać więcej historii, mieć jakieś coś do powiedzenia swojemu tacie. Niektóre rzeczy są bardzo zaskakujące, bo tato go uznaje jako dzieciaka, a Joe już nie jest takim dzieciakiem i on się prawie uznaje jako prawie dorosły człowiek w sumie, bo myśli zupełnie inaczej i w ogóle. I ta cała podróż jest też takim jakby otwarciem się na świat dla niego. No pracuję z Geoffrey właśnie nad kolejnym komiksem, tylko to też jest komiks drogi, tylko jako że Geoffrey mnie wprowadził w Hey Joe, w swój świat jakby, to teraz ja go wprowadzam w swój. Pracujemy właśnie nad komiksem, który rozgrywa się w autokarze. Polacy jadą z Zamościa do Paryża i cała historia to jest właśnie w tym autokarze, interakcje, dlaczego jadą, co tam będą robić, o czym rozmawiają i tam trochę się kłócą, przekomarzają w tym autobusie, piją wódkę, różne rzeczy, dużo rzeczy się dzieje.
2: Takie ale trochę historycznie to jest kiedy osadzone?
1: Współczesna historia.
2: Czyli teraz 2026, tak oni jadą?
1: Może 2022, coś takiego.
2: Okej.
1: Okay. Po covidowa.
2: A jak ty teraz w ogóle obserwujesz, nie wiem, społeczeństwo, tak, Europy przede wszystkim?
1: No mam nadzieję, że Europa pozostanie solidna. Tego się strasznie boję. jako osoba pochodząca z Polski, mieszkająca na Zachodzie. Mieszkam teraz w Brukseli i widzę, jak rzeczy się bardzo zmieniają. I w ogóle wśród moich znajomych wszyscy jesteśmy trochę spięci właśnie tą polityką i decyzjami, jakie są podejmowane w każdym kraju. I mam wrażenie, że jest jakiś powrót do przeszłości i w ogóle, że kraje nie są rządzone przez ludzi, którzy są politykami, ale przez ludzi, którzy mają pieniądze i nas to trochę przeraża.
2: Czy może przyświecać twórcy komiksów taka myśl, żeby coś zmienić w świecie? Jest taka możliwość przez to medium?
1: Czy jest taka... myślę, że wierzymy, że coś może być. No nie, że coś się... Może nie zmienimy świata samego, ale na pewno zasiejemy jakieś ziarenko. I to jest chyba ważne. No nie, żeby się nie poddawać i żeby każdy z nas coś robił na swoją skalę i razem może coś stworzymy. Wiadomo, że ja wyrosłam w kraju, gdzie była Solidarność i dużo rzeczy się wydarzyło dzięki Solidarności i wciąż w to chcę wierzyć.
2: Dobrze, to jak ty teraz patrzysz na Polskę z perspektywy teraz Belgii?
1: No jestem w ogóle bardzo dumna z tego, że jestem stąd, że mam ciągle polski paszport, nawet jeżeli mieszkam na Zachodzie już od ponad 25 lat. Często wracam, bo mam rodzinę w Stalowej Woli ciągle, w okolicach Stalowej Woli. Moi rodzice teraz już nie żyją i dużo rzeczy się we mnie zmienia. Pamiętam, jak wyjechałam na Zachód, strasznie chciałam zapomnieć o Polsce. Chciałam być kimś innym zupełnie, a teraz może dlatego, że się też starzeją, strasznie się boję, że zapomnę. I właśnie jest taki odwrót jakby sytuacji i robię wszystko właśnie, żeby tą polskość w sobie zachować. Na Zachodzie bardzo jej bronię i dużo o niej mówię. A wcześniej chodziłam do polskich sklepów i kupowałam wódkę albo jakieś rzeczy, mówiąc po francusku i w ogóle jakby nie deklarując się, że jestem Polką, że do polskiej sprzedawczyni mówię po francusku. Teraz to już w ogóle się zmieniło. Jestem, chyba bardziej siebie zaakceptowałam i na pewno bronię tej polskości w sobie i bronię Polski.
0: Ja Państwu tak ciurkiem puściłem Marzenę, bo zapomniałem Państwa uprzedzić, że mamy 3 pola minowe podczas naszego dzisiejszego makakartu, co powoduje zacieśnienie ruchów, ponieważ Marzena opowiadała Państwu o kierowcy ciężarówki, to ja mam też dla Państwa ciężarówkę, truskawkową ciężarówkę. Ona pochodzi z Somewhere a New Moon, najnowszego albumu zespołu Penthouse.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Nazywam się Marzena Sowa, jestem scenarzystką komiksową. Od lat mieszkam na Zachodzie, a teraz jestem na komiksowej Warszawie. Sztuka jest dla mnie na pewno jakimś pożywieniem dla duszy. Jest bardzo ważna. Wydaje mi się, że bez sztuki nie przetrwalibyśmy. I to jest Maka Kart.

Mój Boże Mieszany to album sprzed 26 lat. Znaczy, w sensie z niego pochodzi ten utwór It Will Be Okay, zespół Limp Bizkit. Dobrze, kochani, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę z osobą towarzyszącą, za dwa dni, w środę dokładnie, w Tauron Arena Kraków, zobaczyć Limp Bizkit z przyległościami, bardzo proszę w temacie maila napisać: uwielbiam zakręcić nóżką nawet w Tauron Arena. Ci, którzy wpiszą coś innego, ich mail bez czytania zostanie usunięty. Proszę odpowiedzieć na pytanie, które już padło drzewiej w zeszłym tygodniu, ale uznałem, że jest tak świetne, że Państwo znacie na nie odpowiedź, że posłużymy się nim ponownie. Proszę odpowiedzieć na pytanie, kiedy ostatnio, w jakim mieście, którego dnia, którego miesiąca, którego roku zespół Limp Bizkit wystąpił w Polsce. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi już trzymam za to kciuki. Proszę się podpisywać imieniem, nazwiskiem. Pod imieniem, nazwiskiem proszę mi wkleić adres mailowy, a pod nim numer telefonu kontaktowego. Ja Państwa odpowiedzi te poprawne wyślę do Ani i to Ania już będzie Państwu wysyłała bilety. A my wkrótce wrócimy do Narodowego. Tak, byłem tam w piątek około 16, było ok, a jak wpadłem tam w sobotę około 14, to tam był taki nieprzebrany tłum ludzi, po prostu mój ty Boże mieszany. Ech. Dobrze, Armia Legenda, gdzie ja, tam będziesz ty, to dla tych wszystkich, którzy ze mną przedzierali się przez Narodowy.

0: A Perfect Circle, zaproszenie na ich koncert, między innymi do Warsaw by Night pod tytułem Starless. To się objawiło w zeszłym tygodniu. Graliśmy to od razu w dniu premiery. Kurza melodia. Dobrze, kochani, nie wiem, czy pamiętacie, ale ostatnio z właścicielem Charlie'ego z Gniezna rozmawialiśmy o tym muzeum, bo to było takie nawiązanie do rozmowy, do rozmów, które przeprowadziłem. No, teraz będzie Maciek Kur tylko, ale potem do niego dołączy kolega i będzie rozmawiał ze mną na zupełnie inny temat. Na razie o Mieszku, moi drodzy.
1: Maciej Kur. Pomysł narodził się od Muzeum Początku Państwa Polskiego w Gnieźnie. No i na początku to był projekt z okazji tysiąclecia Bolesława Chrobrego. Żebyśmy zrobili o nim komiks, o jego życiu, przedstawili to jakoś fajnie, atrakcyjnie. No i ten komiks na tyle dobrze się przyjął, spodobał, no że idziemy za ciosem i będzie cała seria Poczet Władców Polski. Teraz mamy Mieszka, czyli prequel Chrobrego. Potem będzie sequel, czyli Mieszko 2. Także tak. Ale jakby ktoś pytał, tutaj świat komiksowy, więc Chrobry to jest bohater, tego byśmy stworzyli my. To jest nasz twór, prawda? Chrobry, nasz bohater obok Koziołka, Matołka, czy Zarąbka i Atomka stanie, mam nadzieję, jako jeden z wielkich bohaterów polskiego komiksu. Będzie zapamiętany Chrobry i teraz Mieszko. No i on miał nazywać się Lech Chrobry, ale to się z piwem kojarzyło, więc zmieniliśmy na Bolesław. No a teraz Mieszko, bo jakoś tak bardziej swojsko brzmiało. Ale potem będzie sequel, będzie Mieszko drugi, potem może coś tam odnowimy, więc zobaczymy jak to... To taki żarcik historyczny.
0: Czyli jednak będzie poczet książąt i królów polskich?
1: Tak, po prostu mówiono to władców. Że przede wszystkim ci, co byli u władzy, aczkolwiek równolegle z kolegą Piotrkiem Bednarczykiem, który rysuje ten komiks, no to robimy obecnie tę serię o kobietach z historii polskiej i na pierwszy ogień idzie Świętosława. I ten komiks jest właśnie rysowany. No mamy właśnie z muzeum w tym przypadku, mamy konsultantów. Piotrek ma oddzielnych od strony wizualnej, mamy po prostu właśnie ten pan historyk chociażby na końcu, to też jest osoba, z którą my się skonsultowaliśmy przez całą produkcję. No i po prostu wysłałem mu scenariusz, mówił, dawał uwagi, że no tak by ta postać nie powiedziała, albo że w tym okresie to by nie tak, czy że właściwie to historycznie było bliżej tak. No to właśnie tak samo było, właśnie też był jeden przykład, gdzie właśnie to była ta sama sytuacja, gdzie chciałem jeden wątek właśnie zmienić, uatrakcyjnić trochę, żeby było właśnie bardziej wiarygodnie, a okazało się nie tak było historycznie. Okej, dobra, więc takie są też rzeczy, ale uważam, że to jest, wyszła nam bardzo fajnie podana historia. No dostajemy od dzieciaków reakcje bardzo pozytywne, że właśnie mogą się, że no dla nich to jest fajniejsze niż czytanie książek niestety, czy stety, dla nas to jest dobrze. I Mieszko wyszedł bardzo fajny bohater, bardzo fajnie jego relacje z Dąbrówką zarysowaliśmy, co też było zabawnie, no bo ona też, na przykład ja tam na początku czytałem, jak tam zrobiłem sam research zanim tak z ciekawości, że no, że jak ona się z nim żeniła, to była już starą panną, starszą kobietą, a oni nam powiedzieli historycy, nie, to jest późniejsza w ogóle propaganda, ona prawdopodobnie była młoda wtedy. Okej, no więc fajnie, mogła była zrobić młodą, energiczną dziewczynę. Także, no to było fajne. Przynajmniej na tych pierwsze spotkania, tylko taką komedię romantyczną potraktowałem. Bo tutaj było troszeczkę w tym komiksie więcej oddechu, więc było miejsca troszeczkę na humoru wprowadzenie, że jakoś pokazanie niektórych bardziej zabawnie. No ale też dramatycznie, no bo akurat historia Mieszka zaczyna się dosłownie od tego, pierwsze zapisy o nim, to zaczynają się dosłownie od tego, że w czasie jednej bitwy jego brat został zabity. Więc od razu, no na dzień dobry takiego kopa w historię, no to historii, w sensie fabuły wejść, no to super. Więc mam nadzieję, że nigdy nie odkopią, co tam się z nim dalej działo wcześniej, bo no uważam, że fajny początek dla historii i to, że jego losy są tylko w jakichś legendach później stworzonych, także to było, także no uważam, że wyszedł tam fajny komiks, no Chrobry był dobrze przyjęty, a ten uważam nam wyszedł dużo lepiej, więc no dalej idziemy za ciosem i Świętosław mam nadzieję, że też super wyjdzie. To było interesujące, też dla mnie było ciekawe, że się okazało, że te wszystkie późniejsze historie o przebijaniu moszny i tak, wiadomo, te takie brutalniejsze historyczne, no to akurat no, dopiero za Chrobrego były, a za Mieszka to troszeczkę było bardziej ugodowe mimo wszystko, na zasadzie, a jeden Bóg więcej, spoko, prawda, więc to jakoś podobno większość jednak przyjęło to bardziej bez emocji. Znaczy, oczywiście też były kontrowersje, które byśmy tam poruszyli w komiksie, że na przykład im przeszkadzało, że zwłok nie można palić i różne tego typu historie, ale też na przykład jak tam usłyszeliśmy, że były faktycznie historie, że ludzie do chrztu przychodzi, tylko dlatego, że były ciuchy za darmo dawane, no to i stawali po parę razy, więc to było takie fajne coś, co można było zawrzeć.
0: To był Maciek Kur na temat Mieszka, moi drodzy. Tam Maciek powiedział, że zwłok nie można palić. Może to się nałożyć na, że w oknie nie można palić. U nas można. Zapraszam bardzo serdecznie na przedtulacz, czyli balkon z lat 90. w wykonaniu Hioba Dylana. I to będzie tak. W tej chwili, drogie dzieci, oczywiście, proszę uprzejmie.

0: To jest Makak Art w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Makak Szarłacki. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
1: It's the expression that words can't find their way to expressing. And this is Mecca Cop. This is Billy Howard from A Perfect Circle.

Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej godzinie Macha Kartu. Utuliłem Państwa z tej okazji z Lateralusa sprzed 25 lat. To był Tool w utworze Reflection. Tool spóźnił się minutę, czyli w porównaniu z PKP wciąż jesteśmy do przodu. Ta pinda w kwiatki, zdobywając pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera, zapomniała zaprosić Państwa na makakofonię łamaną na Macacard, bo tam właśnie o 22.22 objawiła się informacja, że jutro Michał Wieraszko będzie naszym gościem, wpadnie do nas na żywo jako dyrektor artystyczny Jarocin Festival i porozmawiamy sobie o tym, co Państwo dla nas w ramach Jarocina szykują. Tak, serdecznie zapraszam, a wkrótce, moi drodzy, tam za jakieś dwa utwory, rzucimy się na panów od Bradla i o tym nowym zaszycie porozmawiamy oraz o tym, co nas czeka w ewentualnej przyszłości. No bo to wiecie, czasem trzeba pewne rzeczy planować, potem jak coś się wyjordoli, to wiadomo, że żeśmy za głośno na temat tych planów mówili i tak dalej. To będzie też o planie, który nie wyszedł. Nie wiem, jak to się stało, że tak dawno nie prezentowałem Państwu tego utworu, który jest tak doskonały, że ten zespół, który nazywa się Hardcore, nie chce go grać na koncertach, ale może to się wkrótce zmieni.

zabiba, lecz jak mogłaś odejść tak bez słowa niegodnie? Nie pamiętam imienia, nie pamiętam twej twarzy, lecz chowam pamiątkę obrzygane.

0: 23 minuty temu minęła 23. Rzutem na taśmę zdobyłem drugą koszulkę w dzisiejszym programie. Simon Dawes, especially for you. Simon Gallup, basista, były zespół The Cure, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Grał na tym albumie z 1984, zatytułowanym The Top, dlatego Shake Dog, Shake poleciało u nas na szybko. Dobrze, to teraz, moi drodzy, będziemy się zajmowali II wojną światową w Polsce.
1: Marek Oleksicki, rysownik, autor, jeden współautor komiksu Bradl.
2: I Tobiasz Piątkowski, scenarzysta tegoż komiksu. Nie, obu nam, bo ja sobie napiszę, ale potem Marek musi narysować i to też musi wyglądać tak, żeby historyk się za głowę nie złapał. Więc mamy w Muzeum Powstania konsultanta historycznego, który na stałe z nami współpracuje. Najpierw zagląda do scenariusza, czy nie ma tam ekstremalnych szaleństw, a potem pomaga Markowi znajdować referencje do rysowania. Więc jesteśmy pilnowani, ale w taki sposób, że tak powiem, kulturalny.
1: No właśnie okazuje się, że złapał się za głowę na chwilę i powiedział, że ten ów historyk, że tak nie było, że ta scena była troszkę inaczej, że ten tutaj, to się przesunęły akcenty, ktoś kogoś tam gdzie indziej wykończył, ale dla podkręcenia tej dramaturgii i dokręcenia akcji, żeśmy zrobili to tak, jak to widać w komiksie. Więc jest nóż, jest wis, jeśli chodzi o broń, i są pięści, i telefon, słuchawka telefonu. Nóż to śledziłem, szukałem właściwego noża, którego można by było używać w tym czasie, czy którego używały służby specjalne w danym czasie, czy komandosi, więc jakby nie ma się do czego przyczepić. Kwestia jest tylko, czy to rzeczywiście się wydarzyło w danym miejscu i czy rzeczywiście ta osoba była tą osobą, która wykonała tą, a nie inną czynność. No ale historycy mają, dlatego to jest historyk, bo on dokładnie prześledził, wie, ma spisane, to akurat to wydarzenie ponoć było jakoś tam dość dokumentowane.
2: Wyroki były dokumentowane, nie? To nie były takie swobodne akcje, że idź pan kogoś tam zastrzel, tylko najpierw była normalnie procedura sądowa z pełnym zapisem akt i tak dalej. Potem tak, był proces, był wyrok, była realizacja wyroku, oni dostawali rozkaz i jakieś ramy tej akcji, więc te akcje były dobrze opisane i pewnie dlatego historyk stwierdził, że ta konkretna była inaczej, no ale my opowiadamy o bohaterach, nie? Opowiadamy o historię między innymi w tym sezonie, opowiadamy historię ludzi i to jest autentyczne, to jest najbardziej niesamowite, że to jest autentyczna historia, że gestapo wymyśliło, ażeby oszukać Polaków, którzy byli pracownikami Pawiaka, cywilnych pracowników, oszukać ich, że pomagają polskiemu podziemiu, przenosząc korespondencję od aresztowanych ludzi. Oni stworzyli fikcyjną organizację rzekomo polską i ci ludzie w Pawiaku, Polacy z dobrej woli, patriotycznie, brali grepsy od osadzonych i niby chcieli je przenosić, żeby się AK dowiedziało, a tak naprawdę dostawali to Niemcy. Co więcej, ta organizacja była tak zakonspirowana, że ci Polacy byli przekonani, że nie mogą dać się złapać nikomu i jeżeli ktoś się do nich zwróci, to będzie prowokacja. Więc rozpracowanie, rozwikłanie tego węzła było ekstremalnie trudne. I o jednym z takich bohaterów oszukanych, który został oszukany przez gestapo i wkręcony we współpracę z wrogiem, w czym prawdopodobnie doprowadził do wielu aresztowań niechcący, opowiadamy, więc ze sprawiedliwości takiej scenariuszowej należało mu pozwolić dokończyć własnoręcznie tą robotę, nawet jeżeli fakty historyczne były trochę inne.
1: Jeszcze wracając do tej sceny, ona po prostu według historyka była, z tego co mi opisał, troszkę mniej spektakularna, więc my jakby pokazujemy to w takiej formie bardziej atrakcyjnie, jeśli można pokazać taką scenę bardziej atrakcyjnie.
3: A czyli u was się dzieje więcej niż w rzeczywistości?
1: Może bardziej spektakularnie niż to było, bo to umieranie człowieka nigdy nie jest spektakularne, nawet jeśli jest to wróg, więc nie wchodząc w szczegóły oczywiście.
0: O przyszłości Bradla to państwu opowiemy za moment. Najpierw rzucimy się w objęcia Artura Hajdasza, który obchodzi dzisiaj swoje urodziny. nie jest jubilatem, ale grał na perce w Homo Twist, w Pudelsach, w Made in Poland czy w Tilcie, a teraz gra w Made Impossible Possible. Z ich najnowszej płyty utwór Black Winter.

Arturku, to było specjalnie dla ciebie. Zdrowia przede wszystkim, nie porób się za bardzo.

0: Polskie Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Tobiasz Piątkowski, scenarzysta. Sztuka jest tym elementem mojego życia, który wykonuję poza pracą zawodową, ale czasami również przynosi mi korzyści. I to jest Maka Karta.

0: Once More Round the Sun w wykonaniu Mastodonto z 2014 z albumu pod tym samym tytułem. A teraz Tobiasz Państwu powie, co trzeba robić, aby pomóc Bradlowi w jego ukazywaniu się.
1: Zachęcamy do dopytywania, przede wszystkim do kupowania tych, które są, żeby sprzedaż, że tak powiem, była cały czas i pisania do muzeum, komentowania tego, mówienia o Bradlu, bo to fajna seria o ciekawym bardzo bohaterze, nie? Więc im więcej będzie o nim rozmów, tym większa szansa, że dokończymy jego przygody, bo przed nami myślę, że mamy jeszcze materiału na kilka jego przygód. Finałem tych przygód jest jego udział w Powstaniu Warszawskim, więc to jest takie naturalne zakończenie jego historii, potem internowania za komuny i tak naprawdę długie życie w strachu, co ze mną zrobią. To już pewnie nie jest zbyt komiksowe, chociaż na pewno bardzo, bardzo istotne w jego życiorysie. Ale jeszcze mamy parę historii do tego Powstania Warszawskiego. Mamy nadzieję kontynuować. Piłka po stronie muzeum. Zachęcamy po prostu do czytania tych przygód, które są teraz dostępne.
0: To ja teraz Państwa zachęcę do albumu Nemesis po raz kolejny, wydanego przez Frontside, to ich najnowsza produkcja, ukazała się w tym roku, parę miesięcy temu. Oni będą grali w tym dniu, którego oficjalnie nie ma, bo to jest tak zwany warm-up day, to będzie środa najbliższa podczas Mystic Festival. Chaosu nastał czas.

0: wojna na Bliskim Wschodzie.
1: Czy algorytmy odgrywają coraz większą rolę?
2: Czy rozwój sztucznej inteligencji?
3: Zwolnienia grupowe, rosnące bezrobocie.
4: Cyfrowe pieniądze.
5: Korporacje zastępują ludzi maszynami.

0: John, that was especially for you. Happy birthday. John Ellis, gitarzysta The Vibrators, którzy przed chwilą w utworze Petrol, to pochodzące z 1977 nagranie, podnosi wartość roweru nad pojazdami napędzanymi benzyną. On również grał na gitarze w The Stranglers. A dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Dobrze, moi drodzy, teraz Maciej Kur i Sławek Kiełbus opowiedzą o procesie Jagi po kolei, na szybko.
1: Wychodzi najnowszy Kajko i Kokosz, proces Jagi. Jest to już nasz czwarty pełny metraż. Scenariusz mój, czyli Maćka Kura, rysunki Sławka Kiełbusa i kolory Piotrka Bednarczyka. Ten album się koncentruje na postaci czarownicy Jagi, ponieważ uznałem, że we wcześniejszych albumach ona trochę taką rolę pełniła Q Jamesa Bonda, że po prostu pojawia się tylko po to, żeby powiedzieć: no chłopaki, tu macie ten magiczny gadżet na drogę, jakąś poradę, papa. Więc uznałem, że byłoby fajnie no, wokół niej coś skoncentrować. Miałem tam kilka różnych fabuł, no i uznaliśmy tą, wybraliśmy, że na tej się skupimy i no to było bardzo, bardzo fajne, bo to było coś innego, ponieważ no Christa, chociaż tam miał taki swój, taki pseudo bardziej średniowieczny świat, no to też miał takie jakieś odpływ, jakieś tam skrzaty odpływał w borostwory, w czarownice, więc to było fajnie, żeby taki album całości wreszcie zrobić zanurzony w tym magicznym świecie i trochę jego nowe miejsca odkryć.
2: Sławek Kiełbus, rysownik nowych przygód Kajka i Kokosza. No, ja początkowo podchodziłem do propozycji Tomasza Kołodziejczaka z takimi mieszanymi uczuciami, no bo ja już miałem swoje serie jakieś tam rozkręcone na łamach czasopisma, a wiadomo, że zajęcie się serią całą, taką angażującą Kajko i Kokosz, to jest odłożenie na drugi plan własnych projektów, a już wejście w to całym sercem. No, no i wiadomo, to się wiąże z fajnymi sprawami, ale też z jakimś hejtem ze strony no, jakichś starych wyjadaczy. Na to trzeba mieć twardą skórę, inaczej nie ma się co brać za rysowanie kontynuacji. A mam wrażenie, że w Polsce wygląda to trochę gorzej niż na Zachodzie, gdzie to jest normalna praktyka, że się kontynuuje dobre serie.
3: Bo u nas jest więcej hejtu pewnie niż na Zachodzie.
2: Nie przeglądałem zachodnich forów, ale takie mam wrażenie, że mamy takich naprawdę mocnych hejterów, ale mamy też bardzo, szczególnie przy tym albumie najnowszym to odczułem, że my już mamy grono fanów po prostu tej nowej serii. Nie? Ludzie bardzo to polubili po prostu.
1: Nawet osoby są, które powiedzmy Kajka Kosza nie czytały tego Christa, ale zaczęły od tego naszego czytać i po prostu te nasze kupują, więc to się zdarza. Ja tutaj dodam, prawo tego człowiek powiedział o hejcie i zagranicy, to też zależy od serii. Przykład widziałem serię, gdzie ludzie no, bardzo przeżywali, na przykład się uśmiałem. U nas właśnie jakieś takie były krytyki na początku, że hegemon nie takie brwi ma i w ogóle jakieś takie ludzie się naprawdę jakichś takich detali doczepiali, że tak, tak, jakieś takie, to nas bardzo bawiło, że aż tak się potrafili i ja już jakiś robiłem research i znalazłem jakieś forum francuskie, gdzie faktycznie jakiś nowy Asterix wychodził, też rysowany przez nowych rysowników i mieli całą debatę o tym, że nie taki nos Cezara jest, więc że mu nos zmienili, więc no tak. Ale no mówię, no my na szczęście, no mówię, to po prostu ja też się jakby odróżniam po prostu, kiedy jest hejt, a kiedy opinia po prostu konstruktywna, krytyczna w sensie, ale konstruktywna. I takie jak to się takie coś zdarza, to się miło czyta po prostu, kiedy faktycznie widać, że tylko nie, bo to nie jest Christa, to... No ale to mówię, to już mam wrażenie, też tylko jest coraz mniej tak naprawdę i jednak coraz bardziej wybijają się ci, którzy, tak jak myśmy też mieli serię opowieści z Mirmiłowa, mamy na równe, gdzie są krótkie historie przez różnych artystów, to na przykład dla mnie interesujące jest to, że były osoby, które do nas przychodziły, mówiły, że tylko kupują te długie, bo tych nie chcą, bo tam są różni rysownicy, różne style, a teraz te same osoby do nas przychodzą i mówią, że wiecie co, no bo czekałem na kolejnego Kajka, uznałem, a kupię te powieści z Mirmiłowa, zobaczę i się okazało, że im się podobają te historie, jak już się przełamali, to jest inny, kreska troszeczkę zawsze będzie.
2: Ja kiedyś rysowałem szybciej, mam wrażenie, dopóki się nie wziąłem za serię Kajko i Kokosz, bo to jest jednak rysowanie po kimś. Trzeba jednak zachowywać to podobieństwo i to się rysuje trochę wolniej. No i ja rysuję samą kreskę bez koloru, bo przecież kolor robi Piotrek Bednarczyk. To zajmuje mi to rok. Tak, Maciek? Rok.
1: No, koło roku album.
2: Koło rok. No, ja tam mam przerwy po drodze i tak dalej, ale wychodzi rok. Rok pracy.
3: To jak wy się zgrywacie? Kiedy ty zaczynasz scenariusz przekazywać?
1: No obecnie coraz szybciej staramy się, żeby był wcześniej. Znaczy powiem tak, no scenariuszami jest bardzo różnie. Pamiętam, że pierwszy, co opisałem, Królewska Konna, no to do takiego poczęcia, do skończonej wersji było 4 miesiące takiej pracy intensywnej. I powiem szczerze, to jest coraz szybciej, no bo mówię, wtedy to było, przed tym pierwszym długim, no to było takie poczucie, że czy to wszystko jest na ostatni guzik, a jeszcze to wrzucić, a potem coraz człowiek nabiera takiej pewności, że no mogę coś tam sobie odpuścić, na przykład jakiś wątek, żeby jakaś to się nie pojawiła koniecznie. I na przykład, no i potem też przechodzi przez korektę i tak dalej, ale przyznam się, proces Jagi z tych wszystkich albumów miał najmniej draftów tak zwanych, czyli różnych kolejnych wersji. Że pamiętam, że właściwie, może też mogę coś przekłamać, bo to już było ponad rok temu, więc pamięć już nie ta, ale generalnie pamiętam, że to było tak, że właśnie jak dałem Tomkowi Kołodziejczakowi, to bo ja to generalnie, też to powiem, moje scenariusze, ja je rysuję. One są w ogóle tylko storyboardu narysowane, takimi prostymi rysuneczkami, ale to jest ważne, bo to pomaga rozmieścić to na stronie, wizualnie jakieś żarty ułożyć, ekspresje, jakie powinny być czasami lepiej zaznaczyć. No to pamiętam, że była taka sytuacja, że właśnie za każdym razem musiałem ten storyboard od nowa napisać, a to była po raz pierwszy taka sytuacja, że tylko kilka stron muszę wymienić, to dobrze. Więc nie musiałem 44 od zera, tylko było kilka stron. Jakieś tam, żeby poszczególne dialogi też były, co były zmieniane, ale pamiętam, że ten właśnie miał, oczywiście i tak było sporo tego, to też było dużo pracy, ale z takich zmian to ten miał najmniej.
0: No i zapraszam Państwa na jutrzejszą Makakofonię, w której porozmawiamy sobie o festiwalu w Jarocinie. Zanim się rozstaniemy, bardzo uprzejmie proszę, abyście Państwo byli tak mili i wykonali ze mną pieśń kończącą. Ma bardzo łatwy do zapamiętania tekst, który brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Proszę bardzo, ja odliczę do trzech, po czym polecimy z flagą na kasku po złoto. Nie jestem w stanie zagwarantować, że Maciek Maleńczuk poleci tuż po tym, co my mu odśpiewamy, ale nic to, spróbujmy. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Dzieci antyradia, stosunkowo udanej nocy, stosunkowo udanego tygodnia.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

czy słyszysz ich śpiew? O synku mój, to księżyc tak lśni.

Więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.